Pozdrawiam bardzo serdecznie słuchaczy Radia Pogoda. Andrzej Seweryn.

stworzył precedens, przesunął kredens, potem wyjadł, co było w spiżarni. Skończył sernik, następnie zapytał: jest łazienka? Szepnęłam na lewo. Prysznic, pamiętam, się nie odkręcał. On odkręcił, spojrzałam na niego, trochę inny.

0: sama tak mieszka?
1: Powiedział, mimochodem pogładził po głowie. Ale nic więcej, dziwne miał ręce. Pomyślałam, że obiad mu zrobię. Potem zasiadł za klawiaturą. Ja kaszankę smażyłam w podzięce, a on grał sobie ładnie, nie powiem, marsz weselny na cztery ręce. Trochę inny od innych, dziwny pan.

Ja się boję sama spać. No cóż w tym złego? Choć mam pokoik i łóżeczko własne, w nim poduszek moc, gdy jestem sama.

zaś ze mną. A może panna nią będzie stróżem w nocy u mych drzwi? Ja się boję sama spać, dopomóż mi. Brom co wieczór biorę i cztery wódki spore przed spaniem piję. Może sen nadejdzie już. Och, czytam Kraszewskiego i kilka mów Grabskiego. Próbuję spać, nie mogę ani rusz. Jeśli pan nie chrapi, mam miejsce na kanapie. Chcę małą próbę z tobą zrobić kilkakroć. Czy przez sen pan gada? No, niech pan odpowie.

0: Ja się boję sama spać. To pomóż.
1: Radio Pogoda.
2: Z rozkoszy tego świata, ilości niepomiernej, zostanie nam po latach herbaty szklanka wiernej. I nieraz się w piernatach pomyśli w porze nocnej: ha, trudno, lecz herbata, herbaty szklanka.

0: O, jakżeś bliska chwilko.
1: Jesień, pachną kwiaty,
0: a my pragniemy tylko, już tylko tej herbaty.
1: Za oknem deszczyk sypnął,
0: arrivederci lato,
1: gdy wtem
0: drzwi cicho skrzypną
1: i witaj nam herbatą. A, cóż za rok,
0: a kolor jaki,
1: a jak cudownie naciąga. A ta panienka?
0: Panienka herbaciarka oczywiście.
1: A no tak. No też trzeba przyznać.
0: Jestem twojego zdania.
1: No po prostu.

0: tak wdzięczni, że nas darzysz pod koniec już sezonu.
1: O tobie będziemy marzyć, twój zapach czule chląc.
0: A potem syci woni, poprzestaniemy na tym,
1: bo doktor nam zabroni picia mocnej herbaty.
0: I po co, nam żyć? Zaraz, chwileczkę, proszę pani.
2: Proszę pani, myśmy przecież jeszcze nie wypili.
0: Nam jeszcze wolno. Poszła sobie razem z herbatą.
1: I po co, nam żyć? Kiedy nie będzie nam wolno już pić?

Moje uszanowanie, kochani słuchacze Radia Pogoda. Ja nazywam się Waldemar Obłoza i życzę wam samego piękna i dzisiaj, i jutro, i pojutrze, i zawsze.

0: Gdy masz mi coś do powiedzenia i szukasz wielkich słów, pamiętaj, taniec wszystko zmienia w tańcu. To mój,
1: muzyczka cię zagłusza.

0: Takie przeboje tylko w Radiu Pogoda.
1: Ludzie mają dziwne marzenia, dziwne troski, życzenia dziwne. Ponoć mają serca z kamienia, zimne nosy i ręce zimne. Bardzo często głowy nie mają, w zamian długie, cięte języki, uszy w ścianach, w oczach ogniki, swoje nerwy na wodzie trzymają.

wspomnienia. Noszą płaszcze strachem podszyte, marne grosze gubią w kieszeniach, zakrywają karty odkryte. Lubią grywać w kości niezgody, palić mosty, stawać na głowie, winem wznosić toast na zdrowie, chwytać się brzytwy i mieć

pada, to nie wypada. Tak być nie może, trudna rada. Na widok wszystkich twoich fantastycznych psot aż oblewa zimny pot. Ada, to nie wypada. Co róż to wybryk, maskarada. Te eskapady dzikie i te filipsie. Co ty robisz, zmiluj się. Pan nie z twojej sfery. W tym wieku za mąż czas. Ty zaś masz maniery jak sztubak z niższych klas. Ada, to nie wypada. Gdzie wychowanie, gdzie oglada. Ten, kto by cię małżeństwem uszczęśliwić chciał, po tygodniu w

0: jak sztubak z niższych klas.
1: Ada, nie wypada.
0: Gdzie wychowanie, gdzie kogo lata? Ty kto by cię małżeństwem uszczęśliwić chciał po tygodniu w

0: autopromocja.
1: Poszukiwana.
2: Najpiękniejsza melodia.
1: Znaki szczególne.
2: Kilka nut i miliony wspomnień.
1: Ostatnie miejsce pobytu.
2: Radio Pogoda.
1: Nowy konkurs Zgadnij tę melodię. Słuchaj się w Nucenie Roberta Janowskiego.
2: Odgadnij tytuł piosenki i wygraj radio.
3: Od Radia Pogoda.
1: Szczegóły na radiopogoda.pl.
0: Autopromocja.
4: Dzień dobry, w środę. Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Zaczynamy od najnowszych wiadomości. Dochodzi godzina 6.
5: Dziś decyzja o areszcie dla podejrzanego o szykowanie zamachu na premiera. Trwają policyjne kontrole w szkołach po niedawnych atakach nożowników. A potem o tym, co jest w stanie zatrzymać pracownika w firmie.
1: Radio Pogoda. Wiadomości o 6.
4: Które przygotowuje do Państwa Ewelina Walczak.
5: Dziś sąd zdecyduje w sprawie tymczasowego aresztu dla 66-latka podejrzanego o planowanie zamachu na premiera Donalda Tuska i wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza. Wczoraj mężczyzna został przesłuchany, usłyszał 9 zarzutów, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie Piotr Skiba.
6: Pierwszy z tych zarzutów, najbardziej doniosły, to jest czynienie przygotowań do obalenia przemocą siłą organu konstytucyjnego prezesa Rady Ministrów przy użyciu materiałów wybuchowych, które były gromadzone przez tego mężczyznę. Taki czyn zagrożony jest karą pozbawienia wolności od lat 2 do lat 15.
5: Prokuratura podała też, że w mieszkaniu mężczyzny znaleziono improwizowane materiały wybuchowe. Już 108 tysięcy kontroli przeprowadziła dotąd w szkołach policja po zeszłotygodniowych atakach nożowników w Ostrołęce i koło Wyszkowa. Działania funkcjonariuszy to nie tylko prewencyjna obecność w pobliżu szkół i w samych placówkach, mówi rzecznik prasowy komendanta głównego policji podinspektor Andrzej Fiołek.
7: Wchodzą tam policyjni profilaktycy, dzielnicowi, którzy też rozmawiają z uczniami, rozmawiają z nauczycielami, żeby też uczulać na różnego rodzaju zachowania.
5: Chodzi też o przekazywanie służbom niepokojących informacji z zamkniętych grup.
7: Na przykład na zamkniętych grupach klasowych, tak, gdzie są sami uczniowie albo sami nauczyciele z rodzicami. Tam też pojawiają się różne informacje dotyczące konkretnych osób w danej klasie, do których nie mamy dostępu. Natomiast dzięki temu, że te

0: osoby teraz są wyczulone, przekazują te informacje i my możemy to sprawdzić. Taką informację można nam przekazać anonimowo.
1: Do tej pory podczas kontroli policjanci zatrzymali blisko 170 osób. Oceny Komisji Weneckiej są respektowane przez wszystkich, tylko nie przez prezydenta Karola Nawrockiego. W ten sposób premier Donald Tusk skomentował opinię Komisji Weneckiej dotyczącą odbierania przez głowę państwa ślubowań od sędziów Trybunału Konstytucyjnego wybranych przez Sejm. Komisja orzekła, że należy zagwarantować, aby prezydent odbierał ślubowania niezwłocznie, nie roszcząc sobie prawa do kontroli procedury wyborczej. Nie 21, a 20 października. Nowo wybrany prezydent Krakowa Łukasz Gibała złoży ślubowanie podczas uroczystej sesji Rady Miasta Krakowa. Jak podał Urząd Miasta, zaprzysiężenie odbędzie się o godzinie 18:30. Dla większych pieniędzy, elastycznych godzin pracy i możliwości pracy zdalnej to główne powody, dla których aż 40% pracowników myśli o zmianie firmy. I to w najbliższych miesiącach. Jednocześnie, jak wynika z badania Manpower, 60% pracowników nie szuka nowej pracy. A co trzyma ich w obecnej firmie? Wyjaśnia Kamil Sadowniczyk, dyrektor Manpower w Polsce.
2: Nasi respondenci odpowiedzieli, że najważniejsza dla nich w obecnym miejscu pracy jest atmosfera. Wynagrodzenie, uwaga, było na czwartym, ale to dopiero czwartym miejscu.
1: Jak dodawał ekspert, spośród 40% chcących zmienić pracę, większość luźno rozgląda się po rynku w poszukiwaniu nowych możliwości.
3: Drogowskaz, Radia Pogoda.
4: Zaczynamy kolejny poranek na drogach w Poznaniu. O tej porze ruch dopiero się rozkręca, ale z każdą chwilą samochodów będzie przybywać. Jeśli właśnie ruszacie do pracy, to dajcie sobie troszkę czasu na spokojny dojazd. Pamiętajcie też, że nie wszyscy kierowcy są już w pełni rozbudzeni. Warto zachować czujność i nie podejmować decyzji w pośpiechu. Spokojnego poranka.
3: Pogoda w Poznaniu.
4: Mamy kalendarzową jesień, więc możemy spodziewać się przelotnych opadów deszczu. Będzie również sporo chmur, ale od czasu do czasu ma pojawić się też słońce. Na termometrach maksymalnie zobaczymy 15 stopni, do tego mamy nieco silniejszy wiatr i ciśnienie, które jest w normie, co powinno z kolei na nas pozytywnie wpływać. Jutro i w piątek możemy spodziewać się podobnej pogody, a suchy dzień prognozowany jest w sobotę.
3: Radio Pogoda. Pogodny poranek, Radia Pogoda.
5: 4 minuty po godzinie 6:00, teraz jeszcze dzień dobry, tu Michał Pierzchała, witam Państwa w pogodnym poranku w Radiu Pogoda. No tak, nie ma Asi, Asia pewnie wczoraj kończąc pogodny poranek wspominała, że udaje się na urlop i tak właśnie będzie przez najbliższy tydzień, że to ja będę z Państwem spotykał się w pierwszej godzinie pogodnego poranka, a oczywiście po godzinie 7:00 jak zwykle będzie dołączał do nas Zygmunt Heizer. Mamy środę, 14 października, 287 dzień roku, 78 dni do końca roku, a do końca jesieni mamy 68 dni. Słońce wzejdzie za niespełna godzinę o 6:59 dokładnie, a zajdzie o 17:44. Gramy dla Państwa najpiękniejsze melodie. Teraz Maryla Rodowicz i Marek Grechuta. Za moment w Radiu Pogoda zajrzymy do gazet.

Czerwone gitary o barwach jesieni w pogodnym poranku. Wpadł mi w ręce niedawno artykuł, który opisywał jesień właśnie w kolorach i takie były użyte. Ceglasta czerwień, słoneczny żółty i mój ulubiony dyniowy pomarańcz. Jakby co, to na Państwa propozycje kolorów jesieni czekam pod numerem 22 444 4004. A teraz zapowiadany przegląd prasy i na początek dzisiejsza Rzeczpospolita. Na pierwszej stronie rekordowa popularność kolei w naszym kraju sprawiła, że przewoźnikom zaczyna brakować pociągów. Z pomocą mają przyjechać używane wagony zza Odry. Już wcześniej była mowa o tym, że PKP Intercity zakupiło 50 używanych wagonów od Deutsche Bahn. Teraz no być może dojdzie prawie setka kolejnych. Dlaczego tak się dzieje? Przy długich terminach oczekiwania na fabrycznie nowe pociągi, zakup używanego taboru pozwala szybciej zwiększyć liczbę miejsc. 5 lat się mniej więcej czeka na nowy pociąg, na używane po prostu są do wzięcia już teraz. To dzisiaj artykuł z pierwszej strony Rzeczpospolitej. W fakcie na piątej stronie z kolei ważna informacja, co robić, gdy dowiemy się, że wyciekły nasze dane. Pewnie Państwo słyszeli, ostatnio dużo takich wycieków było, zwłaszcza te wycieki dotyczyły danych medycznych z różnych przychodni. To nie jest wcale tak, że jeśli Państwo, no nie wiem, nie korzystają z internetu, umawiając się do lekarza, to są bezpieczni. Nie, nie, to chodzi o to oprogramowanie, które wykorzystywane jest w poszczególnych przychodniach. Dużo tych wycieków było. Co robić, jeśli dowiemy się, że nasze dane wyciekły? No fakt tutaj wylicza kilka rzeczy. Zastrzec numer PESEL. To jest bardzo ważne. Można to zrobić w aplikacji, ale też w urzędzie. Można sprawdzić, które nasze dane dokładnie wyciekły. Jest rządowa strona właśnie z możliwością tej weryfikacji. No i teraz też trzeba uważać na telefony od osób, które mogą wydawać się wiarygodne, bo mogą wiedzieć o nas trochę więcej. Na przykład na co chorujemy, no bo te dane wyciekły. No i mogą przez to chcieć wyłudzać informacje. Ten temat dzisiaj w fakcie. A na koniec jeszcze artykuł z Super Ekspresu o 4 niedźwiedziach z poznańskiego ogrodu zoologicznego, które mogą zapomnieć o diecie. Przed nadejściem zimy muszą zrobić masę. W tym wyjątkowym okresie nikt nie żałuje im rarytasów, a powinny dziennie spożyć 16 tysięcy kalorii. Absolutnym numerem 1 na liście ich ulubionych przysmaków są orzechy, dlatego i w tym ogrodzie zoologicznym ruszyła zbiórka. 16 tysięcy kalorii, to tak szybko przeliczyłem, to jest tak mniej więcej 50 pączków na nasze. To ja chyba mimo wszystko wolę orzechy albo jednego pączka. I jednak mimo wszystko orzechy. Pogodny poranek w radiu, pogoda 13 minut po godzinie 6.

20 minut po godzinie 6. Pan Andrzej napisał do nas maila pod adres poranek@radiopogoda.pl, bo prosiłem Państwa o propozycję barw jesieni. Miodowe słońce. Taką propozycję Pan Andrzej podsyła. Bardzo pięknie. Można pisać, można dzwonić. 22 444 4004. Kolory jesieni. Jak je nazwać?

0: No to proszę pana, tynki gotowe, podłoga gotowa, możemy drzwi montować.
1: Ale że już?
0: No już.
1: A bo myśmy jeszcze nawet tych drzwi nie zamówili.
0: Ale to żaden problem. Młody, skocz na chwilę z panem do Brickomana.
1: Ale my 6 potrzebujemy, to da się tak od ręki?
0: No oczywiście. Fachowcy dobrze wiedzą, że jak potrzeba czegoś od ręki i niedrogo, to tylko w Brickomanie. I kupują białe skrzydło pokojowe Trimsoft już za 169 zł. Brickoman. Zmieniamy ceny na dobre.
2: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu to mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Poznajcie Martę, bohaterkę biznesu. Na co dzień florystka, czasami administratorka, specjalistka od reklamy.
4: Doradczyni klienta.
3: Sporo tych ról. Przyda się jej jakieś wsparcie.
5: Bank Millennium ma na to sposób. Otwórz konto Mój Biznes i otrzymaj do 6000 zł premii w promocji. Warunki promocji znajdziesz w regulaminie Otwórz konto Mój Biznes z bonusem do 6000 zł, która trwa do 28 lutego 2027 roku. Regulamin i cennik dostępne na www.bankmillennium.pl. Bank Millennium. Inspirowany tobą.
6: Kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej syrop Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Teraz dostępny w nowym, większym opakowaniu. Appetizer Senior Aflofarm.
7: Fachowcu, wykonawco, korzystasz z produktów Ceresit? Wpadaj do Castoramy po klej żelowy Ceresit CM16, grunt Ceresit CT17 i inne sprawdzone produkty. Tylko teraz za każde 300 zł wydane na produkty Ceresit dostaniesz aż 100 zł zwrotu na kupon i do tego twój rabat Castopro. Castorama Castopro. Wspieramy fachowców na 100%. Akcja trwa do 27 października w sklepach stacjonarnych Castorama tylko w programie Castopro. Szczegóły w regulaminie na castorama.pl.
8: Zgaduj, zgadula, jaki kaszel ma dziś Ula?
9: Nie muszę zgadywać, czy Ula ma kaszel suchy czy mokry. Podaję jej Herbapekt Junior, który jest świetnym rozwiązaniem na każdy rodzaj kaszlu.
10: A w dodatku można go podać również na noc.
9: Dla mnie Herbapekt Junior to najlepszy sposób na każdy rodzaj kaszlu dla mojego dziecka.
8: Herbapekt Junior na kaszel suchy i mokry. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie każdego rodzaju kaszlu, zmniejszenie częstotliwości kaszlu, ułatwienie odkrztuszania. Aflofarm.
11: STS Logistik, lider transportu aut, zatrudni kierowców kategorii C plus E. Jeśli cenisz profesjonalizm i stabilne warunki pracy, dołącz do naszego zespołu. Zadzwoń teraz 607 652 280. Twoja nowa trasa zawodowa zaczyna się teraz. STS Logistik.
12: Została ostatnia reklama.
13: Rybak, uczeń, tenisistka, idol, nurek, alpinistka, celnik, Emil, Ania Strzmiela, łączy ich Rutinacea. Tak, Rutinacea to bogaty zestaw produktów zawierających witaminę C, która wspiera odporność, a także rutozyt i wiele, wiele więcej. Wybierz suplement diety Rutinacea dla siebie i swojej rodziny. Dla dorosłych Rutinacea Max D3 z dużą dawką witaminy D, a dla dzieci Rutinacea Junior Plus z czarnym bzem i cynkiem w tabletkach lub w syropie. Rutinacea. Odporność na potęgę. Dla każdego. Aflofarm. Reklama.

Pogodny poranek w radiu, pogoda 6:30 punktualnie na zegarze i teraz to jest dobry moment, żebym powiedział Państwu, czym dzisiaj będą zajmować się nasi reporterzy i o czym ważnym, istotnym usłyszą Państwo w ciągu dnia w wiadomościach w radiu Pogoda. Dzisiaj oczywiście 14 października, czyli Dzień Edukacji Narodowej, święto nauczycieli, wychowawców i pedagogów. Ten dzień obchodzony jest w rocznicę powołania w 1773 roku Komisji Edukacji Narodowej, pierwszego w Europie Ministerstwa Oświaty, które zajęło się reformowaniem szkolnictwa w Polsce. W wiadomościach ten temat na pewno będzie się pojawiał. Porozmawiamy także z wyłonionym niedawno nauczycielem roku 2026, panem Tomaszem Ordzą. Także proszę słuchać wiadomości. Co jeszcze się pojawi? Czujniki Czadu przekazują swoim mieszkańcom władzę Sopotu. O tej akcji opowiemy. No i dzisiaj także premiera najnowszej książki Olgi Tokarczuk, Świata jest za dużo. Noblistka mówiła niedawno, że to będzie prawdopodobnie jej ostatnia tak obszerna powieść. O czym opowiada, jakie wydarzenia będą miały miejsce w związku z premierą, o tym wszystkim będziemy mówić w wiadomościach. A najbliższe wydanie informacji w Radiu Pogoda już za niespełna pół godziny, dokładnie za 28 minut.

0: Radiu Pogoda. Za 22 minuty godzina 7. Był miodowy blask. Był dyniowy pomarańcz. Mój ulubiony. No i teraz odbieramy kolejny telefon pod 22 444 4004 i do kolorów jesieni dokładamy ten.
1: Bursztynowa polska jesień. Adam z Dąbrowy.
0: Panie Adamie, dziękuję. Zapisuję. Oczywiście czekam cały czas na inne państwa propozycje. Jak nazwać barwy jesieni? 22 444 4004. Na wspomniany przez słuchacza bursztyn to jeszcze pojawi się w pogodnym poranku. Dziś bowiem wyjątkowe wydarzenie z bursztynem w roli głównej.
2: Radio Pogoda.

0: autopromocja.
1: Czy jedno spotkanie może odmienić całe życie? Miłość, tajemnice i świat dawnych arystokratycznych salonów. Ordynat Michorowski, Heleny Mniszkówny. Nowa powieść Radia Pogoda. Przenieś się do czasów wielkich uczuć i niezwykłych losów bohaterów. Słuchaj dziś od 22 i na radiopogoda.pl. Czyta Wojciech Masiak.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Chcesz skompletować podręczną apteczkę? Włącz aplikację Allegro i zamów przydatne dla Twojego zdrowia produkty. Na co dzień i od święta. Zajrzyj do kategorii zdrowie i zrób zakupy z szybką dostawą bez wychodzenia z domu. Jak zakupy w kategorii zdrowie, to Allegro. Materiał reklamowy portalu Allegro. Nie jest to reklama produktów leczniczych, wyrobów medycznych ani aptek. Leki stosuj zgodnie z ulotką i dawkowaniem. W razie wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: To jest lek! Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Mamo, źle się czuję.
5: Gdy tylko dziecko ma podwyższoną temperaturę, podaj mu Lipomal. Lipomal to lek zawierający naturalny wyciąg z lipy, który działa w stanach gorączkowych. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy na potnie w stanach gorączkowych. Aflofarm.
6: Lipomal. Naturalne wsparcie w stanach gorączkowych i przeziębieniu.
7: Czemu tu jest tak ciemno? Halo? Jest tu kto?
8: Jestem. Nie szukaj prądu po omacku. Wejdź na fortum.pl i wybierz ofertę na energię dla domu i firmy. Fortum. I wszystko jasne.
9: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
10: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
11: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
12: Au! Znów ten ból.
13: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
14: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
13: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
15: W Japonii niezawodność nie jest ambicją, jest tradycją. Tak wykuwa się perfekcja niedostępna dla innych. Efekt dziesiątek lat doświadczenia. Tak powstaje Lexus. Samochód, któremu możesz zaufać. Wybierz doskonały rocznik w doskonałej racie. Tylko teraz już od 690 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexuspoznań-ławica.pl. Lexus. Absolutnie made in Japan.
1: Została ostatnia reklama.
3: To jest lek! Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
16: Kiedy stres zagłusza Twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
17: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
0: Reklama.
1: Drogowskaz. Radia Pogoda.
18: Poznański poranek nabiera tempa i na drogach stopniowo robi się coraz tłoczniej. W drodze do pracy czy szkoły spotkacie dziś nie tylko kierowców, ale też pieszych zmierzających na przystanki. W pobliżu przejść warto więc zachować szczególną uwagę, zwłaszcza gdy ktoś nagle pojawi się przy jezdni. Dobrze też wcześniej zaplanować skręt, zamiast szukać drogi na ostatnią chwilę. Szerokości.
1: Radio Pogoda. 103,4 FM.

0: Idealny utwór na dobrą energię na cały dzień w pogodnym poranku w Radiu Pogoda. Teraz temat zmieniamy, bo udamy się nad polskie morze, które wyrzuca na brzeg muszle, kawałki drewna, czasem drobne kamienie. Oczywiście, jeśli chodzi o nasz Bałtyk, również bursztyn. W polskiej kronice filmowej sporo miejsca bursztynowi właśnie poświęcano.
1: Że zdawaloby się kamyczki wyrzucone przez fale, to cenny bursztyn. Wonna żywica nad bałtyckich sosen skrzepła jeszcze przed dziesiątkami wieków. W ręcznych palcach szlifierzy kawał bursztynu zmienia się w pięknie rzeźbione naszyjniki, brosze, bransolety, a nawet w model zaglotka.
0: No proszę, a teraz również w monetę. Narodowy Bank Polski wprowadza dzisiaj do sprzedaży wyjątkową monetę kolekcjonerską. Na rewersie umieszczono fragment właśnie bursztynu. Moneta upamiętnia powrót Pomorza Gdańskiego do Polski w 1466 roku po zakończeniu wojny 13-letniej z Zakonem Krzyżackim. Jest wykonana ze srebra, waży około 62 gramów, jej średnica to 45 mm, całkiem więc sporo. Pokaźny numizmat, pokaźny też z innego powodu. Moneta ma nominał 50 zł, ale warta jest sporo więcej, bo żeby ją dostać, trzeba wydać aż 1250 zł, czyli 25 razy więcej. Bank centralny podał, że powstaną zaledwie 4000 egzemplarzy. Czy połączenie srebra, bursztynu i ważnej karty polskiej historii skusi kolekcjonerów? Zobaczymy i będziemy to sprawdzać. Bursztyn na bałtyckich plażach to zwykle okres od jesieni do wczesnej wiosny, ale my muzycznie idźmy dalej piechotą do lata wraz z zespołem Bajm.

ekipę. To się zdarza może raz na 100 lat. Znam Agnieszkę, dla której bym słoneczko z nieba skradł, lecz nazwiska jej nie znam i adresu nie znam też. I dlatego szukam, wołam wzdłuż i wszerz, czy tutaj mieszka.

0: kupon zimowych lub całorocznych? Kup je taniej na Allegro. Wpisz rozmiar w wyszukiwarkę opon i kup idealny komplet z szybką dostawą. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Przygotuj auto na zimę z Allegro.
1: W sobotę impreza, a ja nie mam się w co ubrać.
2: Masz tyle sukienek.
1: Ale wszystkie za duże.
2: Fakt. Szczupło wyglądasz. Bierzesz coś na odchudzanie?
1: Nie, biorę Hepa Slimin.
2: Hepa Slimin? A to nie jest na wątrobę?
1: Jest, ale dzięki Hepa Slimin znikają też boczki.
2: Taki efekt uboczny, to ja rozumiem.
1: To co, zakupy?
2: Tak, ale po drodze kupimy Hepa Slimin. Dla mnie.
3: Suplement diety Hepa Slimin. W trosce o wątrobę i smukłą sylwetkę.
4: Wyciąg z liści karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z liści ostrokrzewu pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała. Aflofarm.
5: Pasażerów przylatujących prosimy o przejście w kierunku strefy Kiss and Stay.
6: Kiss and Stay? Gdzie to jest?
5: W Kawali, przy ulicy Ułańskiej w Poznaniu. To już drugi etap osiedla. Nowe mieszkania obok strefy usług w zabytkowych stajniach. Miejsce, do którego dobrze wrócić i jeszcze lepiej zostać. Kiss and Stay, bo wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Sprawdź na kawalia.pl i zobacz dostępne mieszkania. Kawalia.pl.
7: Europejskie wieczory wracają na bułgarską. Już w czwartek Lech Poznań kontra Bayer Leverkusen. Razem dopingujmy kolejorza od początku tej przygody. Niech usłyszy nas cała Europa. Lech Bayer. Czwartek, 15 października, godzina 18.45. Szczegóły na bilety lechpoznań.pl.

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela mielisty wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Nowoczesne centrum napraw powypadkowych? Jasne. Grupa Cichy Zasada. Szybko, profesjonalnie, kompleksowo. Żebyś jak najszybciej był znowu w trasie. Naprawy wszystkich marek. Bezgotówkowo i z autem zastępczym. Poznań, ulica Polska i Gołężycka oraz Komorniki i Wysogotowo. Grupa Cichy Zasada. Wracaj na drogę po mistrzowsku.
2: Została ostatnia reklama.
3: Magda, wszystko w porządku?
4: Przepraszam, migrena.
5: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
4: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
6: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Dezamigren. Konkretnie na migrenę. Reklama.
7: Anna Jantar zaśpiewa za kilka minut na początek kolejnej godziny pogodnego poranka w Radiu Pogoda. To będzie utwór Za każdy uśmiech. Teraz jednak wiadomości. Minęła siódma.
8: Fragmenty drona nad Bałtykiem. Sprawę bada Żandarmeria Wojskowa. Dziś Dzień Nauczyciela, Święto Edukacji w cieniu ataków. Polskie audiencje zawieszone. Watykan wydał oświadczenie po operacji Leona XIV.
9: Radio Pogoda. Wiadomości o siódmej.
7: Ewelina Walczak.
8: Żandarmeria Wojskowa bada tajemnicze znalezisko na plaży w Karwi w Pomorskiem. Wczoraj pod wieczór przypadkowy spacerowicz natknął się tam na fragmenty niezidentyfikowanego obiektu, który przypomina drona. Na miejsce skierowano funkcjonariuszy, którzy zabezpieczyli teren oraz powiadomili prokuraturę i właściwe służby. Wojsko zapowiedziało, że o kolejnych ustaleniach będzie informować na bieżąco. W naszym klubie nie ma miejsca na takie zachowanie, powiedział poseł i wiceprzewodniczący klubu parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej Konrad Frysztak. To komentarz do doniesień Kanału Zero o oskarżeniach wobec posła KO Michała Kołodziejczaka. Byłe współpracownice polityka zarzucają mu przemocowe i agresywne zachowania, a także nakłanianie do zażywania narkotyków.
10: Poseł Kołodziejczak ma prawo się bronić, ma prawo złożyć wyjaśnienia. Póki co nie zdecydował się na ten krok przed organami kolegium klubu parlamentarnego.
8: Mówił Konrad Frysztak. W związku z doniesieniami medialnymi Michał Kołodziejczak został zawieszony w klubie parlamentarnym Koalicji Obywatelskiej. Sam poseł złożył do ABW zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa na jego szkodę. Dokładnie 253 lata temu powstała Komisja Edukacji Narodowej. Dlatego dziś obchodzimy Dzień Nauczyciela. Tegoroczne święto upływa jednak w cieniu obaw po ubiegłotygodniowych atakach nożowników w placówkach oświatowych. Jak w sytuacjach kryzysowych radzą sobie pedagodzy? Zdaniem Nauczyciela Roku 2026

0: Tomasza Ordzy ze Szkoły Podstawowej w Dąbrówce kluczowa jest sprawna komunikacja.
1: Im częściej będziemy ze sobą rozmawiali i rozwiązywali problemy w taki sposób, że ta komunikacja będzie po prostu skuteczna, tak, i będziemy siebie nawzajem słuchać, będzie nam wszystkim łatwiej.
0: Wyróżniony pedagog na co dzień uczy biologii, chemii i edukacji zdrowotnej, a jego uczniowie regularnie angażują się w naukowe badania i społeczne kampanie. Z kolei wczoraj przeciwko przemocy i hejtowi protestowali uczniowie i nauczyciele opolskich liceów. Z transparentami wyszli przed budynki szkół, towarzyszyła im piosenka Czesława Niemena.
2: Dziwny jest ten świat. Wydaje mi się, że jest to trafne, zwłaszcza po tym, co się dzieje na naszym podwórku, że tak to ujmę. Są wyjątki od zasady, ale wydaje mi się, że szkoły są bezpieczne.
0: Na pomysł zorganizowania protestu wpadli uczniowie jednego polskiego liceum, ale w zaledwie kilka godzin swoją solidarność zadeklarowała większość szkół w mieście. Jest komunikat Watykanu po operacji Leona XIV. Wynika z niego, że podczas operacji papieżowi usunięto dolny płat prawego płuca, a doraźne badanie histopatologiczne potwierdziło diagnozę gruczolaka raka płuca. Papież ma pozostać w szpitalu około tygodnia. Dziś światowa premiera najnowszej powieści polskiej noblistki Olgi Tokarczuk. Spotkanie z autorką rozpocznie się o 18:00 we wrocławskiej hali stulecia. Akcja książki pod tytułem Świata jest za dużo rozpoczyna się wiosną 1946 roku w zrujnowanym po wojnie Wrocławiu, a jej wątki wiodą m.in. przez Lwów, Drohobycz, Wałbrzych i Buenos Aires. Książkę wydało wydawnictwo literackie.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Krupa PSB i PSB Profi, oferujący bramy, drzwi, napędy i metalowe domki ogrodowe firmy Hermann. Wiadomości sportowe w Radiu Pogoda.
4: Błażej Kulesza zapraszam. Co prawda po rzutach karnych i niemałych emocjach, ale polskie piłkarki wygrały w półfinale baraże o Mundial z Belgią w karnych 4-3. Przed podopiecznymi Niny Patalon w finale walki o wyjazd do Brazylii czeka już Irlandia. Ten mecz na początku grudnia. Hubert Hurkacz żegna się z turniejem w Szanghaju, przegrywając nieznacznie po tiebreaku z Hiszpanem Alejandro Dawidowiczem Fokiną 6-1, 3-6, 6-7. To druga porażka Polaka z Hiszpanem w odstępie raptem 2 tygodni.
3: Sponsorem prognozy pogody był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący bramy, drzwi, napędy i metalowe domki ogrodowe firmy Hermann.
5: Drogowskaz, Radia Pogoda.
6: W czwartek w Poznaniu rusza przebudowa ulicy Dąbrowskiego między Janickiego a Żeromskiego. Jezdnia będzie zwężona, a parkowanie na tym odcinku będzie niemożliwe. Zamknięty zostanie też wjazd i wyjazd z Janickiego w Dąbrowskiego. Objazdy poprowadzono od strony ulicy Świętego Wawrzyńca. Zwracajcie uwagę na oznakowanie i zaplanujcie przejazd z wyprzedzeniem.
5: Pogoda w Poznaniu.
6: O poranku w Poznaniu możemy spodziewać się przelotnych opadów deszczu, sporego zachmurzenia, ale też od czasu do czasu na niebie powinno pojawić się słońce. Termometry maksymalnie pokażą 15 stopni, choć na taką temperaturę trzeba poczekać przynajmniej do południa. Wiatr mamy nieco silniejszy, a ciśnienie w normie, co powinno pozytywnie wpływać na wszystkie osoby, które są wrażliwe na jego wahania. W czwartek i piątek prognozowana jest podobna aura, a sucho wstępnie ma się zrobić w sobotę.
5: Radio Pogoda. Pogodny poranek, Radia Pogoda.
7: 5 minut po godzinie 7:00. Dzień dobry, witamy Państwa.
8: Zygmunt Heizer.
7: I Michał Pierzchała. Witamy w środę, 14 października. Mamy 287 dzień roku, 78 dni do końca roku i do końca jesieni o 10 mniej.
8: I piękny wschód słońca mamy, przynajmniej tutaj w Warszawie, za oknem.
7: Tak, pięknie chmury wyglądały, na czerwono podświetlone, tak od tego wschodzącego słońca, naprawdę pięknie, chociaż upału nie ma.
8: No tak.
7: W Warszawie 8 stopni, ale to i tak nieźle. Zdaje się, ktoś sygnalizował, że
8: tak,
7: tylko jeden.
8: Tak, jeden stopień w górach dzisiaj, tak, ale no do poranku.
7: Nasza słuchaczka,
8: tak. I też oczywiście o raporty pogodowe Państwa prosimy, jeżeli gdzieś jest faktycznie zimno, albo ciepło, albo pięknie. Lubisz, Zygmuncie, miód?
7: Miód lubię, choć w umiarkowanych ilościach.
8: Urodziny dzisiaj obchodzi ktoś, kto bardzo miód lubi.
7: Wiem.
8: I za chwilę więcej o tym powiemy w Radiu Pogoda.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda, 12 minut po siódmej.
1: Kto dziś świętuje z Radiem Pogoda?
0: Zaczynamy od imienin. Alan, Bernard, Dominik, Gaja i Małgorzata, proszę przyjąć od nas najlepsze życzenia. A teraz zaglądamy do kalendarza sprzed lat. Co wydarzyło się 14 października? W roku 1926 ukazała się powieść dla dzieci Kubuś, Puchatek, Alana, Aleksandra Milna.
2: No i od tej chwili misia o małym rozumku uwielbiającego miodek pokochały i dzieci, i dorośli.
3: Ach tak, chyba czas coś przekąsić. Odzywa się mój brzuszek.
2: Kubuś Puchatek to po angielsku Winnie the Pooh. Jego imię nawiązuje do niedźwiedzicy Winnie z londyńskiego ogrodu zoologicznego oraz do łabędzia o imieniu Pooh, a sam bohater narodził się z pluszowej zabawki należącej do syna autora.
0: No tak, ale generalnie w oryginale to miś Puchatek jest dziewczynką. I jeszcze rok 1940, wtedy urodził się Cliff Richard, angielski piosenkarz, no i były wokalista zespołu The Shadows.
2: Artysta z imponującym dorobkiem, około 70 albumów, ponad 120 singli. Jego piosenki 14 razy znajdowały się na pierwszych miejscach brytyjskich list przebojów, a za całokształt twórczości w 1995 roku Cliff Richard otrzymał tytuł szlachecki. No to może zagrajmy wobec tego Cliff Richard i The Drifters, Living Doll, teraz w Radiu Pogoda.
1: Kto dziś świętuje z Radiem Pogoda?

0: Pogodny poranek w radiu, pogoda, 20 minut po godzinie 7. Kilkanaście minut temu zachwycaliśmy się tutaj razem z Zygmuntem pięknym wschodem słońca w Warszawie, a tymczasem...
1: Dzień dobry panowie.
2: Dzień dobry.
1: Chciałam powiedzieć, że we Wrocławiu wschód słońca jest 15 minut później niż w Warszawie, więc na razie jeszcze ciemno, mokro i 10 stopni. Miłego dnia dla wszystkich, a szczególnie dla pani Asi, która odpoczywa. Pozdrawiam.
2: Bardzo dziękujemy. To i tak we Wrocławiu troszkę cieplej niż w Warszawie.
0: Także, ale miejmy nadzieję, że mimo, że w Warszawie chłodniej, to nie tylko zresztą w stolicy, ale i w całej Polsce to będzie piękny dzień.

0: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
1: Panie Pascalu,
2: tak?
1: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
2: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 2 dni przeceny na urodziny w Media Expert.
1: A to pędzę, lecę, pa!
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch, 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
4: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
5: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój. A chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
6: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
5: Twoja definicja dobrego snu.
7: Zgaduj, zgadula. Jaki kaszel ma Urszula?
8: Nie muszę zgadywać. Od razu biorę Herbapekt, który jest świetnym rozwiązaniem zarówno przy kaszlu suchym, jak i przy utrudnionym odkrztuszeniu. To dla mnie najlepsze rozwiązanie na każdy rodzaj kaszlu.
7: Herbapekt na kaszel suchy i utrudnione odkrztuszanie. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Herbapekt. Produkt złożony. Suchy kaszel. Utrudnione odkrztuszanie. Aflofarm.
9: Muzyka i głos.

0: De Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Czemu tu jest tak ciemno? Halo? Jest tu kto?
2: Jestem. Nie szukaj prądu po omacku. Wejdź na fortum.pl i wybierz ofertę na energię dla domu i firmy. Fortum. I wszystko jasne.
3: Znowu sezon przeziębieniowy. A ty jak zawsze w super formie?
4: Poznaj mój sekret. Czarnuszka CCD.
3: A co to znaczy CCD?
4: Czarnuszka CCD, czyli codziennie czuj się dobrze. A tak naprawdę to naturalne trio. Czarnuszka, czosnek i witamina D. To kapsułki z zimnotłoczonym olejem z czarnuszki, bezzapachowym czosnkiem i wysoką dawką witaminy D, która wspiera funkcjonowanie układu odpornościowego. To jedyny taki produkt na rynku.
5: Suplement diety Czarnuszka CCD, czyli czarnuszka, czosnek i witamina D.
6: Od Oleofarm.
7: Kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej syrop Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Teraz dostępny w nowym, większym opakowaniu. Appetizer Senior Aflofarm.
8: Została ostatnia reklama.
9: Jeszcze tylko dzisiaj. Media Expert Days w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl. Smartfony, laptopy, telewizory, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i lodówki. Super produkty w super niskich cenach. Media Expert. Reklama.

0: No to rozgrzaliśmy się z samego rana. Karin Stanek i Czerwono-Czarni, Motor i ja. 7:30.
1: Drogi Zygmuncie, są różne zawody, mistrzostwa nawet. No i w Wielkiej Brytanii odbyły się takie mistrzostwa, gdzie jedno z konkurencji było krzyczenie w dość specyficzny sposób. Mamy nagranie. Poczekaj, posłuchajmy. To jeden z uczestników.
0: A to nie był jakiś kibic?
1: Nie, poczekaj, jeszcze druga opcja jest. Dzwonek najpierw.
2: Ojej!
1: Można też tak.
2: Ojej!
1: To oznacza słuchajcie, a krzyczał krzykacz. W miasteczku Ray w Wielkiej Brytanii odbyły się krajowe mistrzostwa krzykaczy i to już po raz 73. Przyjechali uczestnicy z różnych części kraju, żeby udowodnić, że mają nie tylko mocne płuca, ale też dykcję, wyczucie rytmu i talent do przemawiania, bo krzykacz dawniej przekazywał mieszkańcom najważniejsze wiadomości. Gdy nie było gazet, nie było tam radia, internetu, no to wiadomo. Najpierw brał dzwonek w dłoń, właśnie dzwonił, potem wykrzykiwał to ojej, OS, coś takiego i to oznacza właśnie słuchajcie, słuchajcie, słuchajcie. No i przekazywali informacje ci krzykacze o królewskich dekretach, zarządzeniach władz, targach, zagrożeniach, ważnych wydarzeniach. To kiedyś, no dzisiaj to tylko pojawiają się na festynach i takich właśnie mistrzostwach.
0: A godzinę też podają?
1: Oj, to ciekawe jakby to brzmiało.
0: No to spróbujmy. Ty robisz dzwonek, ja robię godzinę.
1: Ale czym mam zrobić dzwonek?
0: No,
1: odgłos
0: gębowo,
1: paszczą?
0: Gębowo.
1: Dzyń, dzyń, dzyń, dzyń.
0: 7:32!

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Za 20 minut godzina 8. Sensacja, drodzy państwo. Ależ powrót w polskiej piłce nożnej. Co to się działo? Opowiemy za chwilę więcej o tym w pogodnym poranku.
1: Radio Pogoda.

0: dziwne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do środy. Świeża ćwiartka kurczaka pakowana próżniowo Kraina Mięs. 4,99 za kilogram. A do soboty wszystkie produkty Vital Fresh. 2 plus 1 gratis. Oraz wszystkie paczkowane parówki. Drugi tańszy produkt 70% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Biedronka.
1: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
3: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
4: Hotele z All Inclusive i najlepsze wakacyjne kierunki? Mamy to w TUI. Poznaj nasze hity First Minute na lato 27. Grecja, Turcja, Hiszpania i wiele więcej. Super ceny i zaliczka tylko 5%. Złap mega okazję w TUI.
5: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce. Potwierdzone złotym laurem klienta.
6: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
5: Od poniedziałku do środy ćwiartka z kurczaka, z lady lub w dużym opakowaniu 4,99 za kilogram, 3 kilo na osobę. A chleb Graham, 1,99 zł. Kaufland.
7: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
8: Neomag Cardio to najlepsze. Lepszy wybór dla serca.
9: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wydział skłogów wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
10: Wygenerowano z AI.

0: Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl. Media
1: Expert, taniej masz. Znowu sezon przeziębieniowy. A ty jak zawsze w super formie?
2: Poznaj mój sekret. Czarnuszka CCD.
1: A co to znaczy CCD?
2: Czarnuszka CCD, czyli codziennie czuj się dobrze. A tak naprawdę to naturalne trio. Czarnuszka, czosnek i witamina D. To kapsułki z zimnotłoczonym olejem z czarnuszki, bezzapachowym czosnkiem i wysoką dawką witaminy D, która wspiera funkcjonowanie układu odpornościowego. To jedyny taki produkt na rynku.
1: Suplement diety Czarnuszka CCD, czyli czarnuszka, czosnek i witamina D.
2: Od Oleofarm.
3: Epicka ekranizacja powieści Bolesława Prusa. Superprodukcja z najbardziej gwiazdorską obsadą w historii polskiego kina. W rolach głównych Marcin Dorociński, Marek Kondrat oraz Kamila Urzędowska. Lalka. Już w kinach.
4: Została ostatnia reklama.
5: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
6: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
5: Już od 400 zł studiuj.
6: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
5: Ekonomię i logistykę.
6: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
5: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
6: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
5: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
6: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
5: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobre studia.
7: Reklama.
4: Drogowskaz, Radia Pogoda.
8: Powracamy z informacjami o drogach w Poznaniu. Poranny ruch trwa w najlepsze. W takich godzinach łatwo stracić cierpliwość, gdy na skrzyżowaniu trzeba chwilkę poczekać albo kilka samochodów jedzie wolniej niż zwykle. Nie warto jednak nadrabiać straconych sekund nerwowymi decyzjami. Lepiej spokojnie dojechać do celu. Szerokiej drogi.
4: Radio Pogoda. 103 i 4 FM.
9: Sponsorem programu jest producent bawełnianych wkładek higienicznych Bella Panty Intima Plus z prebiotykiem.
10: Piosenka jest dobra na wszystko. Piosenka na drogę za śliską. Piosenka na stopę za niską. Piosenka podniesie ci ją. Piosenka to sposób z refrenkiem na inną nieladną piosenkę, na ladną, niewinną panienkę. Piosenka to są na chanson. Piosenka to jest klinek na splinek, na brzydki bliźniego uczynek, na braczek rzucony na rynek, na taki jakiś niewaki ten byt. Piosenka pomoże na wiele, na co dzień jak i na niedzielę, na to, żebyś ty patrzał wesele. Piosenka kancona da slin. Po to wiążą słowo z dźwiękiem kompozytor i ten drugi, żebyś nie był bez piosenki, żebyś nigdy jej nie zgubił, żebyś w sytuacji trudnej mógł lub mogła westchnąć z wdziękiem.

0: Ra, ra.
1: Piosenka jest dobra na wszystko.
0: Piosenka na drogę za śliską. Piosenka na stopę za niską. Piosenka podniesie ci ją. Pararara.
1: Piosenka to sposób z refrenkiem na inną, nieładną piosenkę. Na ładną, niewinną panienkę.
0: Mój Boże.
1: Piosenka to song dla chanson.
0: Piosenka to jest klinek na splinek, na brzydki bliźniego uczynek.
1: Na braczek rzucony na rynek.
0: Na taki jakiś nie taki ten byt.
1: Piosenka pomoże na wiele. Na co dzień jak i na niedzielę. Na to, żebyś ty patrzał weselej.
0: Jej słowa, melodia i rytm.
2: Radio Pogoda 103,4

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Za 9 minut godzina 8. No, wspominałem o tym, że sporo dzieje się w polskiej piłce. Rzuty karne zdecydowały dopiero, ale udało się. Piłkarki reprezentacji Polski pokonały Belgijki. I to był rewanżowy mecz pierwszej rundy barażu, awans na przyszłoroczne Mistrzostwa Świata w Brazylii. Także świetnie.
1: Brawo, brawo dziewczyny, ale proszę Państwa, w piłce nożnej też wydarzenie, o którym być może niewiele osób wiedziało, a wydaje mi się, że ważne i ciekawe, dlatego, że pożegnał się ze swoją, ostatecznie ze swoją karierą, nasz człowiek z Afryki, czyli Emmanuel Olisadebe. Pamiętają go Państwo? No tak, przyjechał do Polski w 97 roku. Najpierw grał w Polonii Warszawa, strzelał dużo bramek, no to otrzymał polskie obywatelstwo, zadebiutował w reprezentacji. W 2002 roku podczas Mistrzostw Świata zdobył bramkę w meczu ze Stanami Zjednoczonymi. Karierę zakończył w 2012 roku, no ale teraz odbyło się pożegnanie takie symboliczne. Zagrał w barwach KS Kłopotów Osiek.
2: Strzelił coś?
1: Nie, ale asystę miał.
2: O.
1: I piękna oprawa tego meczu, także wielkie brawa dla klubu i dziękujemy za wszystko, co dla nas zrobił Emmanuel Olisadebe.

0: Tom Jones w pogodnym poranku w Radiu Pogoda i chyba już wszyscy jesteśmy obudzeni. Za 4 minuty godzina 8. Za 4 minuty u nas najnowsze wydanie wiadomości, a w nich dzisiejsze maksymalne ceny paliw. No, będzie drożej niestety, więc chyba wszystkim podniosłem ciśnienie. No ale to na spokojnie, jakoś sobie z tym damy radę.
1: A ja zapraszam Państwa do Szybkiej Piątki. Nagroda gwarantowana to książka Marionetka Jakuba Jarno. Do wygrania piękny granatowy kubek Radia Pogoda. Już teraz można dzwonić 22 444 4004. Poprosimy o imię i Państwa numer telefonu.
2: Sponsorem programu był producent bawełnianych wkładek higienicznych Bella Panty Intima Plus z prebiotykiem.
3: Autopromocja. Weekend, czas na odpoczynek i relaks. A w Radiu Pogoda czas na rozmowy, dobre słowa i najpiękniejsze melodie. Jeszcze pamiętam. Czas, na który czekam cały tydzień.
4: A pan w tej chwili jest w Radiu Pogoda?
3: Tak.
4: Nie.
3: Tak.
4: Tak? Tak. To ja już puszczam sobie.
3: Ty też puść sobie koncert życzeń w Radiu Pogoda. W sobotę i w niedzielę od 10:00. Zapraszam, Robert Janowski.
5: Autopromocja. Reklama.
6: A weź, młody, skocz po jeszcze jedno wiadro do samochodu.
7: Już lecę. Jakaś ciężka ta masa.
6: Ciężka?
7: Niby 20 kg, a jak takie dwa wiadra złapałem, to zbrikomana do auta też ciężko.
6: Jakby było 20 kg, to by nam zabrakło, a jest 25.
7: A ja się bałem, że nie mam kondycji.
6: Chyba kumacji. Fachowcy wiedzą, że tanio i od ręki to najlepiej w brikomanie, gdzie masa szpachlowa Knauf Roll and Spray Max kosztuje tylko 107 zł za 25 kg.

0: Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
1: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
0: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
2: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
3: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
4: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
3: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
4: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
5: Została ostatnia reklama.
6: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
7: Reklama. A już zerkam, co przygotowaliśmy muzycznie dla Państwa na początek kolejnej godziny w pogodnym poranku. Urszula Sipińska, proszę, Gdzie ten świat, to za moment, potem Mieczysław Wojnicki. Także takie muzyczne plany mamy, a teraz posłuchajmy najnowszych wiadomości. Minęła ósma.
8: Szpital tonie w długach, załoga strajkuje, dziś szansa na przełom. Gorąco na ulicach Paryża, tłumy wsparły protestujących uczniów. Benzyna w górę, diesel w dół, nowe limity na stacjach paliw.
9: Radio Pogoda. Wiadomości o 8.
7: Ewelina Walczak.
8: Siódmy dzień protestu głodowego pracowników szpitala w podkarpackim Sanoku. Około 50 osób domaga się odwołania dyrektorki zadłużonej na ponad 200 milionów złotych placówki. Dziś ważne rozmowy, po których może w końcu dojść do przełomu w proteście. O szczegółach Marcin Starzec.
10: Sami związkowcy podkreślają, że nie protestują przeciwko trwającej już od kilku miesięcy restrukturyzacji ani zwolnieniom, tylko przeciwko brakowi dialogu z dyrektorką placówki, mówi przewodnicząca protestu Małgorzata Sawicka.
11: To jest nasze wołanie o rozwiązanie potężnego kryzysu.
10: Dodaje też, że protestującym starczy sił na kolejne dni.
11: Czujemy się, ci, którzy rozpoczynali ten protest, już trochę osłabieni, ale dajemy radę.
10: Sytuacja szpitala zadłużonego na ponad 200 milionów złotych jest trudna od lat. W ostatnich miesiącach pracę straciło już ponad 60 osób, mówi starosta Robert Pieszczoch.
12: Są to wszystko osoby, które już miały wiek emerytalny.
10: Szansą na zakończenie protestu są rozmowy, które mają rozpocząć się około godziny 9. Wcześniejsze zaproszenie starostwa w stronę związkowców zostało odrzucone.
8: Niemiecka policja zatrzymała kolejną osobę podejrzaną w sprawie podpalenia stacji sterników na Mazowszu. Według niemieckich mediów to już czwarta osoba zatrzymana w tej sprawie. W poniedziałek ujęto m.in. dwóch obywateli Turcji. Teraz zatrzymano 25-letnią kobietę, która prawdopodobnie była ich kierowcą. Zatrzymanie potwierdził minister, koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak.
13: Całe działanie w tej sprawie opiera się na materiałach zdobytych przez nasze służby. Sprawa jest rozwojowa.
8: Do ataku sabotażu doszło pod koniec września w powiecie grójeckim. Zniszczona stacja sterników między innymi dostarczała internet Ukrainie. Nawet blisko 500 000 osób na ulicach francuskich miast. Tak zdaniem organizatorów wyglądały demonstracje poparcia dla licealistów. Choć w większości kraju było spokojnie, w Paryżu wybuchły zamieszki.
14: Nie chcemy, aby partie polityczne przywłaszczały sobie nasz ruch i wykorzystywały go do zdobywania głosów. Nie jesteśmy związani z żadną partią. Nie rozumiemy, dlaczego my, uczniowie szkół w centrach miast, cieszymy się przywilejami takimi jak odpowiedni nauczyciele i zadbane budynki. Nie rozumiemy, dlaczego istnieją takie nierówności.
8: Młodzież od tygodni domaga się lepszych warunków nauki. W najbliższą sobotę uczniowie zamierzają połączyć siły i dołączyć do ulicznych blokad zapowiadanych przez ruch żółtych kamizelek. Miał być darmowy obiad, a skończyło się na policyjnym dozorze. Dwóch 18-latków ze stolicy zamówiło jedzenie z dostawą, ale zamiast zapłacić kurierowi, postanowili zabrać posiłek siłą. Młodzi mężczyźni zaatakowali dostawcę i wyrwali mu torbę z jedzeniem.

0: Policjanci szybko ustalili, kim byli napastnicy i zatrzymali obu mężczyzn. Zamówienie, które w aplikacji kosztowało 140 zł, może ich kosztować nawet kilka lat za kratkami. Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Energii za litr popularnej 95 zapłacimy dziś maksymalnie 7 zł i 11 groszy. To o 5 groszy więcej niż wczoraj. Staniał za to olej napędowy, którego cena nie może przekroczyć 7 zł i 98 groszy.
1: Drogowskaz, Radia Pogoda.
2: Uwaga kierowcy w Poznaniu. Od czwartku do 7 listopada zamknięty będzie przejazd kolejowy na ulicy Biskupińskiej. Utrudnienia obejmą także pieszych i rowerzystów. Objazd poprowadzono ulicami Koszalińską, Lutycką i Strzeszyńską. Dla ciężarówek jadących w kierunku Suchego Lasu wyznaczono dodatkową trasę. Zachowajcie ostrożność.

0: Sponsorem audycji jest Medso, polski producent magnezu helatowanego w kapsułkach. www.medso.pl.
1: Pogoda w Poznaniu.
2: Jest jesień, więc możemy spodziewać się przelotnych opadów deszczu, także w Poznaniu. Dzisiaj będzie też spore zachmurzenie, choć na niebie ma również pojawić się słońce. Termometry maksymalnie pokażą 15 stopni i taka będzie też ta odczuwalna temperatura. Wiatr jest nieco silniejszy, a ciśnienie w normie. Jutro oraz w piątek prognozowana jest podobna aura z podobną temperaturą, a wstępnie sucho i ładniej ma się zrobić w okolicach weekendu.
1: Radio Pogoda.
0: Sponsorem audycji było Medso, polski producent kolagenu morskiego premium w saszetkach. www.medso.pl

0: Pogodny poranek Radia Pogoda.
1: 8:05. Dzień dobry, witamy Państwa.
2: Zygmunt Heizer
1: i Michał Pierzchała. Witamy w środę, 14 października. Mamy 287 dzień roku. Wschód słońca dziś był minutę przed godziną 7. Zachód będzie o 17:44. Dzień jest dłuższy od najkrótszego o 3 godziny i 3 minuty.
2: Dzisiaj dzień nauczyciela w kalendarzu. Kłaniamy się nisko. W szkołach nie ma chyba zajęć. To jest dzień wolny dla uczniów, chociaż też wokół tego dnia wiele się dzieje, bo na przykład mój syn wczoraj był na lalce w kinie, całą szkołą zresztą.
1: Składamy najlepsze życzenia nauczycielom. Gdyby ktoś z Państwa chciał również złożyć życzenia swoim byłym czy aktualnym nauczycielom, to jesteśmy otwarci.
2: Jak najbardziej 22 444 40 04, ale przed życzeniami wcześniej nasza zabawa z nagrodami. Szybka piątka w pogodnym poranku w Radiu Pogoda.

0: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie.
1: Był zakochany złodziej, okradał niebo z gwiazd, rabował słońcu złoto i księżycowi blask.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda, 12 minut po 8.
1: Szybka piątka w Radiu Pogoda.
2: I dzisiaj bawić się będzie i walczyć o nagrodę pani Małgorzata. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam państwa.
2: Skąd pani dzwoni?
3: Skąd? Z Warszawy.
0: A proszę powiedzieć, czy to będzie debiut, czy już pani brała udział?
3: Nie, debiut. Debiut? Włączyłam radio, tak, i usłyszałam o konkursie, także od razu szybciutko zadzwoniłam i bardzo się cieszę. Właśnie robię herbatkę i tak sobie myślę o kubku, który się przytuliła.
0: Tak, a piękny jest, granatowy. Na książkę Marionetka Jakuba Jarno już pani ma. Tę książkę wyślemy na pewno i mamy nadzieję, że dołączymy do tej książki kubeczek, jeśli w ciągu 30 sekund poda pani 5 wyrażeń w 5 kategoriach. Wszystko tak? Jasne?
3: Jasne.
0: No to teraz pora na literę.
2: Pora na literę i dzisiaj zrobimy coś takiego, że odwrócimy, bo pani Małgosiu, u pani jest literka M na początku, no to my odwracamy i dzisiejszą literą jest
0: W.
3: Litera W.
0: Jak Waldemar.
2: Albo Waćpan.
0: O. Pani Małgorzato, wszystko jasne? Zaczynamy?
3: Jasne, zaczynamy.
0: Uwaga, czas start. Miasto.
3: Warszawa.
0: Narzędzie.
2: To dalej idźmy.
0: Ubranie.
2: Takie buty.
0: Kurtka taka, no.
2: Albo.
3: Walonki.
0: Dobra, może być. Planeta.
3: Venus.
0: No ale
2: jeszcze
0: późno.
2: Zespół i to narzędzie. Wiertarka na przykład.
3: Boże, drogi, jakie zaćmienie.
0: No prawda?
3: Przed herbatą i przed kawą.
0: Pani Małgorzatu, no ale tak to bywa w czasie debiutów. No, debiutanci
3: tak.
0: Się denerwują. No, następnym razem będzie lepiej.
3: Obiecuję.
0: Dobrze. Życzymy udanego dnia, pysznego śniadanka z tą herbatką i słyszymy się.
2: Niebawem.
3: Bardzo słyszymy.
2: My będziemy czekać, pani Małgosiu, na panią, a na pewno z innymi słuchaczami w Szybkiej Piątce spotkamy się już jutro.
1: Szybka Piątka w Radiu Pogoda.

0: Pogodny poranek w radiu. Pogoda na zegarze 22 minuty po 8. Ależ nam się fantastyczna sprawa przytrafiła. Z okazji Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Retro imienia Mieczysława Foga, Rada Programowa tegoż festiwalu przyznała naszej redakcji honorowe wyróżnienie Złoty Liść Retro za to, że codziennie na antenie Radia Pogoda prezentujemy piosenki z okresu 20-lecia międzywojennego.
1: Brawo my, a rzeczywiście tych piosenek mamy sporo, a to Tango Milonga, a to Panna Andzia pięknie gra na mandolinie.
0: Każdemu wolno kochać na przykład, także mnóstwo piosenek.
1: Gramy,
0: I to, żeby, że tak powiem, przyznali, ale jeszcze tej nagrody nie widzieliśmy, ale drodzy Państwo, zobaczymy, ponieważ dzisiaj po godzinie 15 przedstawiciel festiwalu przyjdzie do Radia Pogoda i uroczyście nagrodę nam wręczy.
1: Nagramy, zrobimy zdjęcia, będą do obejrzenia na naszej stronie oczywiście.
2: Reklama. Znów liście spadają z drzew, jak ceny na Allegro. Już dziś łap okazję na nowy sezon i produkty topowych marek w niższych cenach. Odzież, produkty do domu i ogrodu, zabawki, akcesoria sportowe i więcej. Wszystko w jednym miejscu.
3: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
4: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
5: Skoda.
6: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha, nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierającą maślan sodu. Ibesterep Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterep Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterep Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
7: Panie Pascalu,
8: tak?
7: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
8: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 2 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
7: A to pędzę, lecę, pa!
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus Vivobook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
10: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki D-Vitum Forte K2. D-Vitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. D-Vitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
11: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
12: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
11: Już od 400 zł studiuj.
12: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
11: Ekonomię i logistykę.
12: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
11: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
12: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
11: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
12: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
11: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobre studia.
13: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
14: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
15: Suplement diety Destresan noc z melatoniną w formie żelków.
14: Twoja definicja dobrego snu.
16: Została ostatnia reklama.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda, jest 8.33, dziś 14 dzień października, czyli Dzień Nauczyciela. A ilu właściwie nauczycieli dziś świętuje?
1: Ja właśnie resort edukacji podał takie dane. Ponad 700 tysięcy, dokładnie 701 tysięcy mamy w Polsce nauczycieli. Zdecydowana większość z nich, 84% wszystkich polskich nauczycieli, to panie.
0: Tak jest, to jest zawód silnie sfeminizowany.
1: Mamy telefon z okazji Dnia Nauczyciela. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, kłania się Marek z Poznania. Ja chciałbym z okazji Dnia Edukacji Narodowej złożyć najserdeczniejsze życzenia, dużo wytrwałości, cierpliwości, szczególnie bardzo często pomijane w tym dniu wszystkim pracownikom oświaty, a szczególnie tych z administracji i obsługi, paniom sekretarkom, księgowym, w kadrach, z obsługi, panom rzemieślnikom, paniom sprzątaczkom, woźnym, złotych rączkom tak zwanych, dozorcom, którzy pracują na przykład na zewnątrz. To są wszystko ludzie, którzy, bez których szkoła by nie istniała. Także jeszcze raz, kochani, wszystkiego najlepszego. Nie czujcie się pomijani, bo pamiętamy o was. Kłaniam pięknie się. Pozdrawiam.
0: Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, gdyby Państwo chcieli podziękować albo złożyć życzenia, przypominamy numer telefonu 22 444 4004.

przeznaczony wyłącznie dla ciebie. Rzecz jakaś dziwna musi być w tym, że co dzień musisz spotkać.

0: taki dzień przeznaczony wyłącznie dla ciebie.
1: Radio Pogoda. Tak gramy przez cały dzień.

0: Pogodny poranek w radiu, pogoda. Dzisiaj mamy 14 października i mówimy o tym sporo, że Dzień Nauczyciela oczywiście i kolejny telefon od Państwa. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Mam na imię Andrzej i jestem absolwentem szkoły ogrodniczej w Szubinie, tak zwanych ogórków. I z okazji dzisiejszego święta edukacji narodowej wszystkim nauczycielom, moim i nie tylko moim, chciałbym złożyć najserdeczniejsze życzenia. Pozdrawiam.
2: Z przyjemnością te życzenia przekazujemy hodowcom ogórków.
0: Od ogórka do ogórków, no nie wnikajmy.
2: Gdyby Państwo zechcieli złożyć życzenia swoim nauczycielom, to czekamy. Reklama.
3: No to proszę Pana, tynki gotowe, podłoga gotowa, możemy drzwi montować.
4: Ale że już?
3: No już.
4: A bo myśmy jeszcze nawet tych drzwi nie zamówili.
3: Ale to żaden problem. Młody, skocz na chwilę z panem do Brickomana.
4: Ale my 6 potrzebujemy, to da się tak od ręki?
3: No oczywiście. Fachowcy dobrze wiedzą, że jak potrzeba czegoś od ręki i niedrogo, to tylko w Brickomanie. I kupują białe skrzydło pokojowe Dream Soft już za 169 zł. Brickoman. Zmieniamy ceny na dobre.
5: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... Ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
6: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
7: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
8: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i Twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
9: Panie Pascalu,
10: tak?
9: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
10: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 2 dni przeceny na urodziny w Media Expert.
9: A to pędzę, lecę, pa!
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki, Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
12: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
13: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
14: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
13: Twoja definicja dobrego snu.
15: Z PKO Bankiem Polskim kup sobie auto na automarket.pl.
16: Był sobie samochód bezwypadkowy, z małym przebiegiem i...
17: Piękna historia, ale czy prawdziwa?
15: O tym opowie zweryfikowana historia pojazdu. Na automarket.pl masz ją za darmo.
17: Za darmo to uczciwa cena.
15: Kup sobie auto na automarket.pl, a pożyczkę możesz wziąć w PKO Banku Polskim. RRSO 9,94%. PKO. Twój bank polski. Właścicielem automarket.pl jest PKO Leasing S.A. PKO Bank Polski S.A. uczestniczy w sprzedaży. Komunikat nie jest ofertą w rozumieniu kodeksu cywilnego. RRSO rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla przykładu reprezentatywnego. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły w tym taryfa prowizji i opłat bankowych są dostępne w placówkach banku i na pkob.pl.
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
18: Mamy niskie ceny.
19: Została ostatnia reklama.
1: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody! A to oznacza uczta!
4: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
1: O, pieskie życie ma smak!
4: Wiejska Zagroda dla psa, który wie co dobre.
11: Reklama.
19: Drogowskaz, Radia Pogoda.
20: Czas na informacje z poznańskich dróg. Wiele osób właśnie odwozi dzieci do szkoły i przedszkoli albo rusza do pracy. W okolicach placówek i przystanków warto zwracać więc uwagę na pieszych, również tych najmłodszych. Nie każdy oceni sytuację tak szybko jak kierowca. Dajmy sobie nawzajem troszkę miejsca i czasu. Dobrego dnia.
19: Radio Pogoda 103,4 FM.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda, za 10 minut godzina 9. Przyznam się Państwu, zbliża się moment, którego ja nie lubię, bardzo nie lubię.
1: Ale poczekaj, ale poczekaj, dlaczego? Będziesz spał dłużej.
0: Nie. Nie lubię zmiany czasu.
1: Za półtora tygodnia rzeczywiście zmieniamy czas. Będzie godzina trzecia, trzeba będzie zegarki na godzinę drugą, czyli faktycznie śpimy dłużej i wejdziemy w czas zimowy. Mam najnowszą analizę opublikowaną...
0: Poczekaj, jeszcze powiedzmy kiedy dokładnie.
1: Za półtora tygodnia, czyli
0: tak, 24... w nocy z 24 na 25 października.
1: Tak jest. I mam najnowszą analizę opublikowaną w kanadyjskim czasopiśmie medycznym, która zwraca uwagę, że jeśli chcemy raz na zawsze skończyć z przestawianiem zegarków...
0: Zróbmy to!
1: Wiesz, nie ma problemu, tylko powiedz naszym politykom, bo już od tylu lat próbują i nic z tego nie wychodzi. No ale pytanie jest kluczowe. Który czas powinien być? Letni czy zimowy? Mhm. Autorzy tego badania wskazują, że z punktu widzenia zdrowia korzystniejszy może być stały czas zimowy, bo kluczowe jest światło. Gdybyśmy przez cały rok pozostawali przy czasie letnim, to zimą słońce wschodziłoby bardzo późno i to byłoby więcej poranków spędzanych w ciemnościach podczas drogi do pracy czy odprowadzania dzieci do szkoły, więc w czasie zimowym po prostu wcześniej by robiło się widno i to jest jak najbardziej okej, jeśli chodzi o zdrowie. No ale oczywiście czas letni też ma swoje zalety, no bo mamy też dłuższe, jaśniejsze popołudnia i wieczory, więcej czasu na spacer, na wieczorne jakieś aktywności sportowe czy spotkania ze znajomymi, no ale według naukowców czas zimowy na stałe byłby lepszy.
0: Ja już bym się zgodził, wszystko jedno, na taki czy na taki, byleby nie zmieniać. Tego.
1: Ja zawsze mam, przypominam moją kompromisową propozycję, czyli o pół godziny przestawić zegarki i moim zdaniem wszyscy będą zadowoleni.

0: poranek w Radiu Pogoda za 5 minut, godzina 9. Za 5 minut u nas najnowsze wydanie wiadomości, a w nich nowe informacje w sprawie odnalezienia na plaży w Karwi na Pomorzu fragmentów niezidentyfikowanego obiektu latającego, co ustalił dziennikarz Radia Pogoda. Proszę posłuchać już za kilka minut w wiadomościach.
1: Radio Pogoda.

0: Autopromocja.
1: Poszukiwana.
2: Najpiękniejsza melodia.
1: Znaki szczególne.
2: Kilka nut i miliony wspomnień.
1: Ostatnie miejsce pobytu.
2: Radio Pogoda.
1: Nowy konkurs Zgadnij tę melodię. Słuchaj się w nucenie Roberta Janowskiego.
2: Odgadnij tytuł piosenki i wygraj radio.
3: Od Radia Pogoda.
1: Szczegóły na radiopogoda.pl.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz zestaw bokserek Wrangler 4 sztuki, tylko 77,77. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 98,88. Allegro Days do 18 października.
5: Biznes też potrzebuje dobrego adresu. Dlatego w drugim etapie kawalni powstaje 10 lokali usługowych w dwóch nowych budynkach przy ulicy Łańskiej w Poznaniu. Widoczna lokalizacja, nowa zabudowa, otoczenie, które już żyje.
6: 10 lokali, wiele możliwości. Na biznes, na usługi, na miejsce, które pracuje na Twoją markę.
5: Lokale usługowe na sprzedaż, drugi etap kawalni. Poznań, ulica Łańska, kawalia.pl. Centrum Twojego Poznania.
7: Z PKO Bankiem Polskim kup sobie auto na automarket.pl.
8: Był sobie samochód bezwypadkowy, z małym przebiegiem i...
9: Piękna historia, ale czy prawdziwa?
7: O tym opowie zweryfikowana historia pojazdu. Na automarket.pl masz ją za darmo.
9: Za darmo to uczciwa cena.
7: Kup sobie auto na automarket.pl, a pożyczkę możesz wziąć w PKO Banku Polskim. RRSO 99 możesz wziąć w PKO Banku Polskim.

0: by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13000 z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13000 od Oleofarm.
1: Kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej syrop Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Teraz dostępny w nowym, większym opakowaniu. Appetizer Senior Aflofarm.
2: Znowu sezon przeziębieniowy. A ty jak zawsze w super formie?
3: Poznaj mój sekret. Czarnuszka CCD.
2: A co to znaczy CCD?
3: Czarnuszka CCD, czyli codziennie czuj się dobrze. A tak naprawdę to naturalne trio. Czarnuszka, czosnek i witamina D. To kapsułki z zimno tłoczonym olejem z czarnuszki, bezzapachowym czosnkiem i wysoką dawką witaminy D, która wspiera funkcjonowanie układu odpornościowego. To jedyny taki produkt na rynku.
2: Suplement diety Czarnuszka CCD, czyli czarnuszka, czosnek i witamina D. Od Oleofarm.
4: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
5: Została ostatnia reklama.
6: Dużo dobrego.
7: Takie hity tylko w Netto przez cały październik. Różne produkty do prania Ariel tylko 49,99 za opakowanie XXL. Najniższa cena z 30 dni 69,99. Szczegóły w gazetce. Netto, dużo dobrego.
6: Za mniej.
8: Reklama.
9: To już w kolejnej godzinie pogodnego poranka w Radiu Pogoda. Spotkanie z Robertem Janowskim. Zabawie zgadnij te melodie w Radiu Pogoda. Wcześniej wiadomości, te najnowsze i sprawdzone. Minęła godzina 9.
10: Fragmenty drona nad Bałtykiem? Sprawę wyjaśnia żandarmeria. Resort rolnictwa sprawdza doniesienia o mobbingu. Więzienie za pomoc migrantom. MSWiA chce zaostrzyć przepisy.
11: Radio Pogoda. Wiadomości o 9:00.
9: Ewelina Walczak.
10: Żandarmeria wojskowa wyjaśnia okoliczności odnalezienia na plaży w Karwi na Pomorzu fragmentów niezidentyfikowanego obiektu latającego. Policja otrzymała zgłoszenie w tej sprawie wieczorem, a informacje na ten temat zbiera nasz reporter Paweł Radzewicz.
12: Zgłoszenie, które wpłynęło do służb około 18:30, dotyczyło obiektu przypominającego drona, który został zauważony przez przechodnia na plaży w Karwi. Żandarmeria wojskowa, która wyjaśnia sprawę i bada znalezisko, na razie niczego nie przesądza, mówiąc ogólniej o fragmentach niezidentyfikowanego obiektu latającego. Na miejscu trwa akcja służb. Wyznaczona została strefa bezpieczeństwa, tak by w pobliżu znaleziska nie znalazły się osoby postronne. Wojsko, które jest tu jedynym źródłem informacji o obiekcie, zapowiedziało, że o swoich ustaleniach będzie informować na bieżąco.
10: W Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi trwają czynności sprawdzające w związku z pojawiającymi się doniesieniami o złym traktowaniu pracowników przez byłego wiceministra Michała Kołodziejczaka. W piątek Kanał Zero podał, że były współpracownicy oskarżają byłego wiceszefa ministerstwa o przemocowe, agresywne zachowania oraz nakłanianie do zażywania substancji, którą przedstawił jako kokainę. Portal dodał, iż polityk temu zaprzecza, twierdząc, że to pomówienia. Do 3 lat więzienia miałoby grozić aktywistom pomagającym cudzoziemcom na polsko-białoruskiej granicy. Ministerstwo Sprawiedliwości zaproponowało zmiany w kodeksie karnym, w tym zaostrzenie kar za przemyt ludzi. MSWiA chce jednak pójść dalej i, jak mówią prawnicy, proponuje karanie za pomaganie, czyli choćby za przekazanie jedzenia czy ubrań ludziom w lesie, mówi mecenas Jarosław Jaruga z Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka.
13: Lektura tych przepisów wskazuje na to, że rząd chciałby tak naprawdę karać osoby, które udzielają pomocy humanitarnej, dostarczają wody, żywności, ubrań, a może nawet też i pomocy prawnej.
10: Rzeczniczka Praw Obywatelskich zajęła się tą sprawą z urzędu, by kontrowersyjne propozycje jednak nie weszły w życie. Trwają przygotowania do rozbudowy autostrady A2 między Łodzią i Warszawą. Kierowcy muszą się do końca tego tygodnia liczyć z pewnymi ograniczeniami i zmianami w organizacji ruchu, mówi Szymon Piechowiak z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
14: Wykonawca koryguje istniejące organizacje ruchu na skrzyżowaniach i węzłach oraz wyznaczy objazdy.
10: Kierowców czekają zwężenia na węźle Opacz, gdzie łączą się trasy S2 i S8. Utrudnienia będą też na węźle Warszawa Zachód, ale też na obwodnicy Sochaczewa czy węźle Wiskitki. matki. Dziś Dzień Edukacji Narodowej. Z tej okazji resort edukacji podsumował, kto dokładnie uczy w naszych szkołach. W systemie oświaty pracuje obecnie

0: Obecnie ponad 700 tysięcy osób. To zawód mocno sfeminizowany. Kobiety stanowią aż 84% całej kadry. Średnia wieku nauczyciela wynosi dziś niemal 47 lat. Zaledwie 4% pedagogów to osoby poniżej 30. Najmłodszy i najstarszy nauczyciel w Polsce to mężczyźni. Obaj uczą gry na fortepianie i mają odpowiednio 18 oraz 90 lat.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący bramy, drzwi, napędy i metalowe domki ogrodowe firmy Hermann.
2: Wiadomości sportowe w Radiu Pogoda.
3: Błażej Kulesza zapraszam. Iga Świątek i Maja Chwalińska są w trzeciej rundzie tenisowego Wuhan Open. Wielkoszlemowa mistrzyni w polskim pojedynku pokonała Magdalenę Frank 6-2, 6-1. Trzysetową walkę stoczyła natomiast Chwalińska z Czeszką Marią Bołskową. Barcelona znów niepokonana, tym razem w Stambule. O sile Katalończyków przekonali się w Lidze Mistrzów piłkarze Galatasaray, przegrywając 1-4. W drugiej kolejce spotkań drugą porażkę odniósł Inter Mediolan, tym razem u siebie z klubu Brusz 3-4, a dziś kolejne 9 spotkań Ligi Mistrzów.
1: Sponsorem prognozy pogody był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący bramy, drzwi, napędy i metalowe domki ogrodowe firmy Hermann.
2: Pogoda.
4: W większości kraju dzisiaj będzie pochmurno, jedynie na krańcach południowo-wschodnich jeszcze jest pogodnie. Od Pomorza po Dolny Śląsk występują miejscami przelotne opady deszczu. Na termometrach od minus 2 stopni w Zakopanem do 12 stopni w Słubicach.
2: Pogodny poranek Radia Pogoda.
5: 9:05. Dzień dobry, witamy.
4: Zygmunt Heizer.
5: I Michał Pierzchała. Asia odpoczywa.
4: Tak jest.
5: Witamy w środę 14 października. Mamy 287 dzień roku. Dziś imieniny obchodzą Alan, Bernard, Dominik, Gaja i Małgorzata. Wszystkiego dobrego.
4: Niebawem spotkanie z Robertem Janowskim w Radiu Pogoda, ale wcześniej... Zygmuncie, bo to jest tak, jak trochę było ciepło, potem popadało, no to co robimy?
5: No idziemy na grzyby.
4: Dokładnie tak właśnie będzie niebawem w Radiu Pogoda.

0: No jak już pogoniliśmy te kormorany, to śmiało się możemy wybrać na grzyby. Co ty na to?
1: I to będzie historia pana Jacka, który właśnie z małżonką udał się do jednego z lasów na Mazowszu, ale zamiast patrzeć między ściółką leśną i wypatrywać grzybów, nagle zobaczył taką hałdę piasku. Miała kilka metrów wysokości i tak patrzy, coś tam jest, coś tam wystaje. No i znalazł coś, czego chyba nikt się nie spodziewa, żeby znaleźć podczas spaceru po lesie. To była urna sprzed ponad 2000 lat, a niedługo później odkrył srebrną monetę rzymską z wizerunkiem cesarza Komodusa. Takie znaleziska, które trafiły w ręce specjalistów. Czy jak zobaczyli, to mówią, Jezu, jakie fajne, 2000 lat, no kawał historii. Można je oglądać na wystawie w zamku w Liwie na Mazowszu. A mi się bardzo podoba jeden z wpisów, jaki zobaczyłem pod artykułem w internecie osób komentujących to znalezisko. Jakby nie grzybiarze, to polskie muzea byłyby puste.
0: Proszę Państwa, także jak już wybiorą się Państwo na grzyby, proszę się w lesie rozejrzeć, a może coś ciekawego się znajdzie.
1: I potem
0: nie tylko grzybek.
1: O Państwu w radiu powiedzą. Pogodny poranek w Radiu Pogoda.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda, 20 minut po godzinie 9, już za kilka minut w studiu pojawi się Robert Janowski i coś zanuci. Będzie to króciutkie nucenie Państwa zadaniem.
1: Króciutkie, ja myślę, że to bardzo króciutkie.
0: Bardzo króciutkie. Tak? W związku z tym pełna koncentracja, pełne skupienie. Może uda się Państwu za pierwszym razem odgadnąć, o jaką melodię chodzi.
1: Bo zabawa nazywa się Zgadnij tę melodię w Radiu Pogoda, szczegóły już za chwilę.

Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup smartfon Samsung Galaxy S25 w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3199. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2800 zł. Promocja na wybrane towary do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.

0: Teraz w Leroy akcja na oświetlenie i dekoracje trwa. Stówkę na kupon w klubie dostajesz, gdy 400 na oświetlenie i dekoracje wydajesz. Kupując lampy, kinkiety, plafony, dywany, zasłony, poduszki, jesteś stówę do przodu. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Au! Znów ten ból.
2: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
3: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
2: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
4: Panie Pascalu.
5: Tak?
4: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
5: Teraz, pani Barbaro, teraz. Bo jeszcze tylko dwa dni przeceń na urodziny w Media Expert.
4: A to pędzę, lecę, pa!
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra. Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4499 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
7: Marzysz o domu, który zachwyca designem i technologią? Zapraszamy na dzień otwarty do salonu Miele w Poznaniu. Zobacz, jak działają innowacyjne urządzenia podczas pokazów kulinarnych i spróbuj autorskich dań wybitnego szefa kuchni. Skorzystaj z najlepszych ofert przygotowanych tylko na ten dzień. Czekamy na Ciebie w najbliższą sobotę między 10 a 16. Miele Experience Center, ulica Matyi 8. Once a Miele, always a Miele.
8: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
9: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
10: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce. Potwierdzone złotym laurem klienta.
11: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
10: Od poniedziałku do środy polskie ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram, a polskie śliwki podłużne kilogram jedynie 3,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
12: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Odkryj szeroki wybór modeli dostępnych z korzyścią do 43 640 zł. Sprawdź szczegóły u partnera.
13: Volkswagen.
14: Została ostatnia reklama.
15: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda, 9:31.
1: Zgadnij tę melodię w Radiu Pogoda. Nuci Robert Janowski.
2: No i który właśnie wszedł do naszego studia. Dzień dobry, Robercie. No, liczymy na łatwą zagadkę dzisiaj, no ale jak będzie, to zaraz się pewnie wszyscy dowiemy.
0: Zgadnij tę melodię. Ciekawe, kto to mówi. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Dobry.
2: Cześć.
0: No dobra, lecimy. Tajemniczo.
2: No.
0: Proszę państwa, no ale tak mi się wymknęło. Nie, to świadome było. Do usłyszenia.
2: No i tyle.
0: I o jaką lalę chodzi? O którą lalę chodzi?
2: No wiesz, jedna to w kinie, ale nie.
0: Nie, to nie ta.
2: No, drodzy państwo, to myślę, że może być wyzwanie. No tak wygląda pierwsza podpowiedź Roberta Janowskiego. Czekamy na telefony 22 444 40 04. Jeśli znają państwo tytuł tej piosenki, to proszę powiedzieć, ale w tej zabawie chodzi o coś jeszcze. Nie tylko tytuł trzeba znać, ale także poprosimy o wspomnienie związane z tą piosenką. No, jeśli państwo nie wiedzą, no to proszę słuchać kolejnych odsłon podpowiedzi Roberta Janowskiego. Przypominam też, że do wygrania jest radio z logo Radia Pogoda.
1: Zgadnij tę melodię w Radiu Pogoda. Nuci Robert Janowski.

0: Marianna z bijącym sercem.
1: Marianna,
0: Marianna, biegnie znów nad morze.
1: Marianna,
0: Marianna ze swoim chłopcem. Marianna.

To par, pan Chodzirej wprost szalał po sali. Koszyk raz, kółko dwa. A pod oknem samotnie bez pani siedział pan, smętny pan.

okropnie. Pojął, że właśnie on może życie przesiedzieć przy oknie. Nagle wstał, ruszył

0: Jerzy Połomski w pogodnym poranku w Radiu Pogoda. Za 23 minuty 10 gramy dalej najpiękniejsze melodie i bohater piosenki, którą za chwilę usłyszymy, ma już dość dziewczyny, która próbuje go oczarować rock'n'rollowym stylem i pustymi obietnicami. To wszystko będzie dziać się w klimacie lat 70.
1: Czyli tak. Smoki?
0: Taka właśnie historia, za chwilę muzyczna w Radiu Pogoda.
2: A teraz w RTV Euro AGD.
3: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot kuchenny Kenwood teraz za 1499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
2: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Wyprzedź zimę i kolejki w serwisach. Szukasz opon zimowych lub całorocznych? Kup je taniej na Allegro. Wpisz rozmiar w wyszukiwarkę opon i kup idealny komplet z szybką dostawą. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Przygotuj auto na zimę z Allegro.
5: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład chleb żytni bez drożdży 450 gramów w nowej cenie regularnej 3,45. Cena przed obniżką 3,85. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Jeśli chcesz, to...

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Magda, wszystko w porządku? Przepraszam, migrena.
2: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
1: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
3: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
4: Hotele z All Inclusive i najlepsze wakacyjne kierunki? Mamy to w TUI! Poznaj nasze hity First Minute na lato 27. Grecja, Turcja, Hiszpania i wiele więcej. Super ceny i zaliczka tylko 5%. Złap mega okazję w TUI!
5: Zapraszamy na wyjątkowy koncert Teresy Werner i Gorana Karana w Poznaniu. Już 28 listopada w Centrum Kongresowo-Dydaktycznym przy ulicy Przybyszewskiego 37A. Bilety do nabycia internetowo na kupbilecik.pl. Zapraszamy do wspólnej zabawy przy największych przebojach Teresy Werner i Gorana Karana.
6: Kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej syrop Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Teraz dostępny w nowym, większym opakowaniu. Appetizer Senior Aflofarm.
7: Została ostatnia reklama.
8: Yeah. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
9: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
10: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
11: Reklama.

0: Pogody poranek w Radiu Pogoda, za 12 minut godzina 10, a to niespodzianka.
1: No, dzień dobry, bardzo. Wypoczęty, z nadmorza wrócił, dzień dobry.
0: A gdzie ty byłeś?
1: Ach, taka piękna miejscowość Rogowo, słuchajcie.
2: Nie warto. Znam,
1: pomiędzy Dźwirzynem a Mrzeżynem.
2: A po ile gofry?
1: Zamknięte było.
0: Nie, no właśnie, zamknięte. Powiedz, jak wygląda wypoczynek nad morzem?
1: Cisza, spokój, polecam gorąco. Nie było sztormu, była piękna pogoda, no wprawdzie 13-14 stopni, ale spacer dziką plażą można było sobie zafundować.
0: Wiesz, Asia by zaraz zapytała, morsowałeś?
1: Szczerze, tylko malutkim paluszkiem dotknąłem Bałtyku. Bardzo zimno.
2: Czyli było, bo ja uważam, że można zaliczyć, bo tak to po mojemu. Ja absolutnie Wojtka rozumiem. Dokładnie, ja bym do takiej wody nie
0: wlazł. Masz zaliczone.
1: Było. Oczywiście, że tak. Można odkaczyć.
0: Dobrze, co w programie po 10?
1: Będziemy nucić razem z Robertem Janowskim kolejną najpiękniejszą melodię. Przypomnę, drodzy Państwo, że do wygrania nasze cudowne, piękne radyjko.
0: I trzeba nie tylko odgadnąć melodię,
1: ale trzeba o niej opowiedzieć. Także tak bardzo jest, ładnie, może tak jakieś jest. Wspomnienia się Państwo gdzieś tam kotłują z tyłu głowy.
0: Ten pierwszy fragmencik był bardzo tajemniczy.
2: No takie dwie lale, nie? Takie lala, gdzieś w sumie. No, trzeba poczekać, tak sądzę, ale wierzymy, że Państwu się niebawem uda.
0: My dziękujemy za dzisiejsze spotkanie.
2: Zygmunt Heizer
0: i Michał Pierzchała.

0: Reklama. Już nie musisz jeździć po salonach, żeby znaleźć samochód. Na Allegro zaparkowało tysiące ofert nowych i używanych aut od autoryzowanych dealerów jak Lelek, Auto Group Polska i Bednarek. Wszystko w jednym miejscu na samochody.allegro.pl.
1: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
2: No ja. Właśnie otwieram firmę.
1: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
2: To tak się da?
1: No ba.
3: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
4: Jesienią zmienia się wszystko. Pogoda, temperatura, warunki na drodze, ale nie twoja rata. Mercedes-Benz czeka na ciebie leasing 101% ze stałą stopą procentową w ofercie dla przedsiębiorców. Wybierz spośród SUV-ów, eleganckich limuzyn i kompaktowych modeli dostępnych od ręki.

0: to też ciężko.
1: Jakby było 20 kg, to by nam zabrakło, a jest 25.
0: A ja się bałem, że nie mam kondycji.
1: Chyba kumacji. Fachowcy wiedzą, że tanio i od ręki to najlepiej w Brikomanie, gdzie masaż pachlowa Knauf Roll and Spray Max kosztuje tylko 107 zł za 25 kg. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
2: Przed południe w samym środku tygodnia spędzają Państwo z najpiękniejszymi melodiami w Radiu Pogoda, do których powrócimy tuż po wiadomościach, które punktualnie o 10:00.
3: Wiadomości z Poznania.
4: Natalia Kuśmierz, zapraszam. Poznań chce wprowadzić nocny zakaz sprzedaży alkoholu w całym mieście już od 1 stycznia. Projekt takiej uchwały trafił do Biura Rady Miasta, a radni mają się nim zająć podczas najbliższej sesji. Przechodzimy do informacji z dróg. Na ulicy Szyperskiej zmieniono organizację ruchu. Nie można skręcić w nią z ulicy Estkowskiego. Mimo nowego oznakowania zdarzają się kierowcy, którzy łamią zakaz i wjeżdżają na drogę rowerową. Policja uprzedza, że takie zachowania będą karane mandatami. Na koniec jeszcze przenosimy się do zoo. Niedźwiedzie z naszego ogrodu powoli szykują się do snu. Z tej okazji pracownicy mają też specjalny apel, mówi Remigiusz Koziński z obiektu.
5: I prosimy Państwa o podrzucanie nam orzechów. Jeżeli Państwo oczywiście mają nadmiar, to zapraszamy od strony ulicy Kaprala Wojtka 3, a więc do bramy serwisowej zoo. Tam do 15 października można podwieźć orzechy i zostawić do godziny 18.
4: A orzechy to przysmak, który niedźwiedzie uwielbiają. Za godzinę powiem za to więcej o zatrzymaniu kobiety, która uczestniczyła w nielegalnym wyścigu po Poznaniu.
3: Radio Pogoda 103 i 4 FM. Sponsorem audycji jest Medso, polski producent magnezu helatowanego w kapsułkach. www.medso.pl. Pogoda w Poznaniu.
4: 15 stopni w najcieplejszym momencie dnia, tyle mają pokazać dzisiaj termometry w Poznaniu. Możemy spodziewać się słońca na przemian z chmurami oraz przelotnych opadów deszczu. Do tego mamy nieco silniejszy wiatr i ciśnienie, które jest w normie. Jutro oraz w piątek możemy spodziewać się podobnej aury, natomiast w okolicach weekendu ma się zrobić sucho i słonecznie. Taki sam na razie ma być też początek przyszłego tygodnia.
3: Radio Pogoda 103 i 4 FM.
6: Sponsorem audycji było Medso, polski producent kolagenu morskiego premium w saszetkach. www.medso.pl.
2: To już prawie 2 minuty po godzinie 10:00. Wojtek Babiarczyk, witam Państwa bardzo gorąco w Radiu Pogoda i zapraszam na te kolejne 4 godziny z najpiękniejszymi melodiami. Pojawi się także u nas Robert Janowski, aby zanucić Państwu kolejny fragment najpiękniejszego przeboju w naszej zabawie. Zgadnij te melodię. A na dobry początek Sława Przybylska,

potrafili rozkochać serca kobiet na całym świecie, choćby takim oto pięknym przebojem. Zespół The Platters, który zrodził się w pierwszej połowie lat 50. w Mieście Aniołów i od razu odniósł wielki sukces, to dla tego zespołu pisali wielcy muzycy nie tylko muzykę, ale także piosenki. To już prawie 11 minut po godzinie 10 w to środowe przedpołudnie razem z Państwem Radio Pogoda. To teraz pora na artystkę, która posiadała niezwykły dar łączenia aktorstwa dramatycznego z piosenką kabaretową. To właśnie dla niej Jeremi Przybora i Jerzy Wasowski napisali kultowe utwory kabaretu starszych panów, no takie jak choćby W czasie deszczu dzieci się nudzą, czy wykonywane w duecie z Bohdanem Łazuką Przeklęcie. Znają ją Państwo także doskonale z filmów i seriali polskich, choćby z Czterech Pancernych. To Barbara Kraftówna, już teraz w Radiu Pogoda.

To chodzi o ciebie właśnie, tak? Chodzi o to, byś spojrzał dziś z nami innymi oczami na ten świat. Uśmiechnij.

0: Drodzy Państwo, to jedna z największych ikon polskiej estrady lat 70., choć jej kariera tak naprawdę została przerwana tragiczną katastrofą lotniczą w 1980 roku, to pamięć o niej trwa do dziś i dlatego w Radiu Pogoda zawsze z wielką przyjemnością gramy dla Państwa te najpiękniejsze piosenki Anny Jantar. 18 minut po godzinie 10, a już za kilka minut sprawdzimy wspólnie z Państwem, jak idzie Państwu rozszyfrowanie piosenki, którą dzisiaj nuci, jak co dzień zresztą, Robert Janowski w naszej zabawie Zgadnij tę melodię. A ja przypominam, że cały czas mogą Państwo ją rozszyfrować, dzwoniąc pod nasz numer telefonu 22 444 40 04.
1: Radio Pogoda.
2: Autopromocja.
3: Jaki jest przepis na idealny poranek? Trochę uśmiechu,
4: garść inspiracji,
5: szczypta ciekawostek
4: i mnóstwo najpiękniejszych melodii.
3: Brzmi prosto? Bo właśnie takie są pogodne poranki Radia Pogoda. Zacznij swój idealny poranek z Asią Kruk i Zygmuntem Heizerem. Codziennie od 6:00 tylko w Radiu Pogoda.
2: Autopromocja. Reklama.
6: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup smartfon Samsung Galaxy S25 w 30 ratach. RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3199. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2800 zł. Promocja na wybrane towary do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: Epicka ekranizacja powieści Bolesława Prusa. Superprodukcja z najbardziej gwiazdorską obsadą w historii polskiego kina. W rolach głównych Marcin Dorociński, Marek Kondrat oraz Kamila Urzędowska. Lalka. Już w kinach.
8: Panie Pascalu,
9: tak?
8: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
9: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko dwa dni przeceń na urodziny w Media Expert.
8: A to pędzę, lecę, pa!
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł. Media Expert.
11: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
12: Zdejmij z siebie cały dzień. Załóż Italian Fashion by Guazzone. Miękka piżama, otulający szlafrok i ten moment, kiedy już nic nie musisz. Projektujemy i szyjemy w Polsce od 1990 roku. Italian Fashion by Guazzone. Miękkość, do której wracasz. Odkryj najnowszą kolekcję na italianfashion.pl i w salonach firmowych.
13: Magda, wszystko w porządku?
14: Przepraszam, migrena.
15: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
14: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
16: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
14: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
17: STS Logistik, lider transportu aut, zatrudni kierowców kategorii C plus E. Jeśli cenisz profesjonalizm i stabilne warunki pracy, dołącz do naszego zespołu. Zadzwoń teraz 607 652 280. Twoja nowa trasa zawodowa zaczyna się teraz. STS Logistik.
18: Proszę Państwa, okno transferowe w Hyundai właśnie się otworzyło. Hyundai Tucson, Kona i Santa Fe. Gwiazdy drużyny wjeżdżają na wyprzedaż. Warunki transferu? Mistrzowskie. Upusty do 36 tysięcy złotych z pakietem ubezpieczeń na rok w cenie. Kto śledzi rynek, ten wie. Takie okno transferowe nie trwa wiecznie. Sprawdź mistrzowską ofertę Hyundai, oficjalnego partnera UEFA Champions League.
1: Została ostatnia reklama.
19: Kochanie, od października inna spółka z grupy Enea obsługuje naszą umowę na prąd. Musimy coś podpisać?
20: Nie.
19: Zmienić numer rachunku?
20: Też nie.
19: A termin płatności?
20: Jest ten sam.
19: Czyli właściwie co mamy zrobić?
20: Kawę.
21: Od 1 października 2026 roku twoją umowę z Enea obsługuje Enea Sprzedaż Spółka z o.o., która w wyniku podziału Enea S.A. przejęła prawa i obowiązki z twojej umowy. Ale ty nie musisz nic robić. Wszystko działa jak dotychczas. Umowa pozostaje aktualna, numer rachunku i kontakt z nami się nie zmieniają. Więcej informacji na enea.pl/Enea Sprzedaż. Enea Sprzedaż. Nowa organizacja, nowa energia.
2: Reklama.

0: Artysta, który urodził się i wychował w Nowym Jorku, a konkretnie na Brooklynie, od zawsze twierdził, że to jest cudowne miejsce na ziemi. Tam tworzy się takie magiczne piosenki, jak choćby ta, która przed momentem pojawiła się w Radiu Pogoda. To Neil Sedaka w środowe przedpołudnie. Na zegarach 10:30, 22 444 40 04. Państwo dzwonią i próbują rozszyfrować najpiękniejszą melodię, którą dziś dla Państwa nuci Robert Janowski w naszej zabawie. Zgadnij tę melodię. 22 444 4004 to słuchamy. Dzień dobry.
1: Uważam, że jest to utwór pod tytułem Nie zadzieraj nosa, czerwony gitar.
2: Dzień dobry. Jestem przekonana, że dzisiejszą piosenką, którą nucił pan Robert, jest piosenka Stana Borysa Spacer dziką plażą.
0: No niestety to nie są te dwa tytuły, to nie są te dwa cudowne nazwiska. 22 444 4004. Proszę próbować dalej, a kolejna podpowiedź za mniej więcej godzinę. Proszę zatem zostać koniecznie z nami.

0: Rakowski zespół Pod Budą w radiu Pogoda. Najpiękniejsze melodie. Za 22 minuty będzie 11. Jeśli kochają Państwo polską muzykę, to na Państwa miejscu nie odchodziłbym od radia Pogoda. Nawet na sekundę, bo jeszcze przed 11. Hanna Banaszak i Marek Grechuta.
1: Radio Pogoda.

0: teraz w RTV Euro AGD.
1: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot kuchenny Kenwood teraz za 1499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
0: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Cześć, siostrzyczko.
3: Gratulacje.
2: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
3: Ania.
2: Po mamie byłaby z ciebie dumna.
3: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
2: Obiecuję.
4: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
5: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
6: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascalu.
5: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
7: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na Media Expert.

0: okazji urodzin Carrefoura w tym tygodniu promka 1 plus 1 za grosz. Więc duża czekolada Milka i alpejskie mleczko 1 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 17 października.
1: Au! Znów ten ból.
2: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
3: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
2: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
4: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
5: Skoda. Kochanie, od października inna spółka z grupy Enea obsługuje naszą umowę na prąd. Musimy coś podpisać?
6: Nie.
5: Zmienić numer rachunku?
6: Też nie.
5: A termin płatności?
6: Jest ten sam.
5: Czyli właściwie co mamy zrobić?
6: Kawę.
7: Od 1 października 2026 roku Twoją umowę z Enea obsługuje Enea Sprzedaż Spółka z o.o., która w wyniku podziału Enea S.A. przejęła prawa i obowiązki z Twojej umowy. Ale Ty nie musisz nic robić. Wszystko działa jak dotychczas. Umowa pozostaje aktualna, numer rachunku i kontakt z nami się nie zmieniają. Więcej informacji na enea.pl/Enea Sprzedaż. Enea Sprzedaż. Nowa organizacja, nowa energia.
8: Została ostatnia reklama.
9: Marzysz o domu, który zachwyca designem i technologią? Zapraszamy na dzień otwarty do salonu Miele w Poznaniu. Zobacz, jak działają innowacyjne urządzenia podczas pokazów kulinarnych i spróbuj autorskich dań wybitnego szefa kuchni. Skorzystaj z najlepszych ofert przygotowanych tylko na ten dzień. Czekamy na Ciebie w najbliższą sobotę między 10 a 16. Miele Experience Center, ulica Matyi 8. Once Emile, always Emile. Reklama.

0: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie.
1: Panowie może mają i rację, uważając, że jestem trochę nieustatkowana. Jak ktoś oszołomiony i wiecznie roztargniony, to

białe wiatry już zawiały, wiosny, lata, wszystkie znaki. Po niej tylko pozostały przymarznięte dwa leżaki.

0: oszczędzania? Przebojowo!
1: Bo teraz w Orzeł na Dzień Nauczyciela znane hity, niskie ceny. Alpejskie mleczko Milka, wybrane rodzaje, drugi produkt gratis. A roślina Strelitzia Nicolai teraz 50% taniej, tylko 79 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 159. Oferta do 14 października. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
2: Kategoria trawienie.
3: Po jednej nutce.
2: Ciężko na żołądku.
3: A teraz?
2: Uczucie pełności.
3: Dobrze, i ostatni.
2: Gazy.
3: Świetnie, a co można na to zaradzić?
2: Najlepiej zastosować Travisto.
4: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
5: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
6: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
5: Już od 400 zł studiuj.
6: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
5: Ekonomię i logistykę.
6: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
5: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
6: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
5: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
6: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
5: WSHiU, Akademia

0: Neonet.
1: Reklama. Najpiękniejsze melodie towarzyszą Państwu w to środowe przedpołudnie. Już za moment Urszula Sipińska, a także czerwone gitary. A teraz zapraszam Państwa na wiadomości, bo na zegarach 11.
2: Wiadomości z Poznania.
3: Natalia Kuśmierz, zapraszam. 29-latka, która rozbiła Audi na przystanku tramwajowym Matejki w Poznaniu, usłyszała zarzuty. Kobieta brała udział w nielegalnym wyścigu i prowadziła mimo zakazu. Grozi jej do 5 lat więzienia. Poznań szykuje się do imienin ulicy Święty Marcin. Podobnie jak przed rokiem, będzie działać tam specjalne miasteczko zlokalizowane od ulicy Kościuszki aż do Skośnej, mówi Anna Gruszka z Centrum Kultury Zamek.
4: Sercem tego miasteczka będzie skrzyżowanie Alei Niepodległości i ulicy Święty Marcin, które podkreśla ten podwójny charakter tego święta i korowód, który w tym roku również przejdzie przez miasteczko. Zacznie się o godzinie 14.
3: Wydarzenie odbędzie się 11 listopada. I jeszcze jedna informacja. W piątek w Poznaniu po kłótni z rodzicami zaginął 10-letni chłopiec. Dziecka poszukiwali policjanci, strażacy oraz pies tropiący. Chłopca udało się znaleźć w środku nocy zaledwie kilka ulic od domu. Był wystraszony, ale nie wymagał pomocy medycznej. A za godzinę powiem więcej na temat nowego boiska piłkarskiego, które powstaje w Poznaniu.
2: Radio Pogoda 103,4 FM. Pogoda w Poznaniu.
3: Sporo chmur, możliwe przelotne opady deszczu, ale też od czasu do czasu i przejaśnienia. Tak do końca dnia ma wyglądać dzisiaj pogoda w Poznaniu. Termometry pokażą maksymalnie 15 stopni i taka będzie również ta odczuwalna temperatura. Wiatr jest nieco silniejszy, a ciśnienie mamy w normie. Jutro i w piątek prognozowana jest wstępnie podobna pogoda. Wciąż możemy też spodziewać się przelotnych opadów deszczu. Za to sucho ma się zrobić w okolicach weekendu.
2: Radio Pogoda 103 i 4 FM.
0: To już prawie 2 minuty po godzinie 12:00. Będzie dopiero za godzinę, drodzy Państwo. Na razie mamy ostatnią godzinę tego środowego przedpołudnia. Wojtek Babiarczyk, witam Państwa bardzo gorąco. A już za kilka minut zdradzę Państwu, jaka brytyjska gwiazda świętuje swoje 86. urodziny. A na dobry początek Halina Kowalewska.

Urszula Sipińska w Radiu Pogoda. To są najpiękniejsze melodie w to środowe przedpołudnie. 11 minut po godzinie 11. Dziś, drodzy Państwo, 14 dzień października. Dzisiaj swoje urodziny świętuje artysta, który na początku kariery wraz ze swoim zespołem The Shadows zdominował brytyjską scenę muzyczną jeszcze przed erą grupy The Beatles. A w 1995 roku jako pierwsza gwiazda muzyki pop w historii otrzymał z rąk królowej Elżbiety II tytuł szlachecki. Warto jeszcze dodać, że na jego koncie ponad 70 albumów, ponad 120 singli, no jego piosenki aż 14 razy lądowały na pierwszych miejscach brytyjskich i nie tylko list przebojów. To już nie będę Państwa trzymał w niepewności. Przed Państwem w Radiu Pogoda Sir Cliff Richard. Power.

kupiłem bukiet róż. Chcę do żony wracać już. Nagle widzę, w sklepie są cytryny. Pół godziny człowiek stał, obok ona Bóg tak

się. Miłość trwała 10 dni, potem oświadczyła mi: Boguś, tyś mnie nieco rozczarował. Nie masz krewnych w Liverpool, nie grasz nigdy główny król i nie

0: Bohdan Łazuka w Radiu Pogoda. To są najpiękniejsze piosenki w to dzisiejsze, środowe przedpołudnie, 18 minut po godzinie 11. Drodzy Państwo, dużymi krokami zbliżamy się do kolejnej, drugiej już podpowiedzi w naszej zabawie. Zgadnij tę melodię w Radiu Pogoda. Robert Janowski nuci Państwu te najpiękniejsze melodie, a Państwo muszą rozszyfrować dany przebój. Proszę być razem z nami, bo już za moment ta druga, bardzo również ważna podpowiedź od Roberta Janowskiego.
1: Autopromocja. Czy jedno spotkanie może odmienić całe życie? Miłość, tajemnice i świat dawnych arystokratycznych salonów. Ordynat Michorowski, Heleny Mniszkówny. Nowa powieść Radia Pogoda. Przenieś się do czasów wielkich uczuć i niezwykłych losów bohaterów. Słuchaj dziś od 22:00 i na radiopogoda.pl. Czyta Wojciech Masiak.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
4: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatok przynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia pochośrodkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
5: Nie zrozumiałeś, bo siedziałem z nosem w telefonie. Dosłownie. A mówiłem, że skrolowanie za kierownicą to prosta droga do wypadku. Skup się na jeździe. Odpiszesz później. Nie czyń na drodze, co w życiu niemiłe. Autostrada Wielkopolska.
6: Poznajcie Martę, bohaterkę biznesu. Na co dzień florystka. Czasami administratorka, specjalistka od reklamy.
7: Doradczyni klienta.
6: Sporo tych ról. Przyda się jej jakieś wsparcie.
8: Bank Millennium ma na to sposób. Otwórz konto Mój Biznes i otrzymaj do 6000 zł premii w promocji. Warunki promocji znajdziesz w regulaminie Otwórz konto Mój Biznes z bonusem do 6000 zł, która trwa do 28 lutego 2027 roku. Regulamin i cennik dostępne na www.bankmillennium.pl. Bank Millennium. Inspirowany tobą.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
10: Mamy niskie ceny.
11: Nowy sezon to sama energia z Decathlon. Postaw na lekkie i ciepłe kurtki trekkingowe Simon MT500 z naturalnym puchem już za 399,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 449,99. Sprawdź w sklepach i na decathlon.pl.
12: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
13: No ja. Właśnie otwieram firmę.
12: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
13: To tak się da?
12: No ba.
14: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
15: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
16: Kochanie, od października inna spółka z grupy Enea obsługuje naszą umowę na prąd. Musimy coś podpisać?
17: Nie.
16: Zmienić numer rachunku?
17: Też nie.
16: A termin płatności?
17: Jest ten sam.
16: Czyli właściwie co mamy zrobić?
17: Kawę.
18: Od 1 października 2026 roku Twoją umowę z Enea obsługuje Enea Sprzedaż Spółka z o.o., która w wyniku podziału Enea S.A. przejęła prawa i obowiązki z Twojej umowy. Ale Ty nie musisz nic robić. Wszystko działa jak dotychczas. Umowa pozostaje aktualna, numer rachunku i kontakt z nami się nie zmieniają. Więcej informacji na enea.pl/Enea Sprzedaż. Enea Sprzedaż. Nowa organizacja, nowa energia.
19: Została ostatnia reklama.
20: Hotele z All Inclusive i najlepsze wakacyjne kierunki? Mamy to w TUI! Poznaj nasze hity First Minute na lato 27. Grecja, Turcja, Hiszpania i wiele więcej. Super ceny i zaliczka tylko 5%. Złap mega okazję w TUI!

0: Bielal Matia w Radiu Pogoda. To są najpiękniejsze melodie na zegarach 29 minut po 11.
1: Zgadnij tę melodię w Radiu Pogoda. Nuci Robert Janowski.
0: Pora na naszą zabawę. Zgadnij tę melodię w Radiu Pogoda. Robert Janowski nuci Państwu ten najpiękniejszy przebój. No, a Państwo muszą rozszyfrować, co to za piosenka. No jak na razie, no to nie mamy prawidłowych odpowiedzi. Robercie, bardzo prosimy zatem o tą drugą odpowiedź, jeśli możesz.
2: Dobrze, zgadujemy ciągle tę melodię. Widzę, że zgadujecie, próbujecie. No takie tam jeszcze nie ma dobrych odpowiedzi, więc może po kolejnym fragmencie będzie łatwiej. Na na na. Na na na. Może krócej? Ale już nie wiem. Na na na. No dobra, tyle. Więcej nie zaśpiewam. Znaczy teraz więcej nie zaśpiewam. Ale przyjdzie moment dzisiaj, bo jestem z wami cały dzień przecież, że dośpiewam jeszcze coś.
0: Kolejna podpowiedź Roberta Janowskiego po godzinie 14 w programie Moniki Tarki. 22 444 40 04. Czy Państwu już coś świta po tej podpowiedzi? 22 444 40 04. A do wygrania, drodzy Państwo, cudowne radio z logo Radia Pogoda. Proszę dzwonić, proszę także opowiedzieć historię, która jest związana właśnie z tym przebojem. 22 444 40 04.
1: Zgadnij tę melodię w Radiu Pogoda. Nuci Robert Janowski.

0: To jedna z najpopularniejszych gwiazd polskiej estrady lat 50. i 60. To była Hanna Rek w radiu Pogoda. Czytam, drodzy Państwo, o tym, że ciśnienie zaczyna pomału spadać w całej Polsce, więc jeśli mogą Państwo, to proszę sięgnąć po małą czarną z białym kleksem śmietany albo z białym kleksem od mleka, a ja Państwu polecam najpiękniejsze melodie z taką podwójną dawką espresso. To już za moment pojawi się między innymi Bakara.
1: Chcesz mieć więcej z życia za mniej? To korzystaj z okazji na Allegro Days.

0: do 18 października bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Organizator PKO Bank Polski. Limit cashbacku do 100 zł miesięcznie. Szczegóły, w tym ograniczenia, w regulaminie na Allegro.
1: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
2: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
1: Już od 400 zł studiuj.
2: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
1: Ekonomię i logistykę.
2: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
1: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
2: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
1: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
2: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
1: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobre studia.
3: Bo ja widzę świat inaczej niż ty.
4: Właśnie tak brzmi szkoła dla dzieci z neurotypowością. W Polsce uczy się ich niemal 500 000. Zadzwoń do Fundacji Avalon 530 001 130 i zrozum, że neurotypowość to nie powód do wykluczenia. Inny rytm to nie błąd, to nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
5: Kochanie, od października inna spółka z grupy Enea obsługuje naszą umowę na prąd. Musimy coś podpisać?
6: Nie.
5: Zmienić numer rachunku?
6: Też nie.
5: A termin płatności?
6: Jest ten sam.
5: Czyli właściwie co mamy zrobić?
6: Kawę.
7: Od 1 października 2026 roku twoją umowę z Enea obsługuje Enea Sprzedaż Spółka z o.o., która w wyniku podziału Enea S.A. przejęła prawa i obowiązki z twojej umowy. Ale ty nie musisz nic robić. Wszystko działa jak dotychczas. Umowa pozostaje aktualna, numer rachunku i kontakt z nami się nie zmieniają. Więcej informacji na enea.pl/Enea Sprzedaż. Enea Sprzedaż. Nowa organizacja, nowa energia.
8: Panie Pascalu,
9: tak?
8: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
9: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 2 dni przeceny na urodziny w Media Expert.
8: A to pędzę, lecę, pa!
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4900.

0: okazji 23. urodzin Neonet. Idealny dla miłośników kina. 75-calowy telewizor Hisense QLED 4K, który odtwarza miliardy odcieni za jedyne 2999. Tak, za mniej niż 3000 zł. Najniższa cena z 30 dni to 3499. Kupuj w Neonet.
1: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
2: Poznań, płatność zakończona.
3: Kraków, ruszamy dalej.
4: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen, z energią dla twojego biznesu.
5: Została ostatnia reklama.
6: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterep Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterep Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterep Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.

0: to promocja.
1: Weekend, czas na odpoczynek i relaks. A w Radiu Pogoda czas na rozmowy, dobre słowa i najpiękniejsze melodie. Jeszcze pamiętam. Czas, na który czekam cały tydzień.
2: A pan w tej chwili jest w Radiu Pogoda?
1: Tak.
2: Nie.
1: Tak.
2: Tak?
1: Tak.
2: To ja już puszczam sobie.
1: Ty też puść sobie koncert życzeń w Radiu Pogoda. Sobota i w niedzielę od 10. Zapraszam, Robert Janowski.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup smartfon Samsung Galaxy S25 w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3199. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2800 zł. Promocja na wybrane towary do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
5: Castorama!
6: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
5: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. Tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych dostaniesz tu aż 20% zwrotu na kupon. To nawet 4 tysiące zwrotu. Chcesz więcej? Dołącz do klubu Castomax i zbieraj punkty na nagrody.
6: Castorama. Razem najlepiej.
5: Akcja trwa do 3 listopada. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Została ostatnia reklama.
8: Marzysz o domu, który zachwyca designem i technologią? Zapraszamy na dzień otwarty do salonu Miele w Poznaniu. Zobacz, jak działają innowacyjne urządzenia podczas pokazów kulinarnych i spróbuj autorskich dań wybitnego szefa kuchni. Skorzystaj z najlepszych ofert przygotowanych tylko na ten dzień. Czekamy na Ciebie w najbliższą sobotę między 10 a 16. Miele Experience Center, ulica Matyi 8. Once Emile, always Emile.

0: czas i zaangażowanie poświęcają dla innych, a więcej szczegółów na stronie poznań.pl.
1: Ogłoszenie wyników odbędzie się 4 grudnia w Centrum Kultury Zamek podczas uroczystej gali. A w Chartowie powstanie nowe boisko piłkarskie. Klub KS Koziołek otrzymał ponad 1 000 000 zł dofinansowania na ten cel. Boisko ma być gotowe w drugiej połowie przyszłego roku. Będzie ono dostępne także dla mieszkańców i okolicznych szkół. Na koniec jeszcze jedna informacja. W Starym Zoo w Poznaniu powstaje drugie laboratorium dla zagrożonych gatunków płazów. Będzie ono wyposażone w automatyczną ścianę z roślinami, które muszą być wolne od szkodliwych substancji, a do placówki trafią też kolejne zagrożone gatunki płazów. A więcej na ten temat znajdziecie oczywiście w internecie.
2: Radio Pogoda 103,4 FM. Pogoda w Poznaniu.
1: Do końca dnia w Poznaniu możemy spodziewać się słońca na przemian z chmurami oraz przelotnych opadów deszczu. Termometry maksymalnie pokażą 15 stopni. Do tego mamy nieco silniejszy wiatr i ciśnienie, które jest w normie, więc możecie śmiało sięgnąć po kolejną kawę lub herbatę. Jutro oraz w piątek prognozowana jest podobna pogoda. Wciąż możemy spodziewać się przelotnego deszczu. Sucho za to wstępnie ma się zrobić w okolicach najbliższego weekendu. I taki ma być też początek przyszłego tygodnia.
2: Radio Pogoda 103 i 4 FM.
3: 2 minuty po godzinie 12:00 zaczynamy, drodzy Państwo, środowe popołudnie z najpiękniejszymi melodiami w Radiu Pogoda. To na dobry początek brytyjska formacja lat 70. zespół T-Set i ich słynny przebój Linda, Linda.

0: 103 i 4 FM. Radio Pogoda.
1: Przez kolejne grudnie, maje, człowiek goni jak szalony, a za nami pozostaje 100 okazji przegapionych. Ktoś wytyka nam co chwilę, w mróz czy upał, w zimie, w lecie, szans niedostrzeżonych tyle. I ktoś rację ma, lecz przecież jeszcze w zielone gramy, jeszcze nie umieramy, jeszcze któregoś rana odbijemy się od ściany. Jeszcze wiosenne deszcze obudzą ruń zieloną, jeszcze zimowe śmiecie na ogniskach wiosny spłoną. Jeszcze w zielone gramy, jeszcze wzrok nam się pali, jeszcze się nam ukłoni.

Więc nie martwmy się, bo w końcu nie nam jednym się nie klei. Ważne, by choć raz w miesiącu mieć dyktando u nadziei, żeby w serca kajeciku po literkach zanotować i powtarzać sobie cicho takie prościuteńkie słowa. Jeszcze w zielone gramy, jeszcze nie umieramy, jeszcze się spełnią nasze piękne dni, marzenia, plany. Tylko nie ulegajmy przedwczesnym niepokojom, bądźmy jak stare wróble, które stracha się nie boją. Jeszcze w zielone gramy, choć skroń nie jedna siwa, jeszcze sól będzie mądra, a oliwa sprawiedliwa. Różne drogi nas prowadzą, lecz ta, która w przepaść mknie, jeszcze nie, długo nie. Jeszcze w zielone gramy, chęć życia nam nie zbrzydła, jeszcze na strychu każdy klei połamane skrzydła i myśli sobie pikar, co nieraz już w dół runął, jakby

Trudno, drodzy Państwo, oderwać się od takich najpiękniejszych melodii, które przez całą dobę gra Państwu Radio Pogoda. To jeszcze w zielone gramy słowa Wojciech Młynarski, wykonanie Wojciech Młynarski, a muzykę skomponował Jerzy Duduś Matuszkiewicz. Warto dodać, że inni wokaliści podejmowali się interpretacji tej piosenki, między innymi Magda Umer, Hanna Banaszak czy zespół Raz, Dwa, Trzy. A my w to środowe popołudnie w Radiu Pogoda nie rozstajemy się z polskimi piosenkami. 14 dzień października. Myślę, że data mówi sama za siebie. To specjalnie dla wszystkich nauczycieli dzisiaj. Filipinki, do widzenia, profesorze.

0: Dała nam się poznać nie tylko jako piosenkarka, ale także jako aktorka. Pamiętają Państwo jej rolę w filmie Motylem jestem, czyli romans 40-latka. Irena Jarocka, To co zdarza się raz, to był rok 1975. A już za moment w Radiu Pogoda chyba jedna z najpiękniejszych piosenek zespołu Blackout. Są Państwo ciekawi, o jaki to przebój chodzi, to proszę koniecznie zostać z Radiem Pogoda.
1: Radio Pogoda.

0: festiwalowych cenach. W ten wtorek i środę tylko z kartą Moja Biedronka. Jaja z chowościółkowego Moja Kurka M lub L 10 sztuk. Drugi tańszy produkt za złotówkę. A do tego wszystkie mascarpone. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Sprawdź więcej okazji na festiwalu nabiału w Biedronce i na biedronka.pl. Biedronka.
1: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatoczynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ośrodkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
2: Panie Pascalu,
3: tak?
2: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
3: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 2 dni przeceny na urodziny w Media Expert.
2: A to pędzę, lecę, pa!
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
5: Znowu sezon przeziębieniowy. A ty jak zawsze w super formie?
6: Poznaj mój sekret. Czarnuszka CCD.
5: A co to znaczy CCD?
6: Czarnuszka CCD, czyli codziennie czuj się dobrze. A tak naprawdę to naturalne trio. Czarnuszka, czosnek i witamina D. To kapsułki z zimnotłoczonym olejem z czarnuszki, bezzapachowym czosnkiem i wysoką dawką witaminy D, która wspiera funkcjonowanie układu odpornościowego. To jedyny taki produkt na rynku.
7: Suplement diety Czarnuszka CCD, czyli czarnuszka, czosnek i witamina D.
8: Od Oleofarm.
9: Epicka ekranizacja powieści Bolesława Prusa. Superprodukcja z najbardziej gwiazdorską obsadą w historii polskiego kina. W rolach głównych Marcin Dorociński, Marek Kondrat oraz Kamila Urzędowska. Lalka. Już w kinach.
10: Chcesz mieć pewność, że twój Ford jest serwisowany tak, jak należy? Dzięki Ford Economy Service możesz liczyć na profesjonalną obsługę samochodu, oryginalne części i opiekę ekspertów w przystępnej cenie. Teraz usługa Motorcraft Service dostępna u autoryzowanych serwisów Forda już od 399 zł. Zadbaj o swój samochód i ciesz się spokojem na każdej trasie. Wybierz sprawdzoną jakość i doświadczenie. Umów się na serwis już teraz na ford.pl.
11: Hotele z All Inclusive i najlepsze wakacyjne kierunki? Mamy to w TUI. Poznaj nasze hity First Minute na lato 27. Grecja, Turcja, Hiszpania i wiele więcej. Super ceny i zaliczka tylko 5%. Złap mega okazję w TUI.
12: Została ostatnia reklama.
13: Kochanie, od października inna spółka z grupy Enea obsługuje naszą umowę na prąd. Musimy coś podpisać?
12: Nie.
13: Zmienić numer rachunku?
12: Też nie.
13: A termin płatności?
12: Jest ten sam.
13: Czyli właściwie co mamy zrobić?
12: Kawę.
14: Od 1 października 2026 roku twoją umowę z Enea obsługuje Enea Sprzedaż Spółka z o.o., która w wyniku podziału Enea S.A. przejęła prawa i obowiązki z twojej umowy. Ale ty nie musisz nic robić. Wszystko działa jak dotychczas. Umowa pozostaje aktualna, numer rachunku i kontakt z nami się nie zmieniają. Więcej informacji na enea.pl/Enea Sprzedaż. Enea Sprzedaż. Nowa organizacja, nowa energia.
15: Reklama.

Uznałaś mnie naszyjnikiem twoich rąk. Stałem się najbogatszym z ludzi. Gdy wstępowaliśmy na schody, aby miękko było ci iść, kładłem pod twoje stopy poduszki dłoni. Za poręcz miałaś moje ramiona.

Pewnie się Państwo ze mną zgodzą, że coś magicznego jest w tych piosenkach lat 60. i 70. Blackout, Anna, no i Stan Borys w Radiu Pogoda. To są najpiękniejsze melodie. Pozostajemy przy polskich dźwiękach. To teraz pora na aktorkę, którą znają Państwo choćby z takich filmów jak Czarne chmury, Noce i dnie, czy z filmu Trendowata. To Elżbieta Starostecka, która teraz wyśpiewa Państwu jedną z najpiękniejszych melodii drugiej połowy lat 70. Za rok, może dwa. I Elżbieta Starostecka w Radiu Pogoda.

Majka Jeżowska. Od rana mam dobry humor, choć w tym wypadku chciałoby się zmienić lekko tekst tej piosenki. Od rana mamy dobry humor, bo codziennie od 6 do 10 mogą się Państwo budzić z najpiękniejszymi melodiami w pogodnym poranku Radia Pogoda. Zygmunt Heizer, Asia Kruk gorąco Państwa zapraszają codziennie na tą poranną pobudkę. A w Radiu Pogoda już za moment artystka, która dała się również poznać szerokiej publiczności jako aktorka. Nazywana była przez przyjaciół i nie tylko paryskim wróbelkiem. To będzie Edith Piaf i chyba jedna z jej najpiękniejszych melodii. Proszę zatem koniecznie zostać bardzo blisko Radia Pogoda.

0: Autopromocja.
1: Trzy legendarne świnki w Radiu Pogoda.
2: Ja się zastanawiam, czy robiwcy mają właściwości terapeutyczne.
3: Mają właściwości terapeutyczne i dają człowiekowi więcej szczęścia niż nawet...
2: rozumu.
1: Świnki 3. Program Wojtka Pijanowskiego, Krzysztofa Szewczyka i Włodzimierza Ziętarskiego. Sobota od 14. Tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
4: A teraz w RTV Euro AGD.
5: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot kuchenny Kenwood teraz za 1499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
4: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
6: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
7: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
8: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
7: Mhm, dokładkę rabatu.
6: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
9: Zgaduj, zgadula, jaki kaszel ma dziś Ula?
10: Nie muszę zgadywać, czy Ula ma kaszel suchy czy mokry. Podaję jej Herbapekt Junior, który jest świetnym rozwiązaniem na każdy rodzaj kaszlu.
11: A w dodatku można go podać również na noc.
10: Dla mnie Herbapekt Junior to najlepszy sposób na każdy rodzaj kaszlu dla mojego dziecka.
9: Herbapekt Junior na kaszel suchy i mokry. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie każdego rodzaju kaszlu, zmniejszenie częstotliwości kaszlu, ułatwienie odkrztuszania. Aflofarm.
12: Gastorama.
13: Teoria
12: i praktyka.
13: W teorii po podłogi trzeba się najeździć.
12: A w praktyce wystarczy przyjechać do Gastoramy, gdzie tylko teraz dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele i podłogi drewniane. To nie wszystko. Zapisz się do klubu Castomax, zyskaj do 30% korzyści i zbieraj punkty na nagrody. Gastorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 21 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
14: Fachowcu, wykonawco, korzystasz z produktów Ceresit? Wpadaj do Castoramy po klej żelowy Ceresit CM16, grunt Ceresit CT17 i inne sprawdzone produkty. Tylko teraz za każde 300 zł wydane na produkty Ceresit dostaniesz aż 100 zł zwrotu na kupon i do tego twój rabat Castopro. Castorama Castopro. Wspieramy fachowców na 100%. Akcja trwa do 27 października w sklepach stacjonarnych Castorama tylko w programie Castopro. Szczegóły w regulaminie na castorama.pl.
15: Jeszcze tylko dzisiaj Media Expert Days w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl. Smartfony, laptopy, telewizory, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i lodówki. Super produkty w super niskich cenach. Media Expert.
16: Rybak, uczeń, tenisistka, idol, nurek, alpinistka, celnik, Emil, Ania z Trzmiela łączy ich Rutinacea. Tak, Rutinacea to bogaty zestaw produktów zawierających witaminę C, która wspiera odporność, a także rutozyt i wiele, wiele więcej. Wybierz suplement diety Rutinacea dla siebie i swojej rodziny. Dla dorosłych Rutinacea Max D3 z dużą dawką witaminy D, a dla dzieci Rutinacea Junior Plus z czarnym bzem i cynkiem w tabletkach lub w syropie. Rutinacea. Odporność na potęgę. Dla każdego. Aflofarm.
1: Została ostatnia reklama.
17: Jak kupują orły oszczędzania? Przebojowo!
18: Bo teraz w Orzeł na Dzień Nauczyciela znane hity, niskie ceny. Alpejskie mleczko Milka, wybrane rodzaje, drugi produkt gratis. A roślina Strelitzia Nicolai teraz 50% taniej, tylko 79 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 159. Oferta do 14 października. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.

0: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup smartfon Samsung Galaxy S25 w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3199. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2800 zł. Promocja na wybrane towary do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu to mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Neonet, Neonet,
3: to korzyści pełen sklep.
2: Tort już jest, gości rój, święto nasze, rabat twój.
4: Z okazji swoich 23 urodzin Neonet zaprasza na wielkie pranie z Electrolux. Tylko teraz niezwykle cicha, energooszczędna 9-kilowa pralka z funkcją pary za jedyne 1799. Najniższa cena z 30 dni to 2099. A do tego Electrolux zapłaci twoje rachunki nawet do 6000 zł. Kupuj w Neonet.
5: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
6: Marzysz o domu, który zachwyca designem i technologią? Zapraszamy na dzień otwarty do salonu Miele w Poznaniu. Zobacz, jak działają innowacyjne urządzenia podczas pokazów kulinarnych i spróbuj autorskich dań wybitnego szefa kuchni. Skorzystaj z najlepszych ofert przygotowanych tylko na ten dzień. Czekamy na Ciebie w najbliższą sobotę między 10 a 16. Miele Experience Center, ulica Matyi 8. Once Miele, always Miele.
7: Z PKO Bankiem Polskim kup sobie auto na automarket.pl.
8: Był sobie samochód bezwypadkowy, z małym przebiegiem i...
9: Piękna historia, ale czy prawdziwa?
7: O tym opowie zweryfikowana historia pojazdu. Na automarket.pl masz ją za darmo.
9: Za darmo to uczciwa cena.
7: Kup sobie auto na automarket.pl, a pożyczkę możesz wziąć w PKO Banku Polskim. RRSO 9,94%. PKO, Twój Bank Polski. Właścicielem automarket.pl jest PKO Leasing S.A. PKO Bank Polski S.A. uczestniczy w sprzedaży. Komunikat nie jest ofertą w rozumieniu kodeksu cywilnego. RRSO, rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla przykładu reprezentatywnego. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkob.pl.
10: Wypróbuj nowość w Lidlu. Max and Mila's World. Wszystko dla psów i kotów. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie karmy Max and Mila's World. Drugi tańszy produkt, 50% taniej. Szczegóły w aplikacji.
11: Lidl. To się opłaca.
12: Została ostatnia reklama.
13: Aktywny tryb życia, uzupełnienie codziennej diety, utrzymanie dobrego samopoczucia. Czego dziś potrzebuje Twój organizm? W kategorii zdrowie znajdziesz suplementy diety od sprawdzonych producentów, łatwo porównasz ceny i wybierzesz produkty dopasowane do Twoich potrzeb. Jak zakupy w kategorii zdrowie, to Allegro. Materiał reklamowy portalu Allegro. Nie jest to reklama produktów leczniczych ani wyrobów medycznych. Suplementy diety to żywność, a nie leki i nie mają właściwości leczniczych.
14: Reklama.
15: Sponsorem audycji jest Medso, polski producent magnezu chelatowanego w kapsułkach. www.medso.pl.
16: W Radiu Pogoda przez całą dobę mogą się Państwo delektować tymi najpiękniejszymi melodiami. Już za moment Edyta Geppert, a także Ewa Bema. Teraz 13 na zegarach. Pora na wiadomości.
17: Drożejące paliwa powodem wzrostu cen innych produktów i usług. Sędzia Berek niedopuszczony do orzekania, ogłosił prezes Trybunału. Iga Świątek i Maja Chwalińska pozostają w grze w chińskim Wuhan.
18: Radio Pogoda. Wiadomości o 13.
17: Agnieszka Trojanowska, BIS. Paliwa przyspieszyły wzrost cen we wrześniu. Inflacja sięgnęła 4,1%.

0: okresu, a to ostatecznie zaczyna w coraz większym stopniu przenosić się na ceny również dla konsumentów różnych usług, różnych towarów i to jest to, co nas czeka w najbliższym czasie.
1: Swoje do inflacji dołoży też żywność, która tej jesieni i zimy ma znów drożeć. Sędzia Maciej Berek nie został dopuszczony do orzekania w Trybunale Konstytucyjnym, powiedział prezes Trybunału Bogdan Święczkowski po rozmowie z sędzią. Berek złożył dziś przed południem ślubowanie sędziego Trybunału. Podczas uroczystości w Sejmie sformułował, że robi to wobec prezydenta, który nie był obecny, a sam Karol Nawrocki nie zaprosił dotąd Berka do złożenia ślubowania. Jak ogłosił dziś prezes Trybunału, Berek nie został dopuszczony do orzekania do czasu uzyskania odpowiedzi od prezydenta Nawrockiego, a jak przekazała właśnie kancelaria prezydenta, jeśli Maciej Berek nie dokonał formalności ślubowania wobec prezydenta, to nie jest on sędzią Trybunału Konstytucyjnego. 3,5 tysiąca studentów przeszkoli z zasad bezpieczeństwa Katolicki Uniwersytet Lubelski. Szkolenia właśnie ruszyły, dotyczą tego, jak zachować się na przykład, gdy wyjął syreny, ale też jak radzić sobie z dezinformacją, bo do władz uczelni zaczęły dochodzić sygnały, szczególnie od studentów z innych rejonów Polski, że trochę się boją.
2: Nie ma co ukrywać, takie niepokoje pojawiają się wśród osób spoza województwa lubelskiego. Wszystkie województwa zachodnie, czy też województwa centralne takie obawy przejawiają.
3: Ostatnie wydarzenia w szkołach, ale także jak widzimy, może się to zdarzyć również na uniwersytetach. Widzimy potrzebę zorganizowania dla nich szkolenia, jak sobie radzić z zagrożeniem, ale to nie tylko z zagrożeniem bezpośrednim, jak sobie radzić ze stresem.
4: Skąd pani przyjechała?
5: Z Ostrawca Świętokrzyskiego, województwo świętokrzyskie.
4: Czyli z rejonu, w którym alertów na co dzień, na SMS-ów z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa nie ma.
5: Te alerty mnie bardzo przerażały. Teraz już, że tak powiem, no powiedzmy przyzwyczaiłam się do tych SMS-ów.
1: Mówili rzecznik KUL Wojciech Andrusiewicz, pełnomocnik rektora do spraw osób niepełnosprawnych Paweł Rowak oraz studentka biotechnologii Amelia. Szkolenia trwają, w ich trakcie studenci dowiadują się też, jak skorzystać z pomocy psychologicznej. Iga Świątek i Maja Chwalińska grają dalej w Wuhan. Obie polskie tenisistki awansowały do 1/8 finału turnieju tenisowego w Chinach. W polskim meczu Świątek lepsza okazała się od Magdaleny Fręch, a Maja Chwalińska odwróciła losy w spotkaniu z Czeszką Marię Buskową. Spotkania 1/8 finału Świątek i Chwalińska rozegrają już jutro.
6: Sponsorem programu jest producent bawełnianych wkładek higienicznych Bella Panty Intima Plus z prebiotykiem.
7: Pogoda.
1: Słońce dziś pojawia się na zachodzie kraju, na wschodzie większe zachmurzenie, przelotny deszcz, miejscami głównie na północy i we wschodniej połowie kraju, dodatkowo na północy, po południu możliwe burze. Chłodno, na od 9 stopni, na Suwalszczyźnie przez 13 stopni, w centrum do 15 na zachodzie.

0: higienicznych Bella Panty Intima Plus z probiotykiem.
1: To już prawie 4 minuty po godzinie 13. Z wielką radością zapraszam Państwa na tą kolejną godzinę tych najpiękniejszych melodii w Radiu Pogoda. Wojtek Babiarczyk, witam Państwa bardzo gorąco raz jeszcze, a na dobry początek piosenka o dniu, który pojawi się dopiero za 4 dni. Niebiesko-czarni.

i chyba wszystko już jasno. To słynny amerykański serial Kojak. Na artystę, o którym mowa była, to oczywiście Telly Savalas. Nie tylko w serialu Kojak zagrał, ale zagrał jeszcze w innych fantastycznych amerykańskich filmach. A w Radiu Pogoda powracamy do tych najpiękniejszych melodii w to środowe popołudnie. To teraz niezwykły polski duet Jolanta Zykun i Jan Kobuszewski.

0: Nazywana jest pierwszą damą polskiego jazzu, a także artystką, która potrafi naprawdę twórczo łamać gatunkowe granice, łącząc na przykład jazz z popem czy jazz z bluesem, a robi to naprawdę w sposób cudowny. Dodajmy jeszcze tylko tyle, że w latach 70. współtworzyła razem formację znaną i lubianą, czyli Bemi Beck, która później przemianowała się na zespół Bemi Bem. To oczywiście Ewa Bem i kolega Maj w Radiu Pogoda. Najpiękniejsze melodie, 17 minut po godzinie 13. To już za moment powracamy do tych najpiękniejszych także polskich melodii. To będzie chyba jedna z najważniejszych piosenek Edyty Geppert. Są Państwo ciekawi, co to będzie za melodia? To proszę koniecznie zostać z nami. Radio Pogoda.
1: Radio Pogoda. Radio Pogoda. Sponsorem audycji było Medso, polski producent kolagenu morskiego premium w saszetkach. www.medso.pl. Autopromocja.
2: Poszukiwana?
3: Najpiękniejsza melodia.
2: Znaki szczególne?
3: Kilka nut i miliony wspomnień.
2: Ostatnie miejsce pobytu?
3: Radio Pogoda.
4: Nowy konkurs Zgadnij tę melodię. Słuchaj się w nucenie Roberta Janowskiego.
3: Odgadnij tytuł piosenki i wygraj radio.
5: Od Radia Pogoda.
4: Szczegóły na radiopogoda.pl.
6: Autopromocja. Reklama.
7: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
8: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
7: Już od 400 zł studiuj.
8: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
7: Ekonomię i logistykę.
8: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
7: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
8: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
7: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
8: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
7: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobrestudia.pl.
9: Zapraszamy na wyjątkowy koncert Teresy Werner i Gorana Karana w Poznaniu. Już 28 listopada w Centrum Kongresowo-Dydaktycznym przy ulicy Przybyszewskiego 37A. Bilety do nabycia internetowo na kupbilecik.pl. Zapraszamy do wspólnej zabawy przy największych przebojach Teresy Werner i Gorana Karana.
10: Panie Pascalu,
11: tak?
10: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
11: Teraz, pani Barbaro, teraz! Bo jeszcze tylko 2 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
10: A to pędzę, lecę, pa!
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG, 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
13: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
14: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
15: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg słowu wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
16: W Japonii niezawodność nie jest ambicją, jest tradycją. Tak wykuwa się perfekcja niedostępna dla innych. Efekt dziesiątek lat doświadczenia. Tak powstaje Lexus. Samochód, któremu możesz zaufać. Wybierz doskonały rocznik w doskonałej racie. Tylko teraz już od 690 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexuspoznań-ławica.pl. Lexus. Absolutnie made in Japan.
17: W 29. urodziny Carrefoura codziennie ekstra okazje. Tylko dziś ptasie mleczko Wedel 340 gramów w promocji 1 plus 1 za grosz z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback.
18: Carrefour w sumie najlepszy jest.
19: Jesienią zmienia się wszystko. Pogoda, temperatura, warunki na drodze, ale nie twoja rata. Mercedes-Benz czeka na ciebie leasing 101% ze stałą stopą procentową w ofercie dla przedsiębiorców. Wybierz spośród SUV-ów, eleganckich limuzyn i kompaktowych modeli dostępnych od ręki w specjalnych ofertach. Mercedes-Benz to przewidywalne i przejrzyste warunki finansowania, niezależnie od kaprysów jesiennej aury. Szczegóły w salonach i na mercedes-benz.pl.
20: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
21: Została ostatnia reklama.
22: Netto przedstawia.
5: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocję urodzinowe do naszego Netto.
6: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
5: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocję, przybądź.
6: Trochę mi to trąci panem Bołodyjowskim.
5: To może zapraszamy?
6: Dobre!
21: Z okazji urodzin Netto filet z piersi kurczaka sztuka mięsa Megapaka jedynie 14,99 za kilogram, aż o 42% taniej. A polskie jabłka luzem tylko 2,99 za kilogram. Netto, dużo dobrego.
22: Za mnie!

0: Nie wiem jak Państwo, ale ja naprawdę zasłuchałem się w tej najpiękniejszej melodii, bo tak brzmią te najpiękniejsze piosenki w Radiu Pogoda w środowe popołudnie, 28 minut po godzinie 13, a w naszej zabawie zgadnij tę melodię. Robert Janowski nuci Państwu pewien fantastyczny przebój, a Państwo muszą rozszyfrować, co to za piosenka. Przypominam, że do wygrania radio z logo Radia Pogoda 22 444 40 04. Takie mamy jeszcze pomysły na ten przebój, który dziś nuci Robert Janowski. Halo, dzień dobry.
1: Dzień dobry. Ja w sprawie konkursu Znajdź tę melodię. Mhm. I myślę, że dzisiaj jest to piosenka Odkryjemy miłość nieznaną Alicji Majewskiej.
2: Dzwonię w sprawie piosenki, którą nucił pan Robert Janowski. Według mnie jest to piosenka Marii Koterskiej pod tytułem Piosenka o walcu domino.
0: Proszę cały czas kombinować. 22 444 40 04, a kolejna podpowiedź za mniej więcej godzinę. Teraz Jacek Zwoźniak.

0: To piosenka, która zrodziła się na przełomie lat 79-80, no i pojawiła się na pierwszej płycie zespołu Vox, a na niej między innymi takie piosenki jak Bananowy Song czy cudowna ballada Masz w oczach dwa nieba. No i ten naprawdę mega przebój z końca lat 70. A gdyby tak, zespół Vox, polecam Państwu cały krążek, bo można go słuchać naprawdę bez końca. A my w Radiu Pogoda gramy dla Państwa te najpiękniejsze melodie w to środowe popołudnie. Za 22 minuty będzie 14, po 14 Monika Tarka i pogodne popołudnie i kolejna podpowiedź w naszej zabawie Zgadnij te melodie. Proszę zatem zostać koniecznie z nami.
1: Radio Pogoda.

0: teraz w RTV Euro AGD.
1: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot kuchenny Kenwood teraz za 1499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
0: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
3: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
2: Już od 400 zł studiuj.
3: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
2: Ekonomię i logistykę.
3: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
2: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
3: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
2: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
3: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
2: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobre studia.
4: Neonet, Neonet,
5: to korzyści pełen sklep.
4: Tort już jest, gości rój, święto nasze, rabat twój.
6: Neonet świętuje urodziny, a prezenty są dla ciebie. Kup niezawodną lodówkę lub zamrażarkę marki Samsung, a dostawę, wniesienie i montaż masz za złotówkę. Dodatkowo zgarnij zwrot na konto w akcji Samsung Cashback. Ty wybierasz wymarzony sprzęt, a my zajmujemy się resztą od A do Z. Świętuj z nami i kupuj w Neonet.
4: Neonet.
7: Fachowcu, wykonawco, korzystasz z produktów Ceresit? Wpadaj do Castoramy po klej żelowy Ceresit CM16, grunt Ceresit CT17 i inne sprawdzone produkty. Tylko teraz za każde 300 zł wydane na produkty Ceresit dostaniesz aż 100 zł zwrotu na kupon i do tego twój rabat CastoPro. Castorama CastoPro. Wspieramy fachowców na 100%. Akcja trwa do 27 października w sklepach stacjonarnych Castorama, tylko w programie CastoPro. Szczegóły w regulaminie na castorama.pl.
8: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
9: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
12: Mamy niskie ceny.
13: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
14: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
13: Czyli frosty kupiłeś?
14: Prościej się nie da.
15: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
16: Janie, skarpeta na pieniądze.
17: Się rozpadła.
18: Noż do 100.
17: Nie do 100, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
19: Zarejestruj się na zwrotnicablika.pl.
20: Hotele z All Inclusive i najlepsze wakacyjne kierunki? Mamy to w TUI. Poznaj nasze hity First Minute na lato 27. Grecja, Turcja, Hiszpania i wiele więcej. Super ceny i zaliczka tylko 5%. Złap mega okazję w TUI.
21: Została ostatnia reklama.
22: Nie zrozumiałeś, bo siedziałem z nosem w telefonie. Dosłownie. A mówiłem, że skrolowanie za kierownicą to prosta droga do wypadku. Skup się na jeździe. Odpiszesz później. Nie czyń na drodze, co w życiu niemiłe. Autostrada Wielkopolska.
23: Reklama.
24: Raz, dwa, trzy.
25: Dawaj.

0: Gorąco pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Pogoda. Magda Wójcik.
1: Oszukiwałeś mnie, dręczyłeś mnie. Na każdą prośbę mą odpowiedź miałeś jedną, nie.

bo już nie ja. A w końcu zerwać z kimś, zwyczajna rzecz. W końcu ja pierwsza dawno chciałam ci powiedzieć precz. Mógłbyś się kąpać albo jeść mi chleb. Mnie żadna siła wyrzuciłabym na zbity łeb. W końcu pal sześć.

0: Jaki jest przepis na idealny poranek? Trochę uśmiechu,
1: garść inspiracji,
2: szczypta ciekawostek
1: i mnóstwo najpiękniejszych melodii.
0: Brzmi prosto? Bo właśnie takie są pogodne poranki Radia Pogoda. Zacznij swój idealny poranek z Asią Kruk i Zygmuntem Heizerem. Codziennie od 6:00 tylko w Radiu Pogoda.
3: Autopromocja. Reklama.
4: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
5: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
4: TravistoFast i Travisto.
5: Aflofarm.
6: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
7: No ja. Właśnie otwieram firmę.
6: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
7: To tak się da?
6: No ba.
8: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
9: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
10: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
11: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
12: Epicka ekranizacja powieści Bolesława Prusa. Superprodukcja z najbardziej gwiazdorską obsadą w historii polskiego kina. W rolach głównych Marcin Dorociński, Marek Kondrat oraz Kamila Urzędowska. Lalka. Już w kinach.
13: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
14: Została ostatnia reklama.
15: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatok przynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia pochośrodkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
1: Radio Pogoda poleca się na środowe pogodne popołudnie, które zaczynamy już za kilka minut od piosenki Haliny Frąckowiak, ale na razie wiadomość, jest 14:00.
16: Demonstracje i emocje przed budynkiem Trybunału Konstytucyjnego. Miało być taniej, ale ceny we wrześniu pogalopowały. Sprawdzamy nastroje Mai Chwalińskiej i Igi Świątek. Obie Polki wygrały i szykują się do kolejnych starć w Chinach.
17: Radio Pogoda. Wiadomości o 14:00.
16: Agnieszka Trojanowska-Bis. Gorące emocje od kilku godzin pod budynkiem Trybunału Konstytucyjnego w Warszawie. Trybunał pozostaje otwarty, zapewnia prezes Bogdan Święczkowski i apeluje o obniżenie emocji demonstrujących przeciwko ślubowaniu sędziego Macieja Berka. Zdaniem Święczkowskiego decydujący głos w tej

0: taniej, a ceny we wrześniu rosły szybciej niż spodziewali się ekonomiści. Znamy już szczegóły inflacji, która dotarła do poziomu 4,1% w skali roku, a to już wyraźnie powyżej poziomu uważanego za bezpieczny dla gospodarki i naszych portfeli. O szczegółach Wojciech Kowalik.
1: Wszystko przez paliwa, które we wrześniu drożały szybciej niż mówiły wstępne szacunki. Ten efekt inflacji trochę wygasa już teraz, dzięki kolejnej odsłonie rządowego pakietu CPN. Ale coraz więcej do inflacji dodaje żywność. Wprawdzie wciąż jest cała masa produktów, które tanieją. Warzywa są o nawet 1/4 tańsze niż rok temu. Tańsze są też wieprzowina i mięso drobiowe, jabłka, masło. Ale ten dobry czas, kiedy żywność z miesiąca na miesiąc ogółem taniała, już się skończył. W górę o kilka procent wciąż szeroko idą ceny usług i koszty utrzymania mieszkania.
0: A w ostatnich dniach rosła maksymalna cena benzyny, diesel nieco taniał, a według najnowszego obwieszczenia ministra energii jutro sytuacja się odwróci. Iga Świątek i Maja Chwalińska pozostają w grze w Wuhan. Obie polskie tenisistki awansowały do 1/8 finału turnieju tenisowego w Chinach. W polskim meczu Świątek lepsza okazała się od Magdaleny Fręch. Maja Chwalińska pokonała Czeszkę Marię Buzkową. A więcej o tych meczach Błażej Kulesza.
2: Początek polsko-polskiego starcia należał do Fręch. Gdy prowadziła 2-0 i miała 3 breakpointy, Świątek zaczęła grę na swoim poziomie, wygrywając aż 10 gemów z rzędu.
3: We know each other pretty well, so...
2: Znamy się naprawdę dobrze. Wiem, że potrafi odegrać każdą piłkę, używając siły przeciwniczki. Nie chciałam ryzykować, ale grać spójnie i jestem szczęśliwa, że to zrobiłam. Mówiła Świątek tuż po meczu w wywiadzie dla WTA. Polka wciąż ma jeszcze nadzieję, by pojawić się w WTA Finals. Szalony mecz zagrała za to Maja Chwalińska, każdą partię kończąc wynikiem 6-1. Mimo, że pierwszy set zapisała na swoje konto jej rywalka, Czeszka Marii Buzkowa, to w dwóch pozostałych partiach górą była już Polka.
0: Ani Chwalińska, ani Świątek długo nie odpoczną, bo kolejne mecze 1/8 finału obie polskie tenisistki rozegrają w Chinach już jutro.
4: Pogoda.
0: Wciąż czuć ochłodzenie. Dziś maksymalnie do 9 stopni na Suwalszczyźnie, w centrum do 13, a na zachodzie do 15. Słońce pojawia się na zachodzie Polski, na wschodzie większe zachmurzenie i przelotny deszcz, który pojawia się także na północy, a tam także popołudnie z burzami. Wysoko w Tatrach opady deszczu ze śniegiem, wieczorem przechodzące w śnieg.
5: Zaczynamy, proszę Państwa, środowe pogodne popołudnie, tuż po godzinie 14. Witam serdecznie i zapraszam na wspólne 4 godziny. Oczywiście z najpiękniejszymi melodiami, z konkursem Zgadnij te melodie, ale będzie też niespodzianka i dla Państwa, ale jak się okazuje, także i dla Radia Pogoda. Szczegóły po godzinie 15 na naszej antenie. No a na początek tradycyjnie telefon od Państwa. Kto dzisiaj zadzwonił? Posłuchajmy.
6: Dzień dobry, pani Moniko.
5: Dzień dobry.
6: Chwilą, gdy pani poprzednik w studiu oznajmił, iż pojawi się pani po 14, chmury nad Wrocławiem się rozstąpiły, wyszło słońce, co spowodowało wzrost temperatury do 16 stopni Celsjusza.
5: Niemożliwe.
6: Więc można mówić o upałach. Zatem pogodnego popołudnia. Do usłyszenia.
5: Do usłyszenia, no właśnie, pogodnego popołudnia, proszę Państwa, to ja odpowiem takim cytatem z Kubusia Puchatka, bo dzisiaj setna rocznica wydania tej wspaniałej książki, więc chciałabym, żeby i Państwo dzwonili ze swoimi ulubionymi cytatami z Kubusia Puchatka, które dzisiaj, mam nadzieję, będą rozpoczynać każdą naszą popołudniową godzinę. Otóż ten cytat brzmi: sztuka dawania podarunku polega na tym, żeby ofiarować coś, czego nie można kupić w żadnym sklepie.
4: Pogodne popołudnie Radia Pogoda. Zaprasza Monika Tarka.

0: I te melodie w Radiu Pogoda.
1: To konkurs, w którym Państwa zadaniem jest odgadnięcie tytułu melodii, którą nuci Robert Janowski. Dzisiaj okazuje się zadanie niełatwe, dlatego że do tej pory nie pojawiła się ani jedna dobra odpowiedź z Państwa strony. No więc czas poprosić Roberta o kolejną podpowiedź, taką już bardziej konkretną, pod której już no, prawie wszyscy słuchacze domyślą się, o jaką piosenkę chodzi. Robercie?
2: No dobra, zgadujemy, tak, te melodie? Ta-da-da-da-da. Skleło mi się?
3: To ja to pomyślałem, czy zaśpiewałem.
2: No dobra. Tyle ode mnie. Dobra, już wiem, że wiecie. Dzwońcie.
1: 22 444 4004 to jest nasz numer telefonu. Trzeba podać tytuł tej melodii, ale też odpowiedzieć na pytanie, jakie jest Państwa najlepsze wspomnienie właśnie z tą piosenką albo co się Wam z nią kojarzy. Przypomnę, że do wygrania jest radio z logo Radia Pogoda.
0: Zgadnij tę melodię w Radiu Pogoda.

0: Gilbert Bécaud i Nathalie to dzisiejsza nasza gwiazda od kuchni. Gilbert Bécaud w tej piosence śpiewa, proszę Państwa, o tym, że w moskiewskiej kawiarni Café Pushkin wyobraża sobie picie gorącej czekolady. Więc to na pewno się kojarzy z tym artystą, zwłaszcza, że bo wtedy, kiedy on nagrywał ten utwór w latach 60., oczywiście wcale takiej kawiarni Pushkin nie było, ale potem w 1999 roku właśnie Gilbert Bécaud uroczyście, osobiście otworzył taką realną restaurację o tej nazwie w Moskwie. No i właśnie pierwsze, co zrobił, to wypił tam gorącą, tradycyjną czekoladę. Marzy się, prawda, taka gorąca czekolada w takie chłodne, chociaż nie wszędzie, bo słyszeliśmy, że we Wrocławiu ciepło, środowe popołudnie. A za chwilę oczywiście odpowiedź, mam nadzieję, na moje pytanie, co dzisiaj u Państwa na obiad. Do jedzenia, może do picia mniej. Jakie mają Państwo inspiracje dla innych słuchaczy Radia Pogoda?
1: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup smartfon Samsung Galaxy S25 w 30 ratach. RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3199. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2800 zł. Promocja na wybrane towary do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Panie Pascalu,
3: tak?
2: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
3: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko dwa dni przeceń na urodziny w Media Expert.
2: A to pędzę, lecę, pa!
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
5: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
6: Poznań, płatność zakończona.
7: Kraków, ruszamy dalej.
8: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen z energią dla Twojego biznesu.
9: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
10: Zdejmij z siebie cały dzień. Załóż Italian Fashion by Guazzone. Miękka piżama, otulający szlafrok i ten moment, kiedy już nic nie musisz. Projektujemy i szyjemy w Polsce od 1990 roku. Italian Fashion by Guazzone. Miękkość, do której wracasz. Odkryj najnowszą kolekcję na italianfashion.pl i w salonach filmowych.
11: Hotele z All Inclusive i najlepsze wakacyjne kierunki? Mamy to w TUI. Poznaj nasze hity First Minute na lato 27. Grecja, Turcja, Hiszpania i wiele więcej. Super ceny i zaliczka tylko 5%. Złap mega okazję w TUI.
12: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku awokado Hass. Teraz aż 42% taniej. To tylko 7,98 za opakowanie. Dwie sztuki. Cena sprzed obniżki 13,99. A kawa ziarnista Dallmayr Home Barista. 1 kg. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
13: 18,47, 12.
14: Co liczysz?
13: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
14: To ja też chcę. 24,39.
15: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
16: Nie zrozumiałeś, bo siedziałem z nosem w telefonie. Dosłownie. A mówiłem, że scrollowanie za kierownicą to prosta droga do wypadku. Skup się na jeździe. Odpiszesz później. Nie czyń na drodze, co w życiu niemiłe. Autostrada Wielkopolska.
17: Została ostatnia reklama.
18: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
19: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
20: Reklama.

0: jak Leni w Radiu Pogoda, też staramy się być zawsze po słonecznej stronie życia. A teraz czas na inspiracje obiadowe od Państwa. Jakie macie pomysły na dziś? Słuchamy.
1: Witam serdecznie. Dzisiaj na obiadek u mnie jest zupa jarzynowa, znaczy ziemniaczana, gołąbki, a na deser wspaniałe Radio Pogoda. Serdecznie pozdrawiam wszystkich, Jerzy z Krakowa.
0: Dziękuję, pozdrawiam Panie Jerzy, taki deser to mi się podoba. Co jeszcze u Państwa na talerzu?
2: A ja na obiad mam łazanki z mięsem wieprzowym, a drugie łazanki będą z mięsem indyczym i z kapustką. Łazanki zawsze robię z kapustką kiszoną. Krystyna z Krakowa, pozdrawiam.
0: Ja też pozdrawiam, czyli dwa pomysły z Krakowa. No i jeszcze rymowanka z takimi rymowankami obiadowymi często dzwoni do Radia Pogoda, pan Bogdan.
3: Dzień dobry, panie Moniko.
0: Dzień dobry.
3: Pracuje u mnie główka, więc na obiad dzisiaj będzie pomidorówka, na drugie zraziki, a na deser pyszne naleśniki. Pozdrawiam serdecznie, Bogdan z Warszawy.
0: Ja też pozdrawiam, życzę Państwu oczywiście smacznego.

0: Neil Diamond, Sweet Caroline. Dzwonią Państwo, pytają się, do kiedy można odgadywać dzisiejszą melodię, którą zanucił Robert Janowski. Cały czas jeszcze nasze linie telefoniczne oczywiście są otwarte, czekają na Państwa zgłoszenia. Co to za piosenka? Mogą też Państwo podać jej wykonawcę, ale przede wszystkim proszę powiedzieć, jakie wspomnienia budzi ten utwór, albo z czym po prostu on Wam się najbardziej kojarzy. Przypomnę nasz numer telefonu 22 444 40 04. Po 16 wrócimy do naszej zabawy, zgadnij tę melodię, więc jak Państwo słyszą, macie jeszcze dużo czasu, żeby dzwonić i proponować, jaką Waszym zdaniem melodię nuci dzisiaj Robert. A po godzinie 15 w naszym studio pojawi się pewien gość, który będzie miał niespodziankę podobno dla Radia Pogoda. Szczegóły niebawem.
1: Autopromocja. Trzy legendarne świnki w Radiu Pogoda.
2: Ja się zastanawiam, czy robiscy mają właściwości terapeutyczne.
3: Mają właściwości terapeutyczne i dają człowiekowi więcej szczęścia niż nawet...
1: Rozumiem. Świnki 3. Program Wojtka Pijanowskiego, Krzysztofa Szewczyka i Włodzimierza Ziętarskiego. Sobota od 14. Tylko w Radiu Pogoda.
4: Autopromocja. Reklama.
5: Emocje, które nam towarzyszą, duma, ekscytacja i ogromne szczęście.
6: Oglądaliśmy kilka innych inwestycji, a to jednak tutaj mocniej zabiło nam serce.
5: Mamy swoją sypialnię i pokój dla Wiktora. Dwie łazienki i piękny taras. Możemy usiąść na tarasie, wypić kawkę, iść na spacer do parku i będzie to taki moment odpoczynku po całym dniu.
7: Kasia i Adam wybrali Kawalię. Wybierz i ty swoje nowe mieszkanie przy Ułańskiej w Poznaniu. Kawalia.pl.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do marca nie płacisz. RSO 0%. Bo w Media Expert taniej
9: masz. Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
10: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
11: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
10: Mhm, dokładkę rabatu.
9: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
12: Epicka ekranizacja powieści Bolesława Prusa. Superprodukcja z najbardziej gwiazdorską obsadą w historii polskiego kina. W rolach głównych Marcin Dorociński, Marek Kondrat oraz Kamila Urzędowska. Lalka. Już w kinach.
13: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
14: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
13: Już od 400 zł studiuj.
14: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
13: Ekonomię i logistykę.
14: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
13: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
14: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
13: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
14: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
13: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobrestudia.pl.
15: Kolizja? Przywrócimy najwyższy standard Twojego auta. Jeździsz Volkswagenem, Skodą, Seatem lub Cuprą? Zgłoś zdarzenie do autoryzowanego serwisu. Pomożemy Ci w organizacji transportu i przejmiemy kontakt z ubezpieczycielem, a szkody naprawimy zgodnie z technologią producenta i z użyciem oryginalnych części. Wybierz kompleksowe naprawy powypadkowe w autoryzowanym serwisie. Bez zbędnych formalności. Bez zbędnego stresu.
16: 18,47, 12.
17: Co liczysz?
16: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
17: To ja też chcę. 24, 30.
18: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
19: Zapytaliśmy panią Cylinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
20: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh.
19: Od czwartku pomarańcze tylko 3,99 za kilogram, a schab wieprzowy bez kości z Lady kilogram jedynie 9,99. 5 kilo na osobę. Kaufland.
21: Chcesz mieć pewność, że Twój Ford jest serwisowany tak jak należy? Dzięki Ford Economy Service możesz liczyć na profesjonalną obsługę samochodu, oryginalne części i opiekę ekspertów w przystępnej cenie. Teraz usługa Motorcraft Service dostępna u autoryzowanych serwisów Forda już od 399 zł. Zadbaj o swój samochód i ciesz się spokojem na każdej trasie. Wybierz sprawdzoną jakość i doświadczenie. Umów się na serwis już teraz na ford.pl.
0: została ostatnia reklama.
2: Wypróbuj nowość w Lidlu. Max and Mila's World. Wszystko dla psów i kotów. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie karmy Max and Mila's World. Drugi tańszy produkt, 50% taniej. Szczegóły w aplikacji.
22: Lidl. To się opłaca.
23: Reklama.
24: Sponsorem audycji jest Medso. Polski producent magnezu chelatowanego w kapsułkach. www.medso.pl.
25: Pogodne popołudnie Radia Pogoda. Zaprasza Monika Tarka.

Jeszcze nic się nie skończyło, jeszcze sobie wystarczamy, chociaż trochę dnia.

0: Remont zrobisz. Teraz szyna oświetleniowa Paris 97, lamelna filcu 89 i panele podłogowe Dąb Pura 31,99 za metr kwadratowy. Wszystko do remontu i to w niskich cenach. Leroy Merlin.
1: Kategoria trawienie.
2: Po jednej nutce.
1: Ciężko na żołądku.
2: A teraz?
3: Uczucie pełności.
2: Dobrze, i ostatni.
3: Gazy.
2: Świetnie, a co można na to zaradzić?
3: Najlepiej zastosować Trawisto.
4: Suplement diety Trawisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Trawisto i trawisz to. Aflofarm.
5: STS Logistik, lider transportu aut, zatrudni kierowców kategorii C plus E. Jeśli cenisz profesjonalizm i stabilne warunki pracy, dołącz do naszego zespołu. Zadzwoń teraz 607-652-280. Twoja nowa trasa zawodowa zaczyna się teraz. STS Logistik.
6: Czemu tu jest tak ciemno? Halo? Jest tu kto?
7: Jestem. Nie szukaj prądu po omacku. Wejdź na fortum.pl i wybierz ofertę na energię dla domu i firmy. Fortum. I wszystko jasne.

0: okazji 23 urodzin Neonet. Idealny dla miłośników kina. 75-calowy telewizor Hisense QLED 4K, który odtwarza miliardy odcieni za jedyne 2999. Tak, za mniej niż 3000 zł. Najniższa cena z 30 dni to 3499. Kupuj w Neonet.
1: Europejskie wieczory wracają na Bułgarską. Już w czwartek Lech Poznań kontra Bayer Leverkusen. Razem dopingujmy kolejorza od początku tej przygody. Niech usłyszy nas cała Europa. Lech Bayer. Czwartek, 15 października, godzina 18.45. Szczegóły na bilety lechpoznań.pl.
2: Została ostatnia reklama.
3: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
5: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
6: Reklama.
7: Na zegarach godzina 15, więc w Radiu Pogoda czas na wiadomości, a po wiadomościach Mieczysław Wojnicki, Lalele.
8: Obiekt odnaleziony na plaży w Karwi to polski dron zestrzelony na ćwiczeniach. Kebab za 10 tysięcy euro ma być świeży przez lata. Polskie piłkarki mierzą wysoko, zamarzył im się mundial. Teraz na drodze stoją Irlandki.
2: Radio Pogoda. Wiadomości o 15.
8: Agnieszka Trojanowska-Bis. Szczątki obiektu latającego znalezione na plaży w Karwi wczoraj wieczorem to polski dron zestrzelony podczas ćwiczeń na poligonie. Potwierdził wicepremier szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Jak mówi, morze wyrzuciło na brzeg szczątki drona zestrzelonego na ćwiczeniach kilka tygodni temu. Uspokajam, to nie była jakaś rosyjska prowokacja, tylko efekt ćwiczeń na poligonie w Ustce, zapewnił dziś minister Kosiniak-Kamysz. Co najmniej 4 osoby zginęły w Łódzku na zachodzie Ukrainy, około 90 km od granicy z Polską w wyniku rosyjskiego ataku dronowego. Według najnowszego komunikatu wołyńskiej policji bezzałogowiec uderzył w budynek hurtowni spożywczej w Łódzku, doprowadzając do jej pożaru. Z kolei w trwających od nocy uderzeniach na Kijów liczba ofiar śmiertelnych wzrosła do 5, a 36 osób zostało rannych. Nie kończą się niepokoje we Francji. Na sobotę zapowiadane są kolejne masowe protesty. Siły mają połączyć związki zawodowe oraz wychodzący teraz na ulicę studenci i uczniowie. W ich wczorajszych demonstracjach wzięło udział ponad 160 tysięcy ludzi, mówi rzecznik Narodowego Związku Studentów.

0: Danie słynnego fast foodu kosztowało około 10 tysięcy euro. Według muzeum to pierwsza replika kebabu wykonana w całości z wosku. Udało się z Belgią, pora na Irlandię. Polskie piłkarki pozostają w grze o mundial. Ewa Pajor i spółka zagrają w finale baraży o wyjazd na przyszłoroczne Mistrzostwa Świata w Brazylii. Irlandki Polkom są dobrze znane, bo grały z nimi w Lidze Narodów i dwa razy przegrały. Teraz ponownie zagrają w grudniu. Więcej o walce Polek, o historyczny wyjazd na mundial. Błażej Kulesza.
1: Mecz w Gdańsku z Belgią rozstrzygnęły rzuty karne, w których to Polki wygrały 4-3.
2: Trochę mi brakuje słów, jak zawsze jestem rozgadana, więc w sumie teraz leję wodę, bo nie wiem, co mam powiedzieć.
1: Bohaterką zespołu została stojąca między słupkami Kinga Seweryn.
2: Traciłyśmy te bramki, dogrywka i karne, to tyle było emocji. Zaczęłam tak płakać.
1: Rok temu Polki, walcząc w barażach o Euro, grały w finale z Austrią, z którą przegrały w Lidze Narodów. I chociaż historia lubi się powtarzać, to tym razem w walce z Irlandią będzie trudniej, mówi trenerka Nina Patalon.
3: Irlandia to jest zupełnie inny zespół. Tak jak miałabym być z wami szczera, co trzeba zrobić, to musimy być naprawdę w dobrej dyspozycji.
1: Niewykluczone, że nawet w przypadku zwycięstwa nad Irlandią Polki i tak będą musiały zagrać jeszcze baraż interkontynentalny. Wszystko zależeć będzie od wyników innych par barażowych w Europie.
0: Mecze odbędą się na początku grudnia. Pierwszy w Gdańsku, rewanż w Dublinie.
4: Co jest grane w Poznaniu?
5: Natalia Kuśmierz, zapraszam. Zaczynamy od kinowej propozycji. W tym tygodniu będziecie mogli wybrać się na horror Resident Evil. Tym razem awaria laboratorium spowoduje niekontrolowane uwolnienie pewnego wirusa, a mieszkańcy miasteczka zaczną przemieniać się w bezlitosne, krwiożercze istoty. Godziny seansów znajdziecie na stronie kina Helios. Teraz czas na muzyczną propozycję. Już w sobotę będziecie mogli wybrać się na Silent Disco, czyli taniec ze słuchawkami na uszach. Dostępne będą różne kanały, a na każdym z nich poleci inna muzyka. Każdy będzie mógł wybrać coś dla siebie. Start o 23 przy Nowowiejskiego 8. Szczegóły są dostępne w sieci. Na koniec jeszcze będziecie mogli wybrać się na stand-up Sylwii Wiszowatej. Zaprezentuje ona swój najnowszy program. To ponoć mroczna komedia, która przeplata się z perypetiami jej życia codziennego. Dobra zabawa gwarantowana. Przewidziano również support. Początek jutro o godzinie 19 w Barok Club.
4: Radio Pogoda. 103,4 FM. Pogoda.
0: Najwyższa temperatura dziś na zachodzie kraju do 15 stopni, w centrum do 13, na Suwalszczyźnie do 9. Najwięcej rozpogodzeń na zachodzie, na wschodzie większe zachmurzenie i przelotne opady deszczu. Podobnie na północy, a tam jeszcze dziś możliwe burze. Wysoko w Tatrach opady deszczu ze śniegiem, wieczorem przechodzące w śnieg.
6: Już po 15:00 witam Państwa serdecznie i oczywiście zapraszam na kolejną pogodną godzinę z Radiem Pogoda. Dzisiaj jest setna rocznica pierwszego wydania Kubusia Puchatka, dlatego każdą godzinę zaczynamy cytatem z Kubusia. Telefon od Państwa w tej sprawie.
7: Ja mam taki ulubiony cytat Kubusia Puchatka, który dotyczy również mnie, więc tak mi się zawsze podobał. To prawda, mruknął Puchatek, spoglądając w lustro i klepiąc się po brzuszku. Nie liczy się rozmiar. Liczy się puchatość.
6: Tak jest, liczy się puchatość. Jeżeli ktoś z Państwa też ma swój ulubiony cytat z Kubusia, to oczywiście proszę zadzwonić. 22 444 4004. Pierwsze wydanie Kubusia Puchatka, rok 1926. W Polsce to też okres międzywojenny. No i właśnie temu okresowi i muzyce tego okresu będzie poświęcona ta najbliższa godzina w Radiu Pogoda, także proszę zostać z nami.
4: Pogodne popołudnie Radia Pogoda. Zaprasza Monika Tarka.

0: Tania Kozłowska na antenie Radia Pogoda, a ze mną, proszę Państwa, bardzo miły gość, pan Wojciech Dąbrowski, dyrektor artystyczny Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Retro imienia Mieczysława Foga. Dzień dobry,
1: witam
0: serdecznie.
1: Dzień dobry, witam serdecznie, panie Wojciechu. Słuchaczy Radia Pogoda.
0: Ja opowiem, jak do tego doszło, że pan tutaj u nas się pojawił. Otóż dostaliśmy bardzo miłego maila od pana Wojtka, w którym pan Wojtek napisał, że w tym roku Radio Pogoda zostało przez Festiwal Piosenki Retro nagrodzone. No więc oczywiście zaprosiłam pana Wojciecha do studia, żeby pan nam o tym opowiedział. Czym zasłużyło Radio Pogoda na to, że państwo przyznali nam nagrodę i w ogóle co to za nagroda, panie Wojtku?
1: To jest honorowe wyróżnienie, Złoty Liść Retro, symboliczne wyróżnienie, a Radio Pogoda otrzymuje to za codzienną prezentację na antenie piosenek okresu dwudziestolecia międzywojennego. Bo ja już mam przyjemność od 23 lat organizować ogólnopolskie festiwale piosenki retro imienia Mieczysława Foga. No i właśnie taką jednym z naszych sposobów popularyzowania tego okresu dwudziestolecia międzywojennego są właśnie te honorowe Złote Liście Retro, czyli wokaliści, teatry, domy kultury, autorzy książek dotyczących dwudziestolecia międzywojennego, wydawcy płyt i tak dalej. No po prostu zostają po pierwsze zauważeni, po drugie docenieni, a po trzecie właśnie wyróżnieni tym symbolicznym, honorowym wyróżnieniem.
0: Bardzo dziękuję, naprawdę, bo my w ogóle jesteśmy dumni z tego, że my gramy tę muzykę okresu międzywojennego, ale też te nowsze wersje przebojów z tamtych lat, śpiewane przez tych wykonawców z lat 50., 60., a nawet 80., bo bardzo wielu wraca właśnie do tych piosenek, bo te utwory są ponadczasowe, prawda, panie Wojtku?
1: Otóż to, bo komponowali te piosenki wspaniali kompozytorzy, no wymienię tylko Warsa Petersburskiego, powiedzmy. Teksty pisali prawdziwi poeci, znów wspomnę o Tuwimie, o Jurandocie, o Hemarze, więc te piosenki są ponadczasowe i one u starszego pokolenia wywołują wzruszenia, bo to są wspomnienia, bo nasze mamy i babcie śpiewały nam, nuciły te piosenki, a młode pokolenie okazuje się, wbrew pozorom, odnajduje w tych piosenkach siebie, swoje potrzeby, swoje emocje i próbuje je po swojemu wyrazić.
0: Ja panu powiem, że ja dorastałam oglądając w starym kinie i te wszystkie filmy, które były puszczane w telewizji i przypominane, w których właśnie też przecież pojawiało się mnóstwo tego typu przebojów z tamtego okresu. Ja nasiąkałam od dzieciństwa tymi utworami i dlatego ja je po prostu bardzo, bardzo lubię i kocham. I ta nagroda dla nas no, jest wyjątkowa, także bardzo, bardzo dziękujemy za docenienie, bo wydaje mi się, że jesteśmy jedną z nielicznych stacji radiowych w Polsce, która tak często gra utwory właśnie z tego okresu.
1: Właśnie na tym polega i stąd właśnie nasze wyróżnienie. Wracając do tych filmów okresu przedwojennego, no, to była taka właściwie norma, że publiczność wychodząca z kina po takim, czy to będą Manewry miłosne, czy Piętro wyżej, czy inne filmy, tam nie wiem, co mój mąż robi w nocy i komedie różne tamtego okresu, to jak się wychodziło z kina, to wszyscy nucili te piosenki i te piosenki potem powtarzały się, powtarzane były przez radio. Ja powiem szczerze, że ja oczywiście też śledzę na bieżąco sytuację, też doceniam, że w Radiu Pogoda słuchać można właśnie tych piosenek lat 60., 70. Ja sam organizuję takie spotkania z piosenką, nie tylko retro, ale także właśnie w ogóle gwiazdozbiór polskiej piosenki XX wieku. Taki cykl piosenek właśnie mam przygotowany. To właśnie muszę powiedzieć, że ja zresztą sobie stawiam taką cezurę rok 2000. To znaczy ja już piosenki XXI wieku zostawiam młodemu pokoleniu, natomiast sam popularyzuję i to...
0: To może wróćmy, panie Wojtku.
1: Znajduje wielki odzew i cieszy się dużą popularnością.
0: Wróćmy w takim razie do piosenek z tamtych lat. Mieczysław Fog specjalnie na dzisiejszą okazję w błękicie oczu twych, a do rozmowy za chwilę wracamy.

0: Pogodne popołudnie w Radiu Pogoda. Mój gość, pan Wojciech Dąbrowski, który jest dyrektorem artystycznym Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Retro imienia Mieczysława Foga, ale też i śpiewa piosenki okresu międzywojennego, występuje z recitalami, ale dowiedziałam się, że jest też pan nauczycielem, panie Wojtku. I to wcale nie muzyki.
1: No właśnie, to pewnie państwo nie zgadną. Jestem nauczycielem matematyki i to już 61 lat stażu. Natomiast tu proszę się nie martwić, nie będę mówił właśnie o logarytmach i pierwiastkach, tylko wręcz przeciwnie. Zawsze powtarzam swoim uczniom, że jestem matematykiem humanistą, ponieważ interesuje mnie także literatura, poezja, teatr, muzyka i w związku z tym...
0: Czyli o takich ludziach, jak pan mówi, się człowiek renesansu.
1: Tak, ale to jest właśnie bardzo ważne, bo to pozwala mi na taki kontakt bezpośredni z uczniami, ponieważ ja z nimi o wszystkich ich zainteresowaniach jestem w stanie z nimi nawiązać kontakt i mimo, że już różnica pokoleń, bo to są wszystko już w tej chwili moje prawnuki, to oczywiście mam z nimi znakomity kontakt.
0: Ale to ja w takim razie chciałam tylko jeszcze złożyć panu życzenia przy okazji, no bo dzisiaj, jakby nie było, jest Dzień Edukacji Narodowej, także tak. Na pana ręce wszystkiego najlepszego dla wszystkich
1: Dziękuję
0: nauczycieli,
1: bardzo
0: którzy
1: i przekazuję to wszystkim koleżankom i kolegom nauczycielom. Wybrałem tę pracę świadomie, ale mówię, pozostaje też wierny moim różnym innym zainteresowaniom.
0: No właśnie, do tego wrócimy za chwileczkę, panie Wojtku, w Radiu Pogoda.
2: Weekend, czas na odpoczynek i relaks. A w Radiu Pogoda czas na rozmowy, dobre słowa i najpiękniejsze melodie. Jeszcze pamiętam. Czas, na który czekam cały tydzień.
3: A pan w tej chwili jest w Radiu Pogoda?
2: Tak.
3: Nie.
2: Tak.
3: Tak? Tak. To ja już puszczam sobie.
2: Ty też puść sobie koncert życzeń w Radiu Pogoda. Sobota i w niedzielę od 10:00. Zapraszam, Robert Janowski.
4: Autopromocja. Reklama.
5: A teraz w RTV Euro AGD.
6: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot kuchenny Kenwood teraz za 1499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
5: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
7: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
8: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
7: Od czwartku w Kauflandzie parówki pakowane, kup dwa opakowania, trzecie najtańsze gratis. Nie dotyczy parówek naturalnie tarczyński. A napój jogurtowy Actimel 5,39 za opakowanie przy zakupie dwóch. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Znowu sezon przeziębieniowy. A ty jak zawsze w super formie?
10: Poznaj mój sekret. Czarnuszka CCD.
9: A co to znaczy CCD?
10: Czarnuszka CCD, czyli codziennie czuj się dobrze. A tak naprawdę to naturalne trio. Czarnuszka, czosnek i witamina D. To kapsułki z zimnotłoczonym olejem z czarnuszki, bezzapachowym czosnkiem i wysoką dawką witaminy D, która wspiera funkcjonowanie układu odpornościowego. To jedyny taki produkt na rynku.
11: Suplement diety Czarnuszka CCD, czyli czarnuszka, czosnek i witamina D. Od Oleofarm.
12: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
13: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z 2-letnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Service. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.

0: okazji swoich 23 urodzin Neonet zaprasza na wielkie pranie z Electrolux. Tylko teraz niezwykle cicha, energooszczędna 9-kilowa pralka z funkcją pary za jedyne 1799. Najniższa cena z 30 dni to 2099. A do tego Electrolux zapłaci Twoje rachunki nawet do 6000 zł. Kupuj w Neonet.
1: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
2: Została ostatnia reklama.
3: Panie Pascalu,
4: tak?
3: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
4: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 2 dni przeceny na urodziny w Media Expert.
3: A to pędzę, lecę, pa!
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch, 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media.

0: Pogodne popołudnie z Radiem Pogoda, a ze mną cały czas pan Wojciech Dąbrowski, dyrektor artystyczny Festiwalu Piosenki Retro imienia Mieczysława Foga Ogólnopolskiego, co jest dosyć istotne, bo niemal w każdym dużym mieście w Polsce wydarzenia festiwalu się odbywają. Panie Wojtku, festiwal trwa przez cały wrzesień, zaczyna się 3 września, czyli w rocznicę śmierci, prawda, Mieczysława Foga?
1: Taką przyjęliśmy tradycję, że cały wrzesień zawsze domy kultury, teatry, koncerty się odbywają, spotkania, projekcje filmów i tak dalej. A wszystko zaczęło się, jak byłem uczniem liceum. Wtedy w 50-tych latach się nie mówiło o piosenkach dwudziestolecia międzywojennego, a ja nagle dostałem płytę Stare Niezapomniane Melodie, którą nagrała młodziutka wówczas Sława Przybylska z zespołem Jerzego Abratowskiego. Ja tę płytę do dzisiaj mam z jej autografem i to sobie ogromnie cenię. I właściwie od tego momentu ja zacząłem się interesować tym okresem, tą piosenką, zbierać płyty, zbierać książki, wspomnienia i tak dalej, i tak dalej. No i jak przyszła 100. rocznica urodzin Mieczysława Foga, to zorganizowałem na Ursynowie, gdzie mieszkam, w Domu Sztuki koncert urodzinowy. Zaprosiłem rodzinę Fogów, jeszcze żył syn Andrzej, i wnuk Michał. I po tym koncercie jakoś tak dogadaliśmy się, zaprzyjaźnili i pomyśleliśmy, że tego Mieczysława trzeba upowszechniać, popularyzować. No i stąd narodziła się idea Festiwalu Piosenki Retro i tak już 23 lata ten festiwal organizujemy.
0: Ale zaznaczmy, że nie tylko pojawiają się piosenki Mieczysława Foga, tylko tak jak mówiliśmy,
1: nie, no, chodzi w ogóle o okres dwudziestolecia międzywojennego. No, Mieczysław Fog jest tylko jakimś takim patronem, a ten rok jest szczególny, bo Sejm przyjął uchwałą, że rok 2026 jest rokiem Mieczysława Foga. Więc ten festiwal nabrał jeszcze dodatkowego znaczenia. No i tych imprez rocznie się odbywa około 50, prawda, w ramach festiwalu.
0: I nie tylko w Polsce, ale też i za granicą.
1: No więc o to chodzi, że staramy się zainteresować tym Polonię, włączają się i to też owocuje tym, że te złote liście, które przyznajemy honorowo, to tutaj poprzednicy Radia Pogoda.
0: Właśnie
1: wspomniana przeze mnie Sława Przybylska otrzymała złoty liść retro numer 1 na pierwszym festiwalu w 2004 roku. Numer 2 dostał Zbyszek Rymasz, który w tej chwili ma 99 lat, ale ciągle jest aktywny, gra te piosenki jeszcze i wspomnienia popularyzuje. A tymi laureatami złotych liści, no to można by tutaj wymieniać wszystko. I Irena Santor, i Halina Kunicka, i Hanna Rek, i Olgierd Buczek, i Barbara Rylska, Rena Rolska, Zbigniew Kurtycz, Jerzy Połomski. No mogłem tu wymieniać.
0: Jesteśmy we wspaniałym towarzystwie jako Radio Pogoda.
1: Jeszcze chcę dodać, że woziłem też te złote liście retro razem z dyplomami ministra kultury i zdążyliśmy jeszcze przed śmiercią zawieźć do Paryża do pani Wery Gran, do Londynu do pani Włady Majewskiej i Renaty Bogdańskiej-Andersowej. Dostał ten złoty liść retro także Gwidon Borucki, który śpiewał Czerwone maki na Monte Cassino. No i Teatr Polski w Toronto, pani Nowotarska i pani Agata Pilitowska otrzymała, wręczała im w Londynie jak ten za spektakl Tajemnice Ordonki. Więc jednym słowem jakby zasięg tego festiwalu, czy rezonans tego wszystkiego, co my tu od lat robimy, jest jak widać bardzo duży i liczymy, że Radio Pogoda w dalszym ciągu będzie te piosenki okresu dwudziestolecia po prostu na antenie prezentować.
0: No, to mogę na pewno obiecać. Jeszcze jedno mam pytanie do pana, panie Wojtku, bo pan jest takim niezwykle energicznym człowiekiem, pełnym pasji. Jak pan to robi?
1: Człowiek musi mieć pasję, bo tylko wtedy życie ma sens. Dlatego ja robiłem stos rok za ogon, bo byłem zjednoczony pedagogiem, nauczycielem, byłem dyrektorem szkoły, prywatne liceum prowadziłem przez pewien czas. Zajmuję się właśnie
0: występuję, śpiewam.
1: Jestem dziennikarzem czynnym, bo mam stałą rubrykę w tygodniku Passa, gdzie drukuję swoje jeszcze satyryczne utwory i tak dalej. No ale myślę, że życie ma sens. Ja wszystkim życzę właśnie tego, żeby po prostu życie, które jest krótkie, wykorzystać maksymalnie.

imienia. Żegnajcie burze i z serc uniesienia. Czas wszystko odmienia. Kochanko, ma, żegnam cię.

0: Niezapomniany Andrzej Zaucha w Radiu Pogoda. Przypomnę, że Radio Pogoda dostało dzisiaj, proszę Państwa, złoty liść za codzienną prezentację na antenie piosenek okresu 20-lecia międzywojennego od Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenek Retro imienia Mieczysława Foga, a jego dyrektor artystyczny, pan Wojciech Dąbrowski, był moim gościem. Panie Wojtku, ja chciałam się odwdzięczyć za to, co pan robi, za pana pasję, za to, że jest pan słuchaczem Radia Pogoda i to młodym, prawda, słuchaczem, panie Wojtku?
1: Ja jestem ciągle młodzieńcem, ja mam dopiero 19 lat do setki.
0: No proszę bardzo, w związku z tym ja chciałam pana przyjąć do Klubu Pogodnych Ludzi, to jest taki klub paczka przyjaciół Radia
1: Wiem
0: Pogoda.
1: Wiem doskonale, bo Radio Pogoda mam włączone cały dzień i słucham.
0: Tym bardziej, także to jest pana legitymacja, nasza radiopogodowa przypinka, także
1: bardzo serdecznie
0: proszę.
1: Dziękuję za wyróżnienie i w ogóle za zaproszenie mnie do studia. Wszystkich serdecznie słuchaczy pozdrawiam.
0: Dziękuję pięknie. Wojciech Dąbrowski był gościem Radio Pogoda.
2: Radio Pogoda.
3: Kiedy byłem małym chłopcem, hej. Był zakochany złodziej, okradał niebo z gwiazd. Rabował słońcu złoto i księżycowi blask. A wszystko robił po to, bo chciał na pomysł wpaść.
4: Reklama.
5: Czas na jesienne przeceny na Allegro. Łap okazję na nowy sezon w najpopularniejszych kategoriach. Teraz odzież i obuwie, produkty do domu i ogrodu, zabawki i więcej kupisz z super rabatami. Wskakuj na Allegro i kupuj taniej.
6: Cześć, siostrzyczko.
7: Gratulacje.
6: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak dać jej na imię?
7: Ania.
6: Po mamie byłaby z siebie dumna.
7: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
6: Obiecuję.
8: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
9: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
10: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
11: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
10: Twoja definicja dobrego snu.
12: Muzyka i głos AI.
13: Co?

0: Devitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Netto przedstawia.
2: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocje urodzinowe do naszego Netto.
3: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
2: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź.
3: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
2: To może zapraszamy?
3: Dobre!
1: Z okazji urodzin Netto filet z piersi kurczaka sztuka mięsa mega paka jedynie 14,99 za kilogram, aż o 42% taniej. A polskie jabłka luzem tylko 2,99 za kilogram. Netto, dużo dobrego.
4: Castorama.
5: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
4: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. Tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych dostaniesz tu aż 20% zwrotu na kupon. To nawet 4 tysiące zwrotu. Chcesz więcej? Dołącz do klubu Castomax i zbieraj punkty na nagrody.
5: Castorama. Razem najlepiej.
4: Akcja trwa do 3 listopada. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Kolizja? Przywrócimy najwyższy standard Twojego auta. Jeździsz Volkswagenem, Skodą, Seatem lub Cuprą? Zgłoś zdarzenie do autoryzowanego serwisu. Pomożemy Ci w organizacji transportu i przejmiemy kontakt z ubezpieczycielem, a szkody naprawimy zgodnie z technologią producenta i z użyciem oryginalnych części. Wybierz kompleksowe naprawy powypadkowe w autoryzowanym serwisie. Bez zbędnych formalności. Bez zbędnego stresu.
7: Nowy sezon, ta sama energia. Trenuj w pełnym komforcie z nową kolekcją Domios Shape od Decathlon. Elastyczne leginsy i koszulki dopasowane do Twojego ruchu znajdziesz u nas już od 69,99. Sprawdź w sklepach i na decathlon.pl.
8: Została ostatnia reklama.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
10: Pogodne popołudnie Radia Pogoda. Zaprasza Monika Tarka.

0: informacje.
1: Czy jedno spotkanie może odmienić całe życie? Miłość, tajemnice i świat dawnych arystokratycznych salonów. Ordynat Michorowski, Heleny Mniszkówny. Nowa powieść Radia Pogoda. Przenieś się do czasów wielkich uczuć i niezwykłych losów bohaterów. Słuchaj dziś od 22:00 i na radiopogoda.pl. Czyta Wojciech Masiak.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody! A to oznacza uczta!
3: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
2: Pieskie życie ma smak!
3: Wiejska Zagroda. Dla psa, który wie co dobre.
4: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
5: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
4: TravistoFast i Travisto.
5: Aflofarm.
6: Wygenerowano z AI.

0: Instaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl. Media
1: Expert, taniej masz. WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
2: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
1: Już od 400 zł studiuj.
2: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
1: Ekonomię i logistykę.
2: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
1: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
2: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
1: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
2: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
1: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobre studia.
3: Janie, skarpeta na pieniądze.
4: Się rozpadła.
3: Noż do 100.
4: Nie do 100, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
5: Zarejestruj się na zwrotnicablika.pl.
6: Kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej syrop Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Teraz dostępny w nowym, większym opakowaniu. Appetizer Senior. Aflofarm.
7: W 29. urodziny Carrefoura promka 1 plus 1 za grosz. Więc kawa mielona Edusho Family 500 gramów w promocji 1 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 17 października.
8: Carrefour w sumie najlepszy jest.
9: Castorama.
10: Teoria
9: i praktyka.
10: W teorii po podłogi trzeba się najeździć.
9: A w praktyce wystarczy przyjechać do Castoramy, gdzie tylko teraz dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele i podłogi drewniane. To nie wszystko. Zapisz się do klubu Castomax, zyskaj do 30% korzyści i zbieraj punkty na nagrody. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 21 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: Została ostatnia reklama.
12: Psst, cześć, to Influencer, ten od cen.
13: Mam tylko 15 sekund, więc powiem Ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
14: Reklama.
15: Za chwilę w Radiu Pogoda. Marek Grechuta, będziesz moją panią, będzie grupa Hermans Hermits i Irena Santor. Ale na razie wiadomości, bo jest 16.
16: Syrena alarmowa w każdej kieszeni komórki będą mieć nowe funkcje. Sędzia Maciej Berek niedopuszczony do orzekania w Trybunale Konstytucyjnym. Leki drukowane na zapleczach aptek, na drukarkach 3D. Rewolucja w lecznictwie już na wyciągnięcie ręki.
11: Radio Pogoda. Wiadomości o 16.
16: Agnieszka Trajanowska-Bis. Każda komórka będzie działała jak syrena alarmowa. Tak minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński zapowiada nowy, najszybszy z dostępnych elektroniczny system ostrzegania.
17: Chcemy, aby ten system rozpoczął działanie zaraz po wakacjach przyszłego roku. Równolegle pracujemy także nad aplikacją, która będzie przekazywać podstawowe informacje na temat zagrożeń.
16: MSWiA podpisało dziś z przedstawicielami sieci komórkowych porozumienia w sprawie wdrożenia rozwiązania o nazwie Cell Broadcast.
18: Nawet w stanie standby, ale wyciszonym, będzie faktycznie wibrował, będzie dawał sygnały, alerty do momentu, kiedy faktycznie użytkownik ten telefon weźmie do ręki.
16: Tłumaczy wiceszef MSWiA Tomasz Szymański. Docelowo Cell Broadcast ma służyć do powiadamiania o najważniejszych zagrożeniach. System działa już w kilkunastu krajach Europy i wielu innych na świecie, m.in. w USA, Japonii czy w Wielkiej Brytanii. Zmiany także z meldunkiem. Adres faktycznego zamieszkania może w przyszłości zastąpić adres zameldowania w państwowych rejestrach. MSWiA analizuje zmiany, które mają uprościć urzędowe formalności i usprawnić kontakt instytucji z obywatelami, tłumaczy rzecznik MSWiA Karolina Gałecka.
19: Zgodnie z tą koncepcją tutaj doręczenia pism administracyjnych, sądowych, podatkowych byłyby wysyłane na adres znajdujący się w rejestrze PESEL. Byłyby uznawane za prawnie skutecznie, czyli chodzi właśnie o to, żeby uprościć ten kontakt mieszkańca z urzędem, z sądami.
16: Nowe rozwiązanie mogłoby ograniczyć sytuacje, w których korespondencja z urzędu trafia pod nieaktualny adres. Znowu gorąco wokół Trybunału Konstytucyjnego. Szef resortu sprawiedliwości Waldemar Żurek polecił prokuratorowi krajowemu ocenę sytuacji związanej z niedopuszczeniem do orzekania jednego z sędziów Trybunału.

0: jednego z wymogów formalnych, bo nie ma minimum 10 lat stażu jako radca prawny. Sam Maciej Berek odpiera te zarzuty, twierdząc, że jest wpisany na listę radców prawnych od 2001 roku. Technologia inspirowana drukarkami 3D może wkrótce zrewolucjonizować szpitalne apteki. Badaczka z fińskiego Uniwersytetu albo Akademii udowodniła, że dzięki nowej metodzie farmaceuci mogą na miejscu przygotowywać leki w dawkach idealnie dopasowanych do konkretnego pacjenta. To ogromna szansa, zwłaszcza w leczeniu dzieci, dla których gotowe pigułki trzeba dziś nierzadko łamać i dzielić, a także przy terapiach seniorów i chorobach rzadkich. Zamiast uniwersalnych tabletek specjalny system precyzyjnie dozuje leczniczy preparat w formie żelu. Fińskie testy udowodniły, że ta technologia działa bezbłędnie, nie tylko w laboratorium, ale też w warunkach codziennej pracy prawdziwej apteki szpitalnej.
1: Co jest grane w Poznaniu?
2: Natalia Kuśmierz, zapraszam. Ponownie zaczynamy od propozycji kinowej. W tym tygodniu będziecie mogli zobaczyć Lalkę. To historia, która przenosi nas do Warszawy z końca XIX wieku, gdzie serce Stanisława Wokulskiego owładnięte jest szaloną miłością do Izabeli Łęckiej. Godziny seansu znajdziecie na stronie Kina Helios. Z kolei Kinoteatr Apollo zaprasza na spektakl Wstyd. To błyskotliwa komedia rozgrywająca się na tle weselnego zamieszania. Sprawi ona, że już od pierwszych minut otrzymacie dużą dawkę dobrej zabawy. Wraz z upływem czasu uprzednio taktowne rozmowy przerodzą się w otwarte konflikty, które ostatecznie prowadzą do wybuchu stłumionych uczuć. Start w piątek o 17:30. A Akademickie Centrum Kultury zaprasza na stand-up Bartosza Zalewskiego. Zaprezentuje on swój najnowszy program. Nie zabraknie oczywiście ciekawych obserwacji, absurdów dnia codziennego oraz prywatnych opinii. Początek również w piątek o 19:00, a bilety są dostępne w sieci.
1: Radio Pogoda 103 i 4 FM.
3: Sponsorem programu jest producent bawełnianych wkładek higienicznych Bella Panty Intima Plus z prebiotykiem.
1: Pogoda.
0: Zdecydowanie najpogodniej dziś na zachodzie kraju, na wschodzie większe zachmurzenie i przelotne opady deszczu, podobnie na północy i tam możliwe jeszcze dziś burze. A wysoko w Tatrach wieczorem opady deszczu ze śniegiem przechodzące w śnieg.
3: Sponsorem programu był producent bawełnianych wkładek higienicznych Bella Panty Intima Plus z prebiotykiem.
4: Pogodne popołudnie z Radiem Pogoda, 5 minut po godzinie 16. Po 16 wrócimy do konkursu Zgadnij tę melodię, bo już nadchodzi pora, żeby dowiedzieć się, kto z Państwa wygra radio z logo Radia Pogoda. A poza tym wrócimy do cytatów z Kubusia Puchatka. Dzisiaj setna rocznica pierwszego wydania tej książki. Jeden z takich piękniejszych cytatów brzmi: jaki dziś dzień? Zapytał Puchatek. Dziś, odpowiedział prosiaczek. Na to Puchatek: to mój ulubiony dzień.
1: Pogodne popołudnie Radia Pogoda. Zaprasza Monika Tarka.

Hermit na antenie Radia Pogoda. Za chwilę Irena Santor i piosenka Profesorowie. Bardzo bliska pani Irenie. Dlaczego? Powiem o tym za chwilę. A gramy takie utwory. No wiadomo dzisiaj dlaczego. Dzisiaj Dzień Komisji Edukacji Narodowej. Popularnie zwany Dniem Nauczyciela. Dzisiaj wspominamy właśnie tych, którzy nas uczyli i czegoś faktycznie nauczyli. Także serdeczne życzenia dla wszystkich nauczycieli, którzy z ogromną pasją, zaangażowaniem i poświęceniem wykonują swój zawód. Jeżeli chodzi o panią Irenę, to też nauczycielki dosyć dużą rolę odegrały w jej życiu, bo kiedy uczyła się w zasadniczej szkole zawodowej przemysłu szklarskiego w Szczytnej, bo takie właśnie wykształcenie, można powiedzieć szklarskie, ma pani Irena Santor, to jedna z nauczycielek, w ogóle namawiano ją, żeby właśnie poszła w kierunku kariery wokalnej, bo pięknie śpiewa, a jedna z nauczycielek dowiedziała się, że w pobliskim domu zdrojowym w Polanicy Zdroju przebywa Zdzisław Górzyński, wybitny dyrygent, ówczesny dyrektor Opery Poznańskiej. No i napisała list polecający właśnie do pana Zdzisława, pisząc, że rekomenduje tą młodą dziewczynę, Irenę, że powinna stanąć na scenie i zrobić karierę. A z kolei pan Zdzisław Górzyński napisał dla pani Ireny list polecający do Mazowsza. No i tak właśnie zaczęła się kariera Ireny Santor. A będąc tutaj, opowiadając mi i państwu o swoich najpiękniejszych melodiach, pani Irena powiedziała, że tak naprawdę uczymy się całe życie i każde nasze życiowe doświadczenie, każde spotkanie z człowiekiem to są nasze, jej uniwersytety. Trochę też o tym ta piosenka. Profesorowie, Irena Santor.

Piękne błędy i wszystkie drogi, co nie tędy, to moi profesorowie. I ciągle szukam ich namiętnie, a oni czynią chętnie skrzydła.

0: Beata z Albatrosa, Janusz Laskowski na antenie Radia Pogoda. Czas na Państwa ulubiony cytat z Kubusia Puchatka, czyli książki, która dzisiaj obchodzi setne urodziny pierwszego wydania.
1: Dzień dobry. Tu Małgorzata. Mój cytat, który bardzo lubię. To, co powiedziałem przed chwilą, było: hej, jest tam kto? Zawołał Puchatek donośnym głosem. Nie, zabrzmiała odpowiedź z zewnątrz. Po czym ten sam głos dodał: nie wrzeszcz tak, słyszałem cię zupełnie dobrze za pierwszym razem.
0: No tak, to cenny cytat w dzisiejszych czasach, kiedy, no zwłaszcza w mediach, każdy każdego chce przekrzyczeć. Ja też mogę teraz powiedzieć: hej, jest tam kto? Ktoś, kto wie, jaką melodię nuci Robert Janowski. Za chwilę wracamy do konkursu. Zgadnij tę melodię.
2: Radio Pogoda.
3: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
4: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
5: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
6: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
7: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
8: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
7: Mhm, dokładkę rabatu.
6: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
9: Panie Pascalu,
10: tak?
9: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
10: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 2 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
9: A to pędzę, lecę, pa!
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus Vivobook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
12: Oto Marcin, bohater biznesu. Na co dzień prowadzi kawiarnię, ale czasem prowadzi też samochód dostawczy albo księgowość. Zna koszty prowadzenia biznesu i wie, że każda złotówka się liczy.
13: Bank Millennium też to wie. Otwórz konto Mój Biznes i prowadź je za 0 zł przez 2 lata w promocji. Warunki promocji znajdziesz w regulaminie Rozwiń swój biznes z kontem Mój Biznes, która trwa do odwołania. Regulamin i cennik dostępne na www.bankmillennium.pl. Bank Millennium. Inspirowany tobą.
14: Jesienią zmienia się wszystko. Pogoda, temperatura, warunki na drodze, ale nie twoja rata. Mercedes-Benz czeka na ciebie leasing 101% ze stałą stopą procentową w ofercie dla przedsiębiorców. Wybierz spośród SUV-ów, eleganckich limuzyn i kompaktowych modeli dostępnych od ręki w specjalnych ofertach. Mercedes-Benz to przewidywalne i przejrzyste warunki finansowania, niezależnie od kaprysów jesiennej aury. Szczegóły w salonach i na mercedes-benz.pl.
15: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
16: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
17: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
16: Od czwartku masło Ekstra Mazurski Smak 2,99 za opakowanie przy zakupie 3 z Kaufland Card Extra. A ser Radamer Serenada z Lady 2,49 za 100 gramów. Kaufland.
18: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
19: Została ostatnia reklama.
20: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz laptop Lenovo z Windows 11 tylko za 2299 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 2689 zł. Allegro Days do 18 października.
21: Reklama.

Moje ulubione drzewo, leszczyna, leszczyna. Jak ją za mocno przygiąć w lewo, to w prawo się odgina. A jak za mocno przygiąć ją w prawo, to w lewo bije, w prawo. A stara sosna szumi radosna,

do ziemi los przyciska. Ona mi szepcze, nic to. A jak prostuje się wtedy, ona powtarza mi, tak trzymaj.

Osiwiała ta bożenka, w której się kochałem. Postarzała się piosenka, którą jej śpiewałem. Lecz znad śniartw, znad czarnej hańczy, znad jeziora Jamno, wszędzie, gdzie los ze mną tańczy, wszędzie idzie za mną. Moje ulubione drzewo, leszczyna, leszczyna, jak ją za mocno przygiąć w lewo, to w prawo się odgina, a jak za mocno przygiąć ją w prawo,

0: Zgadnij tę melodię w Radiu Pogoda. Nuci Robert Janowski.
1: No i znów dzisiaj od rana. Mam nadzieję, znakomicie Państwo się bawili, próbując odgadnąć, no właśnie, melodię jakiej piosenki nuci dzisiaj Robert Janowski. Ja bardzo dziękuję w ogóle za wszystkie Państwa odpowiedzi i wspomnienia, bo nie tylko chodzi o to, żeby odgadnąć tę melodię, jej tytuł, powiedzieć także wykonawcę, ale też przede wszystkim odpowiedzieć na pytanie, jakie są Państwa najlepsze wspomnienia właśnie z tą piosenką. Dzisiaj w redakcji wybraliśmy taki telefon.
2: Pod nutkami kryje się malowana lala w wykonaniu Karin Stanek. Moje skojarzenie to tylko dwa słowa. Polski Big Beat, czyli największe szaleństwo młodzieży lat 60. Bo przecież w tamtych czasach polska młodzież śpiewa polskie piosenki, a malowana lala triumfowała na wszystkich fajtach.
1: To odpowiedź od pani Mirosławy, która jest ze mną na linii. Dzień dobry, witam serdecznie.
2: Dzień dobry, witam serdecznie, witam.
1: No to jeszcze musimy usłyszeć potwierdzenie od Roberta. No to słuchamy w takim razie.
3: No i oczywiście tak, gratuluję. Malowana lala, lala, lala. A zacząłem od lala. Pierwsza zagadka dzisiaj była.
1: No właśnie.
3: Pierwsze spotkanie lala. Lala była. Dobra, malowana lala. Super. Fajnie, że się bawimy wspólnie i tak szybciutko odgadujecie te zagadki. Do następnego razu.
1: No właśnie, czyli do jutra. Pani Mirosława, no gratuluję serdecznie. Proszę powiedzieć, dziękuję. Czy po pierwszej, po drugiej, czy po trzeciej dopiero podpowiedzi się pani domyśliła?
2: Po drugiej nutce ja chodziłam i cały czas nuciłam, bo ja sobie nagrywam te nutki, więc przypominam sobie co chwilę,
1: dobry sposób.
2: Włączam radio i oczywiście te nutki wtedy nie schodzą mi z głowy i to jest najtrudniejsze i to najbardziej absorbuje codziennie moją głowę. Ale po drugiej nutce już byłam bliziutko, mąż przyszedł, pomógł mi i w ten oto sposób zgadliśmy.
1: Wespół, tak. Zespół, jak to się mówi. Gratuluję oczywiście serdecznie i pani i mężowi w takim razie. Do Państwa już należy radio z logo Radia Pogoda, także cieszę się, że bardzo się bawicie razem z nami.
2: Bardzo dziękuję. Pozdrawiam serdecznie.
1: Ja również pozdrawiam.
0: Zgadnij tę melodię w Radiu Pogoda. Nuci Robert Janowski.
1: No i oczywiście malowana lala Karin Stanek w Radiu Pogoda.

0: przypomniało nam się lato w mieście. Summer in the City, The Loving Spoonful w Radiu Pogoda. Telefon od Państwa.
1: Dzień dobry, Pani Moniko.
0: Dzień dobry.
1: Z Warszawy. Jestem bardzo zawiedziony, bo ja dzisiaj po pierwszych, można powiedzieć, gamach, jak to się mówi, pana Janowskiego, napisałem, że moim zdaniem jest to piosenka malowana lala.
0: No tak, ale przecież mówimy, proszę Państwa, że nie chodzi o to, kto pierwszy. Trzeba znać tę melodię, oczywiście jej tytuł można podać wykonawcy, ale przede wszystkim trzeba odpowiedzieć na pytanie, jakie jest Państwa najlepsze wspomnienie właśnie z tą melodią i takie najbardziej ciekawe wspomnienie, które wybierzemy w redakcji. Właśnie ta osoba, która takie wspomnienie zostawi, wygrywa radio z logo Radia Pogoda. Tak więc na tym polega ten konkurs i mówimy o tym cały czas na antenie Radia Pogoda i stąd cały czas mówimy Państwu, że jest czas na odpowiedź na to pytanie, że mogą się Państwo zastanowić, co Państwo chcą powiedzieć, jakie wspomnienie wybrać związane z tą melodią, no i wtedy oczywiście dzwonić do Radia Pogoda. Jutro kolejna zagadka Roberta Janowskiego. Przypomnę, pierwsze nutki Robert zanuci po godzinie 9:00.

0: Autopromocja.
1: Poszukiwana.
2: Najpiękniejsza melodia.
1: Znaki szczególne.
2: Kilka nut i miliony wspomnień.
1: Ostatnie miejsce pobytu.
2: Radio Pogoda.
1: Nowy konkurs Zgadnij tę melodię. Słuchaj się w nucenie Roberta Janowskiego.
2: Odgadnij tytuł piosenki i wygraj radio.
3: Od Radia Pogoda.
1: Szczegóły na radiopogoda.pl.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup smartfon Samsung Galaxy S25 w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3199. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2800 zł. Promocja na wybrane towary do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
6: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
7: Skoda. Epicka ekranizacja powieści Bolesława Prusa. Superprodukcja z najbardziej gwiazdorską obsadą w historii polskiego kina. W rolach głównych Marcin Dorociński, Marek Kondrat oraz Kamila Urzędowska. Lalka. Już w kinach.
8: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
9: Poznań, płatność zakończona.
10: Kraków, ruszamy dalej.
11: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen, z energią dla Twojego biznesu.
12: Panie Pascalu,
13: tak?
12: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
13: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko dwa dni przeceń na urodziny w Media Expert.
12: A to pędzę, lecę, pa!
14: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki, Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
15: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
16: Muzyka i głos AI.

0: Devitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Została ostatnia reklama.
2: No to proszę pana, tynki gotowe, podłoga gotowa, możemy drzwi montować.
3: Ale że już?
2: No już.
3: A bo myśmy jeszcze nawet tych drzwi nie zamówili.
2: Ale to żaden problem. Młody, skocz na chwilę z panem do Brickomana.
3: Ale my 6 potrzebujemy, to da się tak od ręki?
2: No oczywiście. Fachowcy dobrze wiedzą, że jak potrzeba czegoś od ręki i niedrogo, to tylko w Brickomanie. I kupują białe skrzydło pokojowe Dreamsoft już za 169 zł. Brickoman. Zmieniamy ceny na dobre.
1: Drogowskaz, Radia Pogoda.
4: Pochmurna środa w większości regionów, dziś głównie na północy i we wschodniej połowie kraju może przelotnie padać deszcz, a na termometrach od 9 stopni na Suwalszczyźnie, około 13 w centrum, do 15 na zachodzie. Do tego silniejsze podmuchy wiatru mogą obniżać odczuwalną temperaturę. Noga z gazu na A1 w stronę Katowic między węzłami Kutno-Wschód i Piątek, to w związku z pracami drogowymi tak będzie do piątku.
1: Pogodne popołudnie Radia Pogoda. Zaprasza Monika Tarka.

0: wyprzeć zimę i kolejki w serwisach. Szukasz opon zimowych lub całorocznych? Kup je taniej na Allegro. Wpisz rozmiar w wyszukiwarkę opon i kup idealny komplet z szybką dostawą. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Przygotuj auto na zimę z Allegro.
1: Hotele z All Inclusive i najlepsze wakacyjne kierunki? Mamy to w TUI. Poznaj nasze hity First Minute na lato 27. Grecja, Turcja, Hiszpania i wiele więcej. Super ceny i zaliczka tylko 5%. Złap mega okazję w TUI.
2: STS Logistik, lider transportu aut, zatrudni kierowców kategorii C plus E. Jeśli cenisz profesjonalizm i stabilne warunki pracy, dołącz do naszego zespołu. Zadzwoń teraz 607-652-280. Twoja nowa trasa zawodowa zaczyna się teraz. STS Logistik.
3: Proszę Państwa, Hyundai rozpoczyna wyprzedaż. Mistrzowska oferta na Tucsona, Kona i Santa Fe. Upusty do 36 tysięcy złotych z pakietem ubezpieczeń na rok w cenie. Hyundai, oficjalnym partnerem UEFA Champions League.
4: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
5: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
4: No dobrze, a taki fajny prezent?
5: Na mediaexpert.pl.
4: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią.
5: Na mediaexpert.pl.
6: Włączamy niskie ceny.
7: Już 15 lat Termy Maltańskie zmieniają ponure dni w czas pełen radości, relaksu i sportowych emocji. Świat wokół nas się zmienia, dzieci dorastają, a codzienność nabiera tempa. Ale tutaj w Termach Maltańskich czas zawsze płynie inaczej, a teraz jeszcze wolniej. W październiku kup bilet 3-godzinny do aquaparku, a twój pobyt będzie trwał aż 4 godziny. Termy Maltańskie. Dziękujemy, że tworzycie to miejsce razem z nami. Szczegóły promocji 4 godziny w cenie 3 na www.termymaltańskie.com.pl.
8: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
9: Lidl, to się opłaca.
10: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
11: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
10: Już od 400 zł studiuj.
11: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
10: Ekonomię i logistykę.
11: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
10: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
11: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
10: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
11: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
10: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobre studia.
12: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
13: Została ostatnia reklama.

0: Teraz w Leroy akcja na oświetlenie i dekoracje trwa. Stówkę na kupon w klubie dostajesz, gdy 400 na oświetlenie i dekoracje wydajesz. Kupując lampy, kinkiety, plafony, dywany, zasłony, poduszki, jesteś stówę do przodu. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Reklama.
1: Sponsorem audycji jest Medso, polski producent magnezu chelatowanego w kapsułkach. www.medso.pl.
2: To jest Radio Pogoda, na zegarach 17, więc czas na wiadomości i prognozę pogody. A zaraz potem czerwone gitary, kwiaty we włosach.
3: Prezydent w siedzibie Trybunału Konstytucyjnego, gdzie od rana trwa protest. Papież wstał ze szpitalnego łóżka i wrócił do posiłków. Jest pooperacyjny raport. Doświadczenie ukraińskich rodzin dotkniętych wojną trafia prosto na deski Teatru Wielkiego.
4: Radio Pogoda. Wiadomości o 17.
3: Agnieszka Trojanowska-Bis. Prezydent Karol Nawrocki przybył do siedziby Trybunału Konstytucyjnego. Obecność głowy państwa w miejscu, przed którym od rana trwa protest, potwierdził rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz. Dziś rano w Sejmie wybrany we wrześniu na sędziego Trybunału Maciej Berek złożył ślubowanie z formułą wobec prezydenta. Następnie złożył rotę ślubowania na piśmie z poświadczonym notarialnie podpisem w kancelarii prezydenta. Później Berek udał się do siedziby Trybunału, nie został jednak dopuszczony do orzekania przez prezesa Bogdana Święczkowskiego. A minister sprawiedliwości Waldemar Żurek skierował już do prokuratora krajowego pismo w sprawie dzisiejszych protestów przed Trybunałem.
5: Czy pan Bąkiewicz oraz inne osoby, które brały udział w tym zgromadzeniu, które przerodziło się moim zdaniem w jakieś działania mogące naruszać porządek prawny, żeby prokuratura sprawdziła, czy doszło tam do popełnienia przestępstwa?
3: Przed siedzibą Trybunału protestują od rana zgromadzeni tam manifestanci, m.in. z Ruchu Obrony Granic i klubów Gazety Polskiej. Z kolei prezes PiS Jarosław Kaczyński ocenił, że atak siłą na Trybunał to element czegoś, co można uznać za próbę zamachu stanu. Prezes zadeklarował, że po dojściu do władzy jego ugrupowanie wyciągnie konsekwencje wobec każdego, kto choćby małym palcem się do tego wszystkiego przyczynił. Watykan uspokaja. Badania papieża Leona XIV, który wczoraj przeszedł operację usunięcia nowotworu płuca, są prawidłowe jak na osobę po zabiegu. Papieżowi usunięto dolny płat prawego płuca, a badanie potwierdziło rozpoznanie nowotworu złośliwego. Obecnie parametry medyczne są w normie, a papież już chodzi i powrócił do regularnych posiłków. Wcześniej zapowiedziano, że Leon spędzi w szpitalu około tygodnia. Do 6 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych po dzisiejszym rosyjskim ataku dronowym na Łódzko, około 90 km od granicy z Polską. 8 osób zostało rannych w uderzeniu na pobliskie Równe. To miejscowość położona około 200 km od granicy z Polską na zachodzie Ukrainy. Z kolei w trwających od rana uderzeniach na Kijów śmierć poniosło 5 osób, a 36 zostało rannych. W najbliższy piątek w Teatrze Wielkim Operze Narodowej w Warszawie odbędzie się prapremiera opery Matki Chersonia. To dzieło oparte na realnych doświadczeniach ukraińskich rodzin dotkniętych wojną. Głównymi bohaterkami opery są trzy kobiety, które ruszają na ratunek swoim dzieciom, opowiada aktorka i reżyserka Barbara Wysocka.
6: Nasze protagonistki to dwie matki, jedna babcia. Dwie wyruszają, żeby odebrać córki, babcia, żeby odzyskać

0: Opera Matki Chersonia powstała dzięki współpracy twórców z Polski, Ukrainy i Stanów Zjednoczonych. Dzieło jest koprodukcją Opery Narodowej i Metropolitan Opera w Nowym Jorku.
1: Pogoda.
0: Najpogodniej i bez opadów do końca dnia na zachodzie kraju, na wschodzie większe zachmurzenie i przelotne opady deszczu, na północy możliwe burze. Wysoko w Tatrach opady deszczu ze śniegiem przechodzące w śnieg. W nocy mgły w kotlinach górskich oraz miejscami na zachodzie kraju, a temperatura w nocy spadnie od 4 do 7 stopni, tylko nad morzem do 10.
2: Pogodne popołudnie z Radiem Pogoda i dzisiaj także proszę Państwa trochę z cytatami z Kubusia Puchatka, którego pierwsze wydanie ukazało się dokładnie 100 lat temu, 14 października 1926 roku. To teraz może cytat z Kłapouchego i takie słowa, które powinniśmy czasami wypowiadać. Kłapouchy na przykład mówił: dziękuję, że mnie zauważyłeś, albo jak miło, że mnie przytulasz.
1: Pogodne popołudnie Radia Pogoda. Zaprasza Monika Tarka.
2: Jeszcze jedno z Kłapouchego. Nie martw się zbytnio, to nie zmienia rzeczywistości.

0: Maryla Radowicz, Bossa Nowa do poduszki. Ja wrócę jeszcze do dzisiejszego konkursu. Zgadnij tę melodię, bo kiedy pojawił się finał tej dzisiejszej zabawy na antenie Radia Pogoda i kiedy okazało się, że tą melodią jest malowana lala, Karin Stanek, to zadzwonił potem pan Jerzy, który podzielił się takim oto ciekawym wspomnieniem.
1: Chciałem powiedzieć, czy podzielić się wspomnieniami dotyczącą pani Stanek. Powiem wam, że tak się złożyło, że nie pamiętam, koniec lat chyba 50., początek 60. byłem na kolonii razem z panią Karin Stanek. Wówczas już śpiewała z gitarą. No, bardziej ona się przyjaźniła z moją siostrą, starszą ode mnie, która była w starszej grupie. I ja byłem jeszcze takim maluchem chyba, nie wiem, to była druga, trzecia może klasa moja. Mhm. W każdym bądź razie doskonale pamiętam ją z gitarą, pamiętam jak mówiła Jożek z Bytunia i tak dalej. No i to na razie tylko tyle.
0: Dziękujemy.
1: Kiedyś przed laty, może nie wiem, jeszcze przed jej śmiercią była w radio. Jakiejś też audycji i również zadzwoniłem, osobiście się z nią skontaktowałem, przypomniałem tamten czas, to były lata kolonii takich letnich, my byliśmy wówczas, dobrze nie pamiętam, albo w Bobowej koło Nowego Sącza, albo to w Makowie Podhalańskim, zdaje się, że to w Bobowej było. W każdym razie wspaniałe lata, szkoda, że to minęło. Dziękuję bardzo.
0: Ja również dziękuję za to piękne wspomnienie. Minęło, no ale za to jakie wspomnienia pozostały.

0: Rocky said, did you? You get happy in the pizza when you mambo Italiano.
1: Słynne mambo Italiano, Dina Martina na antenie Radia Pogoda, a za chwilę Klub Pogodnych Ludzi. Oczywiście ktoś z Państwa otrzyma legitymację członkowską klubowicza, a może klubowiczki, zaraz się okaże.
2: Radio Pogoda, Radio Pogoda.

0: Sponsorem audycji było Medso, polski producent kolagenu morskiego premium w saszetkach. www.medso.pl.
1: Autopromocja.
2: Warszawa. Wielkie pieniądze, tajemnicze interesy i uczucie, które może kosztować wszystko.
3: Stanisław Wokulski rozpoczyna najbardziej ryzykowną grę swojego życia. Stawką są miłość, honor i przyszłość.
2: Lalka Bolesława Prusa.
3: Włącz Radio Pogoda w niedzielę od 8:00 i daj się porwać powieści, która jest na językach wszystkich.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
5: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
4: O, pieskie życie ma smak!
5: Wiejska Zagroda dla psa, który wie co dobre.
6: Zgaduj, zgadula, jaki kaszel ma Urszula?
7: Nie muszę zgadywać. Od razu biorę Herbapekt, który jest świetnym rozwiązaniem zarówno przy kaszlu suchym, jak i przy utrudnionym odkrztuszeniu. To dla mnie najlepsze rozwiązanie na każdy rodzaj kaszlu.
6: Herbapekt na kaszel suchy i utrudnione odkrztuszanie. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Herbapekt. Produkt złożony. Suchy kaszel. Utrudnione odkrztuszanie. Aflofarm.
8: Magda, wszystko w porządku?
9: Przepraszam, migrena.
10: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
9: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
11: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
12: Panie Pascalu,
10: tak?
12: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
10: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 2 dni przeceny na urodziny w Media Expert.
12: A to pędzę, lecę, pa!
13: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra, Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 4499 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
14: Kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej syrop Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Teraz dostępny w nowym, większym opakowaniu. Appetizer Senior Aflofarm.
15: Zapraszamy na wyjątkowy koncert Teresy Werner i Gorana Karana w Poznaniu. Już 28 listopada w Centrum Kongresowo-Dydaktycznym przy ulicy Przybyszewskiego 37A. Bilety do nabycia internetowo na kupbilecik.pl. Zapraszamy do wspólnej zabawy przy największych przebojach Teresy Werner i Gorana Karana.
16: Europejskie wieczory wracają na bułgarską. Już w czwartek Lech Poznań kontra Bayer Leverkusen. Razem dopingujmy kolejorza od początku tej przygody. Niech usłyszy nas cała Europa. Lech Bayer. Czwartek, 15 października, godzina 18:45. Szczegóły na bilety lechpoznań.pl.
17: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Odkryj szeroki wybór modeli dostępnych z korzyścią do 43 640 zł. Sprawdź szczegóły u partnera.
18: Volkswagen.
19: Została ostatnia reklama.
20: Au! Znów ten ból.
18: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
20: O.
18: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
19: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
18: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
1: Reklama.

0: Marion Warwick na antenie Radia Pogoda, 17.27, czas na Klub Pogodnych Ludzi. Dzisiaj połączyłam się z panią Dominiką.
1: Klub Pogodnych Ludzi, Radia Pogoda.
0: Halo?
2: Dzień dobry.
0: Dzień dobry. Dostałam zgłoszenie od pani, w którym napisała pani, że jest pogodnym człowiekiem, bo słucha Radia Pogoda.
2: Tak.
0: Bardzo mnie to cieszy, że pani słucha Radia Pogoda. Zwłaszcza, że chyba jest pani młodą osobą, tak? Ile ma pani lat? Jeżeli mogę zapytać.
2: 43.
0: A skąd taki właśnie wybór Radia Pogoda?
2: Kiedy jeździłam z tatą do liceum, zaczęłam słuchać w samochodzie.
0: Czyli tak naprawdę to tata, tak, panią zaraził słuchaniem Radia Pogoda?
2: Właściwie tata, ale i rodzice takiej starszej muzyki słuchają, wujek.
0: Aha.
2: Nauczycielka muzyki z podstawówki.
0: Miała pani dużo takich dobrych inspiracji, dobrych przykładów słuchania takiej właśnie dobrej muzyki.
2: Tak.
0: Pani Dominiko, z tego co wiem, jest pani osobą niepełnosprawną. Czyli spędza pani większość czasu w domu, czy wychodzi pani również na zewnątrz?
2: Raczej w domu. Mhm. Chociaż zdarza mi się wychodzić.
0: I Radio Pogoda gra właśnie w domu przez cały dzień?
2: Tak.
0: To bardzo się cieszymy, że możemy pani towarzyszyć codziennie. Rozumiem, że ktoś się panią pewnie opiekuje cały czas.
2: Tak.
0: Rodzice?
2: Tata, mama, siostra, brat.
0: Mówi pani, że pogoda ducha pani towarzyszy. Pewnie przez to, że jest pani otoczona taką miłością.
2: Tak, zdecydowanie.
0: Pani Dominiko, no ja dzwonię oczywiście, żeby panią przyjąć do Klubu Pogodnych Ludzi.
1: Zgłoszenie rozpatrzone pozytywnie.
0: O, także dostanie pani od nas legitymację członkowską klubowiczki, naszą radiopogodową przypinkę.
2: Jeszcze tata doda coś.
3: Bo Dominika jest niepełnosprawna, od urodzenia czterokończynowo-spastyczna, porażenia mózgowe, ale skończyła dwa fakultety, także...
0: O, proszę.
3: Na Akademii Pedagogii Specjalnej i później podyplomowe.
0: Czyli zdolna dziewczyna, inteligentna, zdolna.
3: Bardzo zdolna. Jeszcze dodam, że w liceum, jak kończyła liceum, to dostała statuetkę na najbardziej, na najpiękniejszy uśmiech.
0: Ale jaka piękna nagroda w ogóle. Dziękuję bardzo, że się pan też włączył do tej rozmowy i życzę państwu dużo siły, wytrwałości, wszystkiego dobrego.
3: Mamy, nie brakuje nam, będziemy mieli do końca jeszcze jeden dzień.
1: Klub Pogodnych Ludzi, Radia Pogoda.

0: Byłaś Małgosia, Andrzej Rubiński. W Radiu Pogoda rozdzwoniły się telefony po przyjęciu pani Dominiki do Klubu Pogodnych Ludzi. Z pozdrowieniami dla pani Dominiki i dla całej rodziny. To tylko jeden z telefonów od państwa.
1: Kochana pani Moniko i redakcjo, ja odnośnie pani Dominiki bardzo wzruszyła mnie opowieść. Pani dziewczyna naprawdę z charakterem.
0: Prawda?
1: Chciałbym przysłać za waszym pośrednictwem wszelkie życzenia, czego sobie najbardziej pragnie. A to, że została przyjęta do klubu, właśnie Pogodny Klub, to majsterszczyk. Dziękuję. Krzysztof z Warszawy.
0: Klub jest, przypominam, proszę państwa, otwarty dla każdego, więc panie Krzysztofie, jak pan jeszcze nie należy do klubu, to też oczywiście zapraszam. Zapraszam każdego, kto chciałby należeć do paczki przyjaciół Radia Pogoda. A za chwilę na naszej antenie Ludmiła Jakubczak, Hanna Rek, pojawi się Gilbert O'Sullivan, no a po 18 Aleja Sław. Dzisiaj rozmowa Tamary Pawlik-Lipskiej z Alkiem Rogozińskim, pisarzem. Także zapraszam serdecznie. My słyszymy się jutro o 14. Monika Tarka, do jutra.
2: Autopromocja.
3: Trzy legendarne świnki w Radiu Pogoda.
4: Ja się zastanawiam, czy robiscy mają właściwości terapeutyczne.
5: Mają właściwości terapeutyczne i dają człowiekowi więcej szczęścia niż nawet...
3: Rozumiem. Świnki 3. Program Wojtka Pijanowskiego, Krzysztofa Szewczyka i Włodzimierza Ziętarskiego. Sobota od 14. Tylko w Radiu Pogoda.
2: Autopromocja. Reklama.
6: Rybak, uczeń, tenisistka, idol, nurek, alpinistka, celnik, Emil, Ania Strzmiela, łączy ich Rutinacea. Tak, Rutinacea to bogaty zestaw produktów zawierających witaminę C, która wspiera odporność, a także rutozyt i wiele, wiele więcej. Wybierz suplement diety Rutinacea dla siebie i swojej rodziny. Dla dorosłych Rutinacea Max D3 z dużą dawką witaminy D, a dla dzieci Rutinacea Junior Plus z czarnym bzem i cynkiem w tabletkach lub w syropie. Rutinacea. Odporność na potęgę. Dla każdego. Aflofarm.
7: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Odkryj szeroki wybór modeli dostępnych z korzyścią do 43 640 zł. Sprawdź szczegóły u partnera.
8: Volkswagen. Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
9: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
8: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
9: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
10: Netto przedstawia.
11: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocje urodzinowe do naszego Netto.
12: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
11: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź!
12: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
11: To może zapraszamy?
12: Dobre!
13: Z okazji urodzin Netto filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 14,99 za kilogram, aż o 42% taniej, a polskie jabłka luzem tylko 2,99 za kilogram. Netto, dużo dobrego.
14: Za mnie!
15: Zgaduj, zgadula, jaki kaszel ma dziś Ula?
16: Nie muszę zgadywać, czy Ula ma kaszel suchy czy mokry. Podaję jej Herbapekt Junior, który jest świetnym rozwiązaniem na każdy rodzaj kaszlu.
17: A w dodatku można go podać również na noc.
16: Dla mnie Herbapekt Junior to najlepszy sposób na każdy rodzaj kaszlu dla mojego dziecka.
15: Herbapekt Junior na kaszel suchy i mokry. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie każdego rodzaju kaszlu, zmniejszenie częstotliwości kaszlu, ułatwienie odkrztuszania. Aflofarm.
18: Nowoczesne centrum napraw powypadkowych? Jasne! Grupa Cichy Zasada. Szybko, profesjonalnie, kompleksowo. Żebyś jak najszybciej był znowu w trasie. Naprawy wszystkich marek. Bezgotówkowo i z autem zastępczym. Poznań, ulica Polska i Gołężycka oraz Komorniki i Wysogotowo. Grupa Cichy Zasada. Wracaj na drogę po mistrzowsku.
19: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
20: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
10: Panie Pascalu,
14: tak?
10: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
14: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko dwa dni przeceń na urodziny w Media Expert.
10: A to pędzę, lecę, pa!
21: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł. Media Expert.
22: Została ostatnia reklama.
23: W sobotę impreza, a ja nie mam się w co ubrać.
24: Masz tyle sukienek.
23: No, ale wszystkie za duże.
24: Fakt. Szczupło wyglądasz. Bierzesz coś na odchudzanie?
23: Nie, biorę Hepa Slimin.
24: Hepa Slimin? A to nie jest na wątrobę?
23: Jest, ale dzięki Hepa Slimin znikają też boczki.
24: Taki efekt uboczny, to ja rozumiem.
23: To co, zakupy?
24: Tak, ale po drodze kupimy Hepa Slimin. Dla mnie.
25: Suplement diety Hepa Slimin. W trosce o wątrobę i smukłą sylwetkę.
26: Wyciąg z liści karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z liści ostrokrzewu pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała. Aflofarm.
27: Reklama.
28: Drogowskaz, Radia Pogoda.
0: Śniegu na razie spodziewamy się w Tatrach na wysokości powyżej 1600 metrów, ale wkrótce już trzeba będzie myśleć o wymianie opon. Jutro natomiast sporo przejaśnień. Na termometrach od 9 stopni na Podkarpaciu, 13 w centrum, do 15 w zachodniej Polsce. Na Lubelszczyźnie na trasie S12 między węzłami Kurów Wschód na Łęczów zderzenie osobówki z ciężarówką i utrudnienia na jezdni w stronę Lublina.

Kiedy pada deszcz, kiedy jest szaro i smutno, wsiadam do samochodu, włączam radio jedyne. Pogoda. Krzysztof Szuster.

0: promocja.
1: Jaki jest przepis na idealny poranek? Trochę uśmiechu,
2: garść inspiracji,
3: szczypta ciekawostek
2: i mnóstwo najpiękniejszych melodii.
1: Brzmi prosto? Bo właśnie takie są pogodne poranki Radia Pogoda. Zacznij swój idealny poranek z Asią Kruk i Zygmuntem Heizerem. Codziennie od 6:00 tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
4: A weź młody skocz po jeszcze jedno wiadro do samochodu.
5: Już lecę. Jakaś ciężka ta masa.
4: Ciężka?
5: Niby 20 kg, a jak takie dwa wiadra złapałem, to z brikomana do auta też ciężko.
4: Jakby było 20 kg, to by nam zabrakło. A jest 25.
5: A ja się bałem, że nie mam kondycji.
4: Chyba kumacji. Fachowcy wiedzą, że tanio i od ręki to najlepiej w brikomanie, gdzie masa szpachlowa Knauf Roll and Spray Max kosztuje tylko 107 zł za 25 kg. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
6: To jest lek! Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Mamo, źle się czuję.
8: Gdy tylko dziecko ma podwyższoną temperaturę, podaj mu Lipomal. Lipomal to lek zawierający naturalny wyciąg z lipy, który działa w stanach gorączkowych. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy na potnie w stanach gorączkowych. Aflofarm.
9: Lipomal. Naturalne wsparcie w stanach gorączkowych i przeziębieniu.
10: Pasażerów przylatujących prosimy o przejście w kierunku strefy Kiss and Stay.
11: Kiss and Stay? Gdzie to jest?
10: W Kawali, przy ulicy Ułańskiej w Poznaniu. To już drugi etap osiedla. Nowe mieszkania obok strefy usług w zabytkowych stajniach. Miejsce, do którego dobrze wrócić i jeszcze lepiej zostać. Kiss and Stay, bo wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Sprawdź na kawalia.pl i zobacz dostępne mieszkania. Kawalia.pl.
12: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
13: Pink Floyd History na koncertach w Polsce. 23 października. Poznań. Sala Ziemi. Europejska trasa Animal Farm. Pink Floyd History w Poznaniu. Więcej na klubkuźnia.pl. Pink Floyd History na koncertach w Polsce. 23 października. Poznań. Sala Ziemi. Europejska trasa Animal Farm. Pink Floyd History w Poznaniu. Więcej na klubkuźnia.pl.
1: Została ostatnia reklama.
14: W sobotę impreza, a ja nie mam się w co ubrać.
15: Masz tyle sukienek.
14: No, ale wszystkie za duże.
15: Fakt. Szczupło wyglądasz. Bierzesz coś na odchudzanie?
14: Nie, biorę Hepa Slimin.
15: Hepa Slimin? A to nie jest na wątrobę?
14: Jest, ale dzięki Hepa Slimin znikają też boczki.
15: Taki efekt uboczny, to ja rozumiem.
14: To co, zakupy?
15: Tak, ale po drodze kupimy Hepa Slimin. Dla mnie.
16: Suplement diety Hepa Slimin. W trosce o wątrobę i smukłą sylwetkę.
17: Wyciąg z liści karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z liści ostrokrzewu pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała. Aflofarm.
0: Reklama.
18: Skoro jest 18 na zegarach, to znaczy, że melduje się na swój program Tamara Pawlik-Lipska. Dzień dobry, ale zanim Aleja Sław dzisiejsza, no to wcześniej wiadomości i prognoza pogody. Zapraszamy.
19: GUS podał dane o inflacji we wrześniu. MSWiA rozważa zastąpienie adresu zameldowania adresem zamieszkania. Minister obrony zapowiada utworzenie dron Legionu.
1: Radio Pogoda. Wiadomości o 18:00.
19: Miriam Lipińska. Ceny we wrześniu rosły jednak szybciej. Jak podał GUS, wrześniowa inflacja wyniosła dokładnie 4,1% w skali roku. Wzrost inflacji przyspieszyły paliwa, których ceny biły w zeszłym miesiącu rekordy. W październiku sytuacja łagodzi powrót rządowego programu CPN, ale eksperci spodziewają się, że choć inflacja w październiku może spaść poniżej 4%, jej wzrosty są nieuniknione.
20: Jednak ta inflacja do nas będzie wracać i te liczby powyżej 4% będziemy obserwować w przyszłym roku, a w wariancie, gdyby rząd wycofywał się z tego pakietu, to nawet piątka z przodu.
19: Przewiduje Marek Rozkrót, główny ekonomista EY. Swoje do inflacji dołoży też żywność, która tej jesieni i zimy ma znów drożeć. A skoro o paliwach była mowa, to jutro litr benzyny 95 ma kosztować maksymalnie 7 zł i 1 grosz, benzyny 98 7,83, a oleju napędowego 8 zł i 5 groszy. To oznacza, że z tankowaniem benzyn warto wstrzymać się do jutra, a diesla lepiej zatankować dziś, bo jutro będzie trochę droższy. adres zamieszkania zamiast adresu zameldowania. Nad taką zmianą w sprawie danych o miejscu pobytu zastanawia się MSWiA, bo wiele osób nie mieszka pod adresem, pod którym są zameldowane. Rozwiązanie miałoby ograniczyć problemy z doręczaniem korespondencji urzędowej, sądowej czy podatkowej pod nieaktualne adresy. Obecnie pod naszym PESEL-em widnieje adres zameldowania, a po zmianach miałby to być adres zamieszkania.
3: Zdajemy sobie sprawę, że to są sprawy urzędowe. Na adres PESEL byłby takim skutecznym doręczeniem właśnie korespondencji przez urzędy.
19: Mówi rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka. Resort podkreśla, że na razie dopiero analizuje efekty takiego rozwiązania i nie podaje żadnych terminów wprowadzenia ewentualnych zmian. Minister obrony zapowiada powołanie dron Legionu. Formacja nie będzie skupiać żołnierzy, a cywilów, którzy w razie konfliktu będą w pełnej gotowości. Władysław Kosiniak-Kamysz dodał, że mają to być osoby po przeszkoleniu dronowym, mające odpowiednie certyfikaty, które będą zapleczem dla wojska. Zapowiedział, że w przyszłym roku szkoleniem dronowym zostanie objętych około 33 tysięcy uczniów z 500 oddziałów szkół mundurowych, którzy zakończą szkolenie egzaminem w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego. Z kolei minister infrastruktury Dariusz Klimczak przekazał, że już teraz w Polsce jest ponad 560 tysięcy certyfikowanych operatorów dronów. Dziś światowa premiera najnowszej powieści polskiej noblistki Olgi Tokarczuk. Spotkanie z autorką właśnie rozpoczyna się we wrocławskiej hali stulecia. Akcja książki pod tytułem Świata jest za dużo rozpoczyna się wiosną 1946 roku w zrujnowanym po wojnie Wrocławiu, a jej wątki wiodą m.in. przez Lwów, Drohobycz, Wałbrzych i Buenos Aires.
13: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący bramy, drzwi, napędy i metalowe domki ogrodowe firmy Hermann. Wiadomości sportowe w Radiu

0: Właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący bramy, drzwi, napędy i metalowe domki ogrodowe firmy Hyrman.
1: Pogoda.
2: Pogoda podzieli jutro Polska na pół. Na zachodzie słonecznie, na wschodzie pochmurno z przelotnym deszczem, a na termometrach od 11 stopni na Podlasiu, przez 12 na Podkarpaciu, 13 na Mazowszu, do 14 w Wielkopolsce i na Pomorzu Zachodnim.
1: Aleja Sław, Radia Pogoda.
3: A skoro jest po godzinie 18, to znaczy, że zaczynamy program Aleja Sław, Radia Pogoda. Dzisiaj moim i Państwa gościem będzie Alek Rogoziński. Idę o zakład, że którąś z książek Alka Rogozińskiego Państwo czytali. A jeśli jakimś cudem zdarzyło się tak, że jednak nie sięgnęli Państwo po książki mojego dzisiejszego gościa, no to jest ku temu świetna okazja, ponieważ właśnie dzisiaj premierę ma najnowsza książka Alka Rogozińskiego, Pępek Świata. Zapraszam Państwa bardzo serdecznie do tego, żeby Państwo zostali z nami i posłuchali rozmowy nie tylko o tej książce. Tamara Pawlik-Lipska, dzień dobry.
1: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Dziś w Alei Sław, Radia Pogoda, gościem jest Alek Rogoziński.
2: Bardzo
1: pisarz,
2: miło.
1: Nie radiowiec.
2: Dzień dobry wieczór, jak to mówią. Ja ci chciałem powiedzieć tylko jedną rzecz i państwu też. Oho. Jak mówiłem swojemu agentowi, gdzie zostałem zaproszony, to zmieniłem nazwę i powiedziałem do Alei Zasłużonych. I on miał taki obłęd w oczach i powiedział, ale to chcesz mi powiedzieć, że jesteś na coś chory? Schodzisz już? To weź mnie jakoś uprzeć, to ja znajdę innego pisarza, żeby się nim opiekować. Ja mówię, nie, coś ty. I jeszcze kłóciłem się, bo ja jestem taki, że jak ja raz coś wymyślę, to już później się tego trzymam, tak jak polski, chłopski upór. I tak mówię, ale co? O co ci chodzi? Co znowu źle? Aleja Sław, ciołku.
1: Tak, drodzy państwo, nie jest to jeszcze program Aleja Zasłużonych, choć rzeczywiście książek masz tyle na koncie, że można by powiedzieć, że
2: no bo ja pracuję,
1: trochę zasłużony jesteś na literaturę.
2: Ja pracuję na te Aleje Zasłużonych, jak tylko mogę. Ja nie mam miejsca na pochówek. Właśnie mi moja rodzina to uświadomiła. Było takie konklawe rodzinne i dowiedziałem się z tego konklawe, że no jeszcze tam krewnych niektórych to się gdzieś upchnie u dziadków albo u pradziadków, ale ciebie już nie, więc ja muszę pracować na Aleje Zasłużonych, żeby państwo mnie pochowało. Jezus, dlaczego my w ogóle mówimy o takich tematach na dzień dobry?
1: Myślę, że też rozmawiamy o takich tematach na dzień dobry, dlatego, że no jakby nie oszukujmy się, ale trochę tych osób w swoich książkach uśmierciłeś.
2: To prawda, ale wiesz, jak się teraz fajnie chodzi po powązkach? Ja chodzę i myślę, między tą a tą będę leżał.
1: Drodzy państwo, nie spotykamy się tutaj dzisiaj po to, żeby rozmawiać o Alei Zasłużonych, ale chciałabym chwilę porozmawiać o książkach. Właściwie to o jednej, tej, która nadchodzi. A mam tu na myśli Pępek Świata. Nie wiem, ile możemy zdradzić.
2: No, jeżeli chociaż nie zdradzimy, kto zabił, to trochę możemy.
1: To trochę możemy.
2: Możemy poteasować, to tak się ładnie nazywa, teaserek zrobimy.
1: No bo teraz pomysł na książkę miałeś taki, że spotykają się przyjaciele, pięcioro. No i tutaj
2: poznali się na studiach.
1: Tak.
2: W pierwszym dniu od razu, co jest w pierwszej scenie ujęte, krótkiej, a to powiem ci, że ja tę scenę dopisałem, bo to się miało zupełnie inaczej zaczynać, ale jakoś to jest pierwsza książka, którą ja chyba na 48, które napisałem, która jakoś mi się przebudowywała po drodze.
1: Aha.
2: Bo ja lubię z reguły tak, jak już zaczynam,
1: od
2: to
1: początku
2: chronologicznie
1: do końca.
2: Tak, do końca, nic nie przestawiamy, niczego nie zmieniamy, jak piszemy, tak będzie. Ale tym razem wyjątkowo jakoś ileś elementów nie zagrało. Ja lubię takie książki, które mnie zmuszają do wyjścia poza swoją własną strefę komfortu, żeby już nie było tak na zasadzie tak kolejny raz koło Macieju ten sam schemat. Ja bardzo lubię, jak jestem zmuszony do tego, żeby poza ten schemat wyjść. I tu wyszedłem wiele razy. I powiem ci, że ta pierwsza scena, w której oni się poznają, to jest też taka scena, którą ja bardzo lubię, bo ja wierzę w to, że jak kogoś poznajesz, to albo go lubisz od pierwszego kopa, albo go nie lubisz. I zauważ, że bardzo rzadko te pierwsze sekundy cię mylą. Albo masz z kimś flow, albo tego flow nie masz.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Reklama. To jest lek! Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Mamo, źle się czuję.
2: Gdy tylko dziecko ma podwyższoną temperaturę, podaj mu Lipomal. Lipomal to lek zawierający naturalny wyciąg z lipy, który działa w stanach gorączkowych. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy na potnie w stanach gorączkowych. Aflofarm.
3: Lipomal. Naturalne wsparcie w stanach gorączkowych i przeziębieniu.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
2: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
5: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
2: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
6: Już 15 lat Termy Maltańskie zmieniają ponure dni w czas pełen radości, relaksu i sportowych emocji. Świat wokół nas się zmienia, dzieci dorastają, a codzienność nabiera tempa. Ale tutaj w Termach Maltańskich czas zawsze płynie inaczej, a teraz jeszcze wolniej. W październiku kup bilet 3-godzinny do aquaparku, a twój pobyt będzie trwał aż 4 godziny. Termy Maltańskie. Dziękujemy, że tworzycie to miejsce razem z nami. Szczegóły promocji 4 godziny w cenie 3 na www.termymaltańskie.com.pl.
7: Została ostatnia reklama.
8: W sobotę impreza, a ja nie mam się w co ubrać.
9: Masz tyle sukienek.
8: Ale wszystkie za duże.
9: Fakt. Szczupło wyglądasz. Bierzesz coś na odchudzanie?
8: Nie, biorę Hepa Slimin.
9: Hepa Slimin? A to nie jest na wątrobę?
8: Jest, ale dzięki Hepa Slimin znikają też boczki.
9: Taki efekt uboczny, to ja rozumiem.
8: To co, zakupy?
9: Tak, ale po drodze kupimy Hepa Slimin. Dla mnie.
10: Suplement diety Hepa Slimin. W trosce o wątrobę i smukłą sylwetkę.
11: Wyciąg z liści karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z liści ostrokrzewu pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała. Aflofarm.
0: Reklama.

0: Rogoziński, pisarz, autor książki Pępek Świata, jest dziś moim i Państwa gościem w Alaisław Radia Pogoda. Rozmawiamy między innymi o tym pierwszym wrażeniu i o tym, dlaczego później czasami trudno coś z nim zrobić.
1: Alaisław Radia Pogoda.
2: Później już można się starać. Ja miałem w życiu wiele osób, co do których próbowałem być uprzejmy, kulturalny, a za pierwszym razem mi nie zaskoczyło w ogóle. I tak usiłowałem się przekonać, że może się mylę. Guzik. Chyba tylko jedyny raz w życiu się pomyliłem, a tak to zawsze mi się sprawdza. Pierwsze wrażenie z reguły jest tym najlepszym. Mamy coś w sobie takiego prymitywnego, pierwotnego, taki jakiś fragment swojej własnej, nawet czasami nieuświadomionej intuicji, która nam podpowiada, kto jest dla nas, a kto nie. Bo to nawet nie chodzi o to, że to były złe osoby. One mogły być bardzo dobre, tylko one nie były dla mnie. Pewnie też tak masz.
3: Absolutnie, to jakby też zgadzam się z tym, no bo rzeczywiście może jakaś ukryta energia przepływa między nami, albo właśnie niekoniecznie. No ale w przypadku twoich bohaterów jednak ta energia była.
2: Energia popłynęła.
3: Postanowili się spotykać się w każdą rocznicę poznania się.
2: Robią sobie taki, czasami twarzą w twarz, ale częściej, no bo to takie czasy internetowo, tym bardziej, że oni są troszkę rozsiani po kraju. Są w różnych częściach kraju, robią sobie raz w rocznicę poznania na siadówę. No i na jednej z takich nasiadówek okazuje się, że ich koleżanka daje im tajne znaki, że jest w niebezpieczeństwie. W związku z tym oni postanawiają jej pomóc. A co dalej?
3: No i właśnie, zamiast pójść... Może tylko tyle zrazu, że zamiast pójść po prostu na policję, jak powinien zrobić człowiek.
2: Nie, ale to nie było takie łatwe, bo oni właściwie nie mieli żadnych podejrzeń. Poza tym, że ona im dała znaki, to oni nie mieli żadnego dowodu, że tam się dzieje coś niedobrego, a wiedzieli, że ona słynie z takich egocentrycznych, ekscentrycznych pomysłów. Aha. Więc też wzięli poprawkę na to, że ona może sobie z nich na przykład jajcować, żeby sprawdzić ich reakcję. No nie zawsze leci się na... A poza tym nie oszukujmy się. Policja też nie przyjmuje od razu wszystkich zgłoszeń, bo jakby wszystkie zgłoszenia przyjmowała, to by zwariowała.
3: Policja, że ktoś dał znaki.
2: Dokładnie. Tam też trzeba odczekać ileś tam godzin, żeby zgłosić zaginięcie, czy to, że ktoś jest, jeżeli to jest taka akurat sytuacja, że ktoś jest w niebezpieczeństwie. Policja też nie jest taka szybka w swoim działaniu, jakby się można było, jak można by sobie było wyobrażać. No i oni postanawiają faktycznie przekonać się sami, co tam się dzieje z ich przyjaciółką. No i tak wkręcają się w aferę.
3: Co możemy zdradzić na temat tej afery? Bo miałam wrażenie momentami, że to taki trochę Dan Brown się robi czasami.
2: Nie, aczkolwiek ja jestem fanem.
3: Spisek światowy.
2: Ja się tak bronię przed tym, ale to tak bronię się przed tym, żeby nie dać się zainspirować swoim idolom, że tu akurat świeżo przed napisaniem tej książki skończyłem najnowszą książkę Dana Browna i pomyślałem sobie, o kurczę, poniesie mnie w tę stronę jak nic. To jeżeli mnie poniosło, to przepraszam, ale to tak... Mój Dan Brown z przymrużeniem oka trochę zdecydowanie.
1: Alaisław, Radia Pogoda.

0: autopromocja.
1: Weekend, czas na odpoczynek i relaks. A w Radiu Pogoda czas na rozmowy, dobre słowa i najpiękniejsze melodie. Jeszcze pamiętam. Czas, na który czekam cały tydzień.
2: A pan w tej chwili jest w Radiu Pogoda?
1: Tak.
2: Nie.
1: Tak.
2: Tak? To ja już puszczam sobie.
1: Ty też puść sobie koncert życzeń w Radiu Pogoda. Sobota i w niedzielę od 10:00. Zapraszam, Robert Janowski.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Kategoria trawienie. Po jednej nutce. Ciężko na żołądku. A teraz? Uczucie pełności. Dobrze. I ostatni. Gazy. Świetnie. A co można na to zaradzić? Najlepiej zastosować Trawisto.
4: Suplement diety Trawisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Trawisto i trawisz to. Aflofarm.
5: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
6: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascalu.
5: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
7: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Magda, wszystko w porządku?
9: Przepraszam, migrena.
10: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
9: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
11: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
12: W Japonii niezawodność nie jest ambicją, jest tradycją. Tak wykuwa się perfekcja niedostępna dla innych. Efekt dziesiątek lat doświadczenia. Tak powstaje Lexus. Samochód, któremu możesz zaufać. Wybierz doskonały rocznik w doskonałej racie. Tylko teraz już od 690 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexuspoznań-ławica.pl. Lexus. Absolutnie made in Japan.
13: Epicka ekranizacja powieści Bolesława Prusa. Superprodukcja z najbardziej gwiazdorską obsadą w historii polskiego kina. W rolach głównych Marcin Dorociński, Marek Kondrat oraz Kamila Urzędowska. Lalka. Już w kinach.
14: Jesienią zmienia się wszystko. Pogoda, temperatura, warunki na drodze, ale nie twoja rata. Mercedes-Benz czeka na ciebie leasing 101% ze stałą stopą procentową w ofercie dla przedsiębiorców. Wybierz spośród SUV-ów, eleganckich limuzyn i kompaktowych modeli dostępnych od ręki w specjalnych ofertach. Mercedes-Benz to przewidywalne i przejrzyste warunki finansowania, niezależnie od kaprysów jesiennej aury. Szczegóły w salonach i na mercedes-benz.pl.
15: Chcesz mieć pewność, że twój Ford jest serwisowany tak, jak należy? Dzięki Ford Economy Service możesz liczyć na profesjonalną obsługę samochodu, oryginalne części i opiekę ekspertów w przystępnej cenie. Teraz usługa Motorcraft Service dostępna u autoryzowanych serwisów Forda już od 399 zł. Zadbaj o swój samochód i ciesz się spokojem na każdej trasie. Wybierz sprawdzoną jakość i doświadczenie. Umów się na serwis już teraz na Ford.pl.
16: Została ostatnia reklama.
17: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, które pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
18: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
17: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
18: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
0: Reklama.
19: Drogowskaz, Radia Pogoda.
20: Mokro, ślisko i ponuro dziś w wielu regionach. W nocy też może przelotnie padać deszcz, choć jutro spodziewamy się wielu przejaśnień, między innymi na zachodzie, ale temperatura maksymalnie do 15 stopni właśnie w zachodniej Polsce. Nadal jeszcze noga z gazu na trasie S12 na Lubelszczyźnie. Tutaj wciąż mogą być jeszcze utrudnienia w stronę Lublina na 34 kilometrze.

0: Pogoda. 103,4 FM. Radio Pogoda.
1: Alek Rogoziński jest dzisiaj gościem Alei Sław Radia Pogoda i rozmawiamy o jego najnowszej książce Pępek Świata. Książce, która ma premierę dziś.
0: Aleja Sław Radia Pogoda.
2: No i jest tutaj oczywiście teoria spiskowa, w którą ja nie wierzę, ale powiem ci, że to jest tak, że jak robisz research do książek, tak było przy okazji jednej z poprzednich książek, gdzie ja zacząłem się zgłębiać w początki państwa polskiego, bo tak mi to jakoś pasowało, tak mi to grało i jak się wciągnąłem, to później się wykłócałem na jakimś wywiadzie, że w ogóle to, bo historia Polski nie zaczęła się wcale od Mieszka I, tylko już była za czasów Imperium Romańskiego, czy Imperium Romanum, czy też, jak ładnie to powiedziałem, Imperium Romanum z angielskim akcentem, po kolei w głowie mam, Imperium Romanum, i że tutaj są w dokumentach pochodzących z czasów Cesarstwa Rzymskiego zapiski o tym, że tutaj nie biegały dzikie zwierzęta i ludzie z maczugami, tylko tutaj był normalnie istniejący organizm państwowy. Mhm. Więc skoro był, no, a my o nim nie wiemy, to znaczy, że jeszcze mamy sporo do odkrycia. I oczywiście nie zapomnę takiego wywiadu, gdzie siedziałem ja, siedział pan dziennikarz oraz jakiś pan historyk i ten pan historyk miał w oczach takie, ja to odczytałem bardzo wyraźnie, takie dziecko, cofnij ty się do podstawówki, do 7 klasa, kto ci dał świadectwo? Ale tak jak mówię, moim zdaniem my nie wiemy o wielu rzeczach, które wydarzyły się w historii naszej pięknej planety. Nie jesteśmy też świadomi, może to i lepiej, bo co by nam dała ta świadomość, wszelkich mechanizmów, które sterują światem. Mhm. A nie mamy zielonego pojęcia, tak naprawdę, popraw mnie, jeżeli się mylę, ale 97% pieniędzy, które krążą po naszym globie, jest w rękach tak naprawdę ilu? 5% najbogatszych ludzi świata? Tak mi się wydaje. To są jakieś,
1: nie wiem tego na pewno, więc się nie wypowiem.
2: To są jakieś naprawdę tak niewiarygodne proporcje. Mm-hmm. Ja święcie wierzę, że jak ktoś ma taki majątek, za którym może sobie kupić właściwie wszystko na globie ziemskim, to też i steruje odrobinę tym globem. Zobacz, co się dzieje z ostatnimi wyborami w Ameryce. Tak naprawdę prezydenturę zapewnili mu Donaldowi Trumpowi najbogatsi ludzie świata, ci, którzy są właścicielami naszej wyobraźni i naszej wiedzy, ponieważ prowadzą serwisy, z których korzystamy na co dzień. My nawet nie wiemy, jak łatwo tak naprawdę jest zmanipulować nasze opinie, nasze odczucia. I nawet jeżeli komuś się wydaje, że w coś wierzy na 100%, że białe jest białe, a czarne jest czarne, to ja jestem przekonany, że po miesiącu, kiedy by tak na niego wpływano i wpływano, nabrałby wątpliwości, czy aby białe nie jest troszkę szarawe, a czarne nie jest troszeczkę fioletowe, dlatego że nasz umysł też ma ileś tam ochronnych funkcji, ale nie jest to nieskończona liczba i też nie możemy się bronić przed tym, jak ktoś wpływa na nasze opinie i to, co myślimy codziennie, minuta po minucie, sekunda po sekundzie.
1: Do rozmowy z Alkiem Rogozińskim wrócimy po krótkiej muzycznej przerwie. Zostańcie Państwo z nami, zapraszam.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.
3: Płynął strumyk przez zielony las, a przy brzegu leżał 100-kilowy gwas. Płynął strumyk, minął jakiś czas,

szegir wie. Szła dziewczyna przez zielony las, popatrzyła na mnie tylko jeden raz. Popatrzyła, minął jakiś czas, lecz widocznie jej uroda była jak ta cicha woda brzegi rwie. Nie wiesz nawet jak i gdzie, nie zdąży

Dobrze i rwie. Płynie strumyk przez zielony las. Skończył się już dla mnie kawalerski czas.

0: jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Mamo, źle się czuję.
2: Gdy tylko dziecko ma podwyższoną temperaturę, podaj mu Lipomal. Lipomal to lek zawierający naturalny wyciąg z lipy, który działa w stanach gorączkowych. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy napotnie w stanach gorączkowych. Aflofarm.
3: Lipomal. Naturalne wsparcie w stanach gorączkowych i przeziębieniu.
4: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
5: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
4: Już od 400 zł studiuj.
5: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
4: Ekonomię i logistykę.
5: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
4: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
5: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
4: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
5: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
4: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobrestudia.pl.
6: Pink Floyd History na koncertach w Polsce. 23 października. Poznań. Sala Ziemi. Europejska trasa Animal Farm. Pink Floyd History w Poznaniu. Więcej na klubkuźnia.pl. Pink Floyd History na koncertach w Polsce. 23 października. Poznań. Sala Ziemi. Europejska trasa Animal Farm. Pink Floyd History w Poznaniu. Więcej na klubkuźnia.pl.
7: Została ostatnia reklama.
8: Au! Znów ten ból.
9: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
10: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
9: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
11: Reklama.
12: Prognoza pogody i wiadomości to przed nami, a później oczywiście zapraszam na dalszą część Alei Sław Radia Pogoda.
13: Pracownicy szpitala w Sanoku nie przerywają głodówki, rozmowy bez przełomu. Chaos w Trybunale Konstytucyjnym po ślubowaniu nowego sędziego. Środowiska kobiece chcą pokazać rządowi czerwoną kartkę. Chodzi o aborcję.
6: Radio Pogoda. Wiadomości o 19:00.
13: Miriam Lipińska. Nadal bez porozumienia między dyrekcją szpitala w Sanoku a załogą, która niemal od tygodnia prowadzi protest głodowy w placówce. Dzisiejsze spotkanie, w którym wzięli udział pracownicy, dyrekcja i starostwo, nie przyniosło żadnych efektów. Protestujący domagają się jednego – usunięcia ze stanowiska obecnej dyrektorki szpitala. Główny zarzut wobec niej to brak komunikacji w sprawie prowadzonej w szpitalu restrukturyzacji. Dzisiejsze trwające ponad 8 godzin trójstronne spotkanie nie przyniosło jednak przełomu. Dyrektorka zostaje, mówi starosta Robert Pieszczoch.
14: No, na dzisiaj nie widzimy żadnych podstaw do tego, aby odwołać panią dyrektor. My mamy pierwsze efekty tej restrukturyzacji. Widzimy pierwsze wyniki finansowe, które się polepszyły i to w ciągu miesiąca.
13: Dokładnie za tydzień w Sanoku odbędzie się pikieta pielęgniarek. Szef resortu sprawiedliwości Waldemar Żurek polecił prokuratorowi krajowemu ocenę sytuacji związanej z niedopuszczeniem do orzekania jednego z sędziów Trybunału Konstytucyjnego Macieja Berka. Berek złożył dziś ślubowanie w Sejmie, używając formuły wobec prezydenta, bo Karol Nawrocki był nieobecny na uroczystości. Prezes Trybunału Konstytucyjnego Bogdan Święczkowski nie pozwala Maciejowi Berkowi na wykonywanie obowiązków, bo prezydent nie uznaje dzisiejszego ślubowania. Sprzeciw wobec tej sytuacji wyraził premier Donald Tusk.
15: Państwo polskie zbyt długo działa bez prawidłowo wybranego Trybunału Konstytucyjnego. I dlatego z mocy prawa, ale także w poczuciu głębokiego takiego oczywistego interesu narodowego i interesu państwa, będziemy przywracać ład prawny i ład konstytucyjny dostępnymi państwu metodami.
13: Przed budynkiem Trybunału Konstytucyjnego trwa protest środowisk prawicowych przeciwnych ślubowaniu Macieja Berka jako sędziego. A późnym popołudniem do Trybunału przyjechał prezydent, by, jak poinformował szef jego kancelarii, spotkać się z obecnymi tam sędziami. Szykują się też proaborcyjne protesty. Kilka dni temu minęło 10 lat od czarnych protestów, które przechodziły przez polskie miasta po tym, jak Trybunał Julii Przyłębskiej zakazał przerywania ciąży w przypadku nieodwracalnych wad płodu. Koalicja rządząca obiecywała przed wyborami poluzowanie prawa aborcyjnego, ale jak na razie zmiany, nad którymi trwają prace, dotyczą jedynie przewrócenia stanu sprzed feralnego wyroku Trybunału. Nie o to walczymy, mówi Agnieszka Czeredecka ze Strajku Kobiet.
16: To jest powrót do zakazu z 1993 roku, bo my na to nie mówimy
11: mamy kompromis, mówimy, to był zakaz już w zasadzie. I tu się tak nic nie zmienia, to znaczy koalicja obiecywała nam legalną aborcję, darmową, bezpieczną i tego oczekujemy, a nie powrotu do zakazu z 93 roku.
13: Dlatego 22 października kobiety chcą pokazać rządowi czerwoną kartkę w sprawie aborcji. Demonstracje odbędą się w 24 miastach. Dziś Dzień Nauczyciela i okazja do życzeń i podziękowań, a jak się okazuje, te ostatnie zdarzają się rzadko. Z raportu Szkoła do Życia o nauczycielach wynika, że 75% Polaków przyznało, że miało nauczyciela, który pozytywnie na nich wpłynął, ale tylko 23% mu o tym powiedziało.
16: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący bramy, drzwi, napędy i metalowe domki ogrodowe firmy Hyrman.
2: Wiadomości sportowe w Radiu Pogoda.
17: Przemysław Pozowski, zapraszam. Iga Świątek i Maja Chwalińska grają dalej w Wuhan. Obie polskie tenisistki awansowały do 1/8 finału. Iga Świątek wygrała z Magdaleną Fręch 6-2, 6-1, a Chwalińska odwróciła losy w spotkaniu z Czeszką Marii Bołuszkową. Wygrała 1-6, 6-1, 6-1. Gal Monfils oficjalnie zakończył zawodową karierę 5 października, potwierdziła dziś Międzynarodowa Agencja do Spraw Integralności Tenisa. 40-letni Francuz, były 6 zawodnik rankingu ATP, nie zagra więc, tak jak wcześniej planował, ani w turnieju w Lyonie, ani w turnieju w rodzinnym Paryżu.

0: absolutnie matką chrzestną tego gatunku po wsze czasy, amen, i nikt z nas nie doskoczy jej nawet do pół pięty, jest pani Joanna Chmielewska. Wiadomo.
1: A to przepraszam, dlatego, że... też tak pomyślałam.
0: Ale to dlatego, że ona pisała... Nie, spokojnie. Jestem ogromnym fanem i w ogóle uważam, że ja przy pani Joannie to jestem taki pikuś malutki. To dlatego, że pani Joanna też pisała w zupełnie innych czasach. W czasach, kiedy pisarze mieli o wiele większy wpływ na to, jak myśleliśmy, a przede wszystkim jakim językiem się posługiwaliśmy. Ja do dzisiaj walę Chmielewszczyzną równo, nie zdając sobie nawet sprawy, ile słów, których używam na co dzień, nie można ich znaleźć w słowniku poprawnej polszczyzny, bo ich po prostu nie ma, bo wymyśliła je pani Joanna. Także myślę, że nie. I nawet powiem ci, że drugiego miejsca bym sobie nie przyznał, bo wydaje mi się, że drugie miejsce to jednak zdecydowanie się należy Oldze Rutnickiej, która po śmierci pani Joanny sprawiła, że ten gatunek w ogóle, komedia kryminalna w ogóle przetrwała do czasów, kiedy ja zacząłem pisać. Mi już było łatwiej, dlatego że naprawdę po śmierci pani Joanny ten gatunek zamarł. I Olga Rutnicka na tych swoich wątłych barkach go przedźwigała do momentu, kiedy ja dołączyłem Marta Obuch, jeszcze paru autorów, Małgosia Starosta i tak dalej, i tak dalej. I jakoś nawet i wydawcy sobie przypomnieli, że jest taki gatunek, bo ja nie zapomnę swojej pierwszej rozmowy z wydawcą, kiedy na moje słowa, że piszę komedie kryminalne, on powiedział, ale ja nie mam studia filmowego, przecież jest gatunek filmowy. Ja mówię, nie, no literacki, nie, filmowy. I tak gadaliśmy jak wóz prosięciem przez dobre 10 minut. No i on oczywiście nie wydał mojej książki, bo on w ogóle powiedział, ja nie znam takiego gatunku, ja nie wiem, żadnych nawet fokusów nie robiliśmy, czy to by się nam sprzedało. Nie, panie, nie. I ja jestem bardzo wdzięczny swojej pierwszej pani wydawczyni, bo pani Bogusia Gęczelewska, która wydała moje dwie pierwsze książki, była też osobą, która wydawała ostatnie książki Joanny Chmielewskiej. I to ona we mnie uwierzyła, to ona wydała dwie pierwsze książki i później już było łatwiej. Także pani Bogusiu, dziękuję bardzo, że dała pani szansę debiutantowi i uwierzyła pani, że coś z tego będzie.
1: Wiemy już, jakby co było impulsem do tego, żebyś pisał książki, ale czy ta myśl o tym, że chcesz pisać, że chcesz być pisarzem, to jakoś tak wcześniej w tobie kiełkowała, czy tak pomyślałeś sobie, że zobaczymy, co tam się wydarzy?
0: Kiełkowała od 7 roku życia, kiedy napisałem swój pierwszy kryminał, gdzie utłukłem mojego wujka, który chciał mnie nauczyć, jak pływać. Ej, nie chciałem. I to dzisiaj nie umiem.
1: Wiesz, postawiłeś co? Na swoim.
0: Tak, postawiłem na swoim. Zaparłem się jak to chłop na zagrodzie i postawiłem na swoim. Wiesz co, jasne, że myślałem przez wiele, wiele lat. To było moje największe marzenie. Przy czym to było takie marzenie, żeby napisać chociaż jedną książkę, postawić na półce i żeby było, i żeby coś po mnie zostało. Później okazało się, że tak naprawdę to jest cudowna przygoda. To jest taka przygoda, która też i po pierwsze odrobinę odmładza, bo w książkach możesz być każdym. Ja jestem każdym ze swoich bohaterów po trosze. No, staram się nie być tymi psychopatycznymi mordercami, ale jednak też muszę jakoś się wczuć, żeby te postaci były przekonujące, żeby nie były papierowe, a były z krwi i kości. Dlatego, tak jak mówię, jest to sposób na odmłodzenie się, na zdecydowanie na poszerzenie sobie horyzontów, bo każda książka wymaga researchu, poznawania nowych historii, nowych opowieści. Ja kocham ludzi, bo kradnę od nich wiele opowieści, no ale umówmy się, że jednak detale trzeba sprawdzić, bo zawsze w każdej książce diabeł tkwi w szczegółach i tyle razy, ile można wylecieć z trasy, z toru, pisząc książkę, to wiem tylko ja oraz moja pani redaktor. Ja powiem ci nawet, że ja jako swoją panią redaktor zatrudniłem moją koleżankę z liceum, ponieważ my i tak wiemy o sobie takie rzeczy, że to nie wstyd. I to jest zresztą jedna, jedyna osoba, która może do mnie powiedzieć, ale jesteś idiotą i ja nie zaprotestuję. Bo z innymi to chociaż sobie tam podyskutuję, czy jestem, czy nie jestem, ale ona ma na mnie papiery z liceum, więc to nie wypada protestować, bo jeszcze je ujawni. Ale my wiemy po drodze, ile razy i na jakich tak naprawdę głupotach idzie się wykopyrtnąć. Jeżeli chodzi o prawo, które w naszym kraju, śmiem twierdzić, jest jednym z najbardziej skomplikowanych na całym świecie, to Stany Zjednoczone to w przedbiegach wysiadają. Przez wszelkiego rodzaju procedury policyjne, przez skomplikowane procedury dotyczące służby zdrowia i na przykład sekcji zwłok i tak dalej. Joanna Chmielewska kiedyś powiedziała, że podstawowym obowiązkiem pisarza jest sprawdzać i jeszcze raz sprawdzać. I ja się pod tym podpisuję, bo też i jeden z tuzów polskiej literatury nie dał mi zgody na to, żeby ujawnić jego nazwisko, to nie powiem, który, ale

0: Jak zaczynałem swoją przygodę, to jestem mu za to bardzo wdzięczny, bo zabrał mnie na taką pogawędkę na jakimś festiwalu literackim i powiedział do mnie: jeżeli chcesz to robić dobrze, to przyjmij jako zasadę, że jesteś głupszy od najgłupszej osoby, która będzie czytała twoją książkę. I w ten sposób pójdzie ci lepiej. Bo będziesz miał z automatu, żeby sprawdzać, żeby cię nawet ktoś durny nie przyłapał na większej durnocie, którą on odkryje. Mhm. I to jest dobre. I ja faktycznie mam ogromną pokorę i staram się z tą pokorą podchodzić do pisania, żeby nie napleść czegoś, co później stanie się przedmiotem żartów i połajanek.
1: Alek Rogoziński jest dzisiaj moim i Państwa gościem w Ale i Sław Radia Pogoda. To przy okazji premiery jego najnowszej książki. Pępek Świata od dziś jest już w księgarniach. A nasza rozmowa wraca dosłownie za chwilę.
2: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: 3 i 4 FM. Radio Pogoda. Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Czy na przykład podjąłbyś się pisania książki o środowisku, którego zupełnie nie znasz, które jest ci totalnie obce, nie masz pojęcia na razie, co tam się dzieje? Sprawdziłbyś wszystko bardzo dokładnie?
2: Wiesz co, jeżeli byłoby mi to potrzebne do realizacji mojego własnego pomysłu, to tak, bo jak... zostałem kiedyś wezwany przed oblicze jednej z moich pani wydawczyń, która powiedziała: Alku, mam dla ciebie następującą propozycję, na którą nikt jeszcze nie wpadł, a to będzie hit. Mianowicie, zrób no mi polską kopię Bridgertonów. Ja powiedziałem, na początku, bo miałem taką minę jak ty, na zasadzie
1: okay.
2: A później wróciłem i przypomniało mi się, że kilka lat wcześniej inna pani zadzwoniła do mnie z jakiegoś wydawnictwa i powiedziała: Panie Aleksandrze, niech pan do nas przyjdzie, myśmy przeczytali dwie pierwsze pana książki, mamy na pana pomysł. Ja mówię: no, bardzo chętnie, tylko jaki pomysł? No, my byśmy chcieli, żeby pan był drugim Miłoszewskim. I ja powiedziałem: Boże, pan Zygmunt umarł? Na co ona powiedziała: nie, a dlaczego? Ja mówię: no bo jak szukacie drugiego, to znaczy, że pierwszego nie ma. On mówi: nie, no, co panu chodzi?
1: Ja mówię: o to,
2: ja mówię o to, że Miłoszewski jest, pisze znakomite książki, po co ja mam być drugim kimś? Ja chcę być pierwszym sobą, z całym szacunkiem dla pana Zygmunta. O, no tak, to no to już, i tam walnęła słuchawką. I tak samo tutaj. Wróciłem do domu i pomyślałem: ale jak to ja mam coś kopiować? No nie. Ale zapłodniła mnie ta pani wydawczyni do tego stopnia pomysłem, że skonstruowałem swoją własną fabułę. I zadzwoniłem do niej, powiedziałem: dobra, dostaniesz polskich Bridgertonów, do widzenia. I zacząłem pisać Gorset i Szpadę, czyli cykl książek, które dzieją się w XVII wieku na dworze Marysieńki. Oczywiście nie mają nic wspólnego z Bridgertonami. I jak wysłałem jej pierwszy tom, oczywiście wiedziałem, co robię, że to nie jest to, co ona by chciała ode mnie. Ale wysłałem i trzeba jej przyznać, że ona mi napisała, że no, zupełnie nie wykonałeś tego, o co cię prosiłam. Ale wydaje mi się, że to jest dobre, więc wydamy. Także postawiłem na swoim, ale i to była właśnie taka książka, a propos twojego pytania, co do której ja nic nie wiedziałem o wieku XVII. Dlatego sobie ten wiek wybrałem, ponieważ musiałem przez dobry miesiąc, zamknąłem się w swoim własnym pokoju, otoczyłem się książkami, wizualizacjami, które na szczęście są w internecie i to dość dobrze zrobione, jak wyglądała Warszawa w XVII wieku, opracowaniami, książkami kucharskimi, książkami o modzie z tamtych czasów i po prostu wniknąłem w wiek XVII. Oczywiście miało to swoje też i zabawne pokłosie, ponieważ jak przyszedł pan kurier do mnie z jakimiś rzeczami do podpisania, to powiedziałem do niego: Azalisz, spozieram, że dokumenta owe podpisem swoim sygnować muszę. I pan kurier na pewno był przekonany, że jestem uciekłem z psychiatryka. Ale poza tym, no mam nadzieję, lubię tę serię bardzo. Ja bym chciał ją kontynuować. Teraz mam tak, że akurat nie mogę, ponieważ wydawca, który zaczął, nie dokończył. Trzecia część ukazała się gdzie indziej. To w ogóle bez sensu, bo jak się nie ma dwóch pierwszych części, to trzecia. No, tam jakieś sprawy techniczne, którymi... ja zawsze w takich przypadkach mówię, ja jako artysta nie muszę się tym przejmować, no ale muszę się przejmować tym, że czekam w tej chwili, jak wrócą prawa autorskie do dwóch pierwszych części do mnie i wtedy dopisuję czwartą część i wydajemy w innych okładkach całość od początku. Ja tam sobie podopisuję jeszcze jakieś rzeczy. Także tak, odpowiadając na twoje pytanie krótko, tak. Jeżeli by mi to do czegoś było potrzebne, to napisałbym książkę, która byłaby w zupełnie obcym środowisku.
1: Jak piszesz książki, to jak już ustaliliśmy, wydajesz sporo w ciągu roku, ale piszesz jedną... jednocześnie, czy jednak masz kilka na warsztacie?
2: Coś, to ja bym się pogubił, jakbym pisał dwie. Ja kiedyś miałem tak, że nie zrobiłem sobie, bo zawsze pomiędzy książkami, chociaż one powstają szybko, ja robię też i przerwę. Taką dla higieny psychicznej. I kiedyś tak mi się te terminy, nie znaczy terminy, no, tak się guzdrałem z jedną książką, że mi naszła terminem na drugą. W związku z tym miałem tak, że skończyłem jedną, wysłałem do mojej pani redaktor, żeby tam sprawdziła, ile głupot napisałem, i od razu następnego dnia rozpocząłem drugą. I jak już skończyłem tę książkę i odesłałem do pani redaktor, to moja pani redaktor napisała mi: Alku, nie rób tego nigdy więcej w życiu. Ja mówię, ale dlaczego? Nie zrobiłeś przerwy? W związku z tym pomajtalić się wszyscy bohaterowie i połowę bohaterów z jednej książki przeniosłeś do drugiej, chociaż nie miało to specjalnego sensu. A ja nawet nie wiedziałem, że tak zrobiłem, więc tak obiecałem i takoż robię. Pomiędzy jedną a drugą książką muszę mieć co najmniej miesiąc wolnego, żeby wyrzucić jedną akcję jednych bohaterów z głowy, wymyślić sobie nowy świat, nowych bohaterów i wtedy mogę pisać. Ja powiem ci, że ja nie piszę najwięcej na naszym rynku. Ja jestem absolutnie pewny, że Marcel Moss jest robotem. Marcel potrafi rąbnąć po 14 książek w ciągu jednego roku. To naprawdę, to nawet nie wychodzi książka na miesiąc. Także ja jestem pewny. Ostatnio usiłowałem go tak tyknąć, żeby zobaczyć, czy tam nie ma jakichś podzespołów pod skórą, ale niestety Marcel mi uciekł, więc go nie tyknąłem go i ciągle nie wiem.
1: Może tam jest na przykład trzech.
2: Trzech Marcel. No, to...
1: Na przykład. Nie no, żartuję oczywiście. Myślę sobie...
2: Ale to jest ciekawe. Teraz jak zobaczę Marcela gdzieś, to powiem dzień dobry panom. Podpowiedziałaś mi niezłą rzecz.
1: No, słuchaj, wiesz, bliźniaki się zdarzają, może i tam trojaczki jednojajowe. No, pewnie byłby to swego rodzaju ewenement, ale kto wie, w świecie książki może się wydarzyć wszystko, to i w rzeczywistości może.
2: W takim układzie Remigiusz Mróz miałby więcej rodzeństwa niż Tabor Cygański. Ale ja też Remigiusza uwielbiam. Ja naprawdę uważam, że dzięki niemu mamy poletko, na którym możemy ciągle coś uprawiać, bo zauważ, że i zauważcie państwo, że do momentu, kiedy na polskim rynku pojawił się Remigiusz Mróz, wskaźniki czytelnictwa z roku na rok nam spadały. A dzięki Remigiuszowi one jednak delikatnie, od kiedy on tam siedzi przed Sienkiewiczem na pierwszym miejscu najpopularniejszych polskich autorów wszechczasów, to te wskaźniki troszkę rosną. I ja myślę, że od czasu do czasu są nam potrzebne takie fenomeny czytelnicze jak Harry Potter, jak kiedyś Kod da Vinci, jak później 365 dni Remigiusz Mróz, po to właśnie, żeby ludzie przypomnieli sobie, że czytanie nie boli, i sięgnęli nie tylko po tę jedną książkę, o której usłyszeli, że jest głośno i tak ją chwycili, ale też i po kolejnej, i po kolejnej, i po kolejnej. Ja mam wrażenie, że to troszkę tak działa, że jak już człowiek raz wsiąknie w czytanie, przypomni sobie, że to czytanie nie boli, a potrafi naprawdę być satysfakcjonujące, to później już go ciągnie dalej.
1: A o czytaniu i pisaniu przede wszystkim rozmawiam dzisiaj z Alkiem Rogozińskim, autorem książki Pępek Świata. Między innymi tej książki, bo to właśnie ta książka ma dzisiaj premierę. Zostańcie państwo z nami, to nie koniec naszej rozmowy. Wracamy po krótkiej muzycznej przerwie.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda. This is the story of El Luto. A man who was born to be hunted like a wild animal because he was poor. But he refused to accept his fate, and today his honor has been restored.

0: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
1: W sobotę impreza, a ja nie mam się w co ubrać.
2: Masz tyle sukienek.
1: Ale wszystkie za duże.
2: Fakt. Szczupło wyglądasz. Bierzesz coś na odchudzanie?
1: Nie, biorę Hepa Slimin.
2: Hepa Slimin? A to nie jest na wątrobę?
1: Jest, ale dzięki Hepa Slimin znikają też boczki.
2: Taki efekt uboczny, to ja rozumiem.
1: To co, zakupy?
2: Tak, ale po drodze kupimy Hepa Slimin. Dla mnie.
3: Suplement diety Hepa Slimin. W trosce o wątrobę i smukłą sylwetkę.
4: Wyciąg z liści karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z liści ostrokrzewu pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała. Aflofarm.
5: 18,47,12.
6: Co liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
6: To ja też chcę! 24,39.
7: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Już 15 lat Termy Maltańskie zmieniają ponure dni w czas pełen radości, relaksu i sportowych emocji. Świat wokół nas się zmienia, dzieci dorastają, a codzienność nabiera tempa. Ale tutaj w Termach Maltańskich czas zawsze płynie inaczej, a teraz jeszcze wolniej. W październiku kup bilet 3-godzinny do aquaparku, a twój pobyt będzie trwał aż 4 godziny. Termy Maltańskie. Dziękujemy, że tworzycie to miejsce razem z nami. Szczegóły promocji 4 godziny w cenie 3 na www.termymaltańskie.com.pl.
9: Rybak, uczeń, tenisistka, idol, nurek, alpinistka, celnik, Emil, Ania Strzmiela, łączy ich Rutinacea. Tak, Rutinacea to bogaty zestaw produktów zawierających witaminę C, która wspiera odporność, a także rutozyt i wiele, wiele więcej. Wybierz suplement diety Rutinacea dla siebie i swojej rodziny. Dla dorosłych Rutinacea Max D3 z dużą dawką witaminy D, a dla dzieci Rutinacea Junior Plus z czarnym bzem i cynkiem w tabletkach lub w syropie. Rutinacea. Odporność na potęgę. Dla każdego. Aflofarm.
10: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
11: Kiku robi się przytulniej ze Stitchem. Piżamy już za 40 zł. I aksamitna pościel już od 60 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
12: A ty wiesz, że takiej zdrabki jeszcze nie było?
13: Pokaż!
12: Gigalinie. Odkrywasz symbole i szukasz ich w liniach.
13: A ile tych linii?
12: Giga!
13: No to będzie Giga Challenge.
14: Nowa zdrabka Gigalinie czeka na was w punktach Lotto. Do wygrania nawet 740 000 zł. Dołącz do graczy drapaczy.
15: Została ostatnia reklama.
16: Jeśli

suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.

0: to uważać strasznie, bo w czasie deszczu dzieci się nudzą. To ogólnie znachana rzecz, choć mniej trudzą się i mniej brudzą się, ale strasznie nudzą się w deszcz.
1: Milusińscy.
2: Aleja Sław, Radia Pogoda.
3: Czasami też się zastanawiam, na przykład jak ja sobie wyobrażam, oczywiście mimo, że opisujesz swoje postaci, sprzedajesz trochę tam informacji o tym, jak wyglądają
4: i tak dalej. Staram się nie za dużo.
3: Tak, i właśnie każdy z nas to interpretuje nieco inaczej. I zastanawiam się, czy gdybyśmy zaczęli rysować, jak ty sobie wyobrażałeś chociażby postać, która potrzebuje pomocy w twojej najnowszej książce, jak ja ją sobie wyobrażam, to czy rzeczywiście byłaby to jedna osoba, czy zupełnie inna?
4: Jest bohaterka, do której wracam najczęściej, czyli Róża Król, autorka kryminałów, która już wystąpiła w 9 moich książkach i jeszcze w tym roku wróci w 10. I ja za każdym razem, jak mam spotkania autorskie, za każdym to może nie, ale dość często pytam moich czytelników, jak sobie ją wyobrażają. No i kto by mógł zagrać? To jest najlepsze pytanie. Kto mógłby zagrać w ekranizacji Róży Król? I to jest taki rozstrzał, jeżeli chodzi o fizyczność tych aktorek, że mnie to czasami muruje, bo to jest od Kasi Bujakiewicz po... Kto jest takim symbolem brunetki polskiego kina?
3: Magdalena Różdżka.
4: Na przykład. I to jest taki rozstrzał, że myślę sobie, kurczę, czy ja tej postaci nigdy, nigdzie nie opisałem dokładnie, że aż tak bardzo można się różnić w swoich wizjach. Także panie się kłócą. Nie młodsza, nie starsza, nie grubsza, nie szczuplejsza, nie jakaś tam. A ja jako autor i twórca tej postaci myślę, Boże, o kim oni mówią? Także czasem bywa też i tak.
3: Czy ty pisząc książkę, zaczynając już pracę nad kolejną książką, jak to wygląda? Masz jakiś konspekt? Układasz sobie pomysły?
4: Staram się mieć akcję kryminalną, bo jestem, jak słychać, człowiekiem troszkę nieogarniętym i nielogicznym i bardzo się szybko gubię w kolejnych anegdotach. I jest tak, że ja jestem czasami wściekły, bo ja wymyślam anegdotę do anegdoty do anegdoty, a później nie pamiętam, do czego była ta pierwsza anegdota i sam na siebie jestem wściekły. A ponieważ jednak akcja kryminalna w książce musi zgadzać się i być logiczna, jak, nie wiem, jak szwajcarski zegarek. Tam nie może być ani jednego elementu, który gdzieś tam wisi i jest nie wiadomo po co w tej książce, więc akcję kryminalną wymyślam sobie i robię konspekt, opracowuję sobie zbrodnie, natomiast całą resztę, jeżeli chodzi o tę warstwę komediową, puszczam na żywioł, bo sam się lubię przy tym bawić. I te postacie nigdy nie są do końca określone, co będą robiły, co będą mówiły, bo to ja muszę być świadkiem tej historii, która najpierw się rozegra w mojej głowie, a później znajdzie się na papierze i im bardziej ona jest spontaniczna, tym lepiej.
3: No i na przykład nie zdarzy ci się zaplątać?
4: A ile razy? Ile razy ja o godzinie 2 wysyłałem zgłoszenie do portalu pracuj.pl, że jakiś tam operator wózka widłowego i tak dalej, bo już myślałem, że nie dam rady. Oczywiście, że mi się zdarza. Ja też myślałem, bo czasami mam tak, że ja w połowie książki zapominam już, co było na początku. I ja się bardzo z tym kryłem, bo myślałem sobie, jak nic, jakaś demencja już w tak młodym wieku, ale jednak demencja. I kiedyś prowadziłem spotkanie jednej z moich koleżanek po piórze i ona powiedziała tak, nie, ja to muszę mieć wszystko tutaj na tablicy korkowej, bo ja już od mniej więcej 5 rozdziału nie pamiętam, co było w pierwszym. Myślę, jest, to samo,
3: nie
4: czyli wszyscy
3: tam.
4: Nie jestem sam. Czyli wszyscy mamy to samo. Nie. Także wracając do meritum sprawy, akcja kryminalna, opracowana od początku do końca, logicznie, wszystko poskładane, a cała reszta jak najbardziej na żywioł.
3: Ale są jakieś kursy pisania, w ogóle jakby opracowywania samej tej zbrodni, no bo to...
4: Moim zdaniem one w ogóle nic nie dają. To znaczy nie chcę tutaj robić...
3: Zostało powiedziane.
4: Nie chcę tutaj wrzucać kamyczka do ogródka moich kolegów i koleżanek, którzy prowadzą jakieś tam warsztaty, jak pisać, ale moim zdaniem albo człowiek ma to w sobie, albo tego nie da się nauczyć.
3: Wiesz, bo ja dlatego o to pytam, bo ja naprawdę przeczytałam masę kryminałów w życiu, komedii kryminalnych, nie tylko komedii, ale generalnie uwielbiam te zbrodnie w książkach. No i nie wiem, ale jakoś tak zawsze jestem zaskoczona, że to się tak potoczyło i tak się zastanawiam, czy po prostu to jednak jest jakiś problem chyba we mnie, skoro
4: nie, absolutnie.
3: Nie umiem tego rozgryźć.
4: Nie, to znaczy tylko, że pisarz dobrze zrobił swoją robotę. Bo jak mniej więcej już od połowy książki wie, wiesz, kto zabił, no to po co ją czytać dalej, jeżeli tam nie ma żadnego zaskoczenia na końcu. Nie, coś ty. Ja też tak mam. Ja teoretycznie opracowałem 48 zbrodni.
3: No właśnie.
4: A jak dostaję dobry kryminał, to też pazury tam obgryzam i już tam chcę jak najszybciej do ostatniej strony, żeby się przekonać, kto zabił. To znaczy tylko, że to jest dobrze napisana książka, jeżeli trzymacie w napięciu, a na koniec zaskakuje. Bo to też zawsze chodzi o to, żeby jeszcze był ten ostatni podkręcony końcowy twist. A ile to się człowiek nad tym poci. Mi się zawsze wydaje, że te akcje są tak banalnie proste. A później czytam u recenzentek oraz słyszę od moich czytelniczek, że ale ja dalej nie rozumiem, kto i po co zabił. I to jest najgorsze, co może być, bo to znaczy, że też niedobrze zrobiłaś robotę, jak już wszyscy wiedzą, kto jest mordercą, a dalej im się wydaje, że nie rozumieją dlaczego. To też jest druga strona medalu, która wcale nie jest taka różowa. Także trzeba tak to zrobić, żeby nie popaść w banał, nie dać szybko rozszyfrować postaci mordercy, właściwie nie dać jej rozszyfrować do samego końca, a jednocześnie wszystko logicznie wytłumaczy, żeby ktoś nie myślał, no ale po co on właściwie zabił? No bo to też nie jest dobre. Także matko, ile to trudności. Ja nie wiem, czy to dobrze, bo ja właśnie kończę książkę i teraz wrócę do domu i będę się frustrował.
3: Ale powiedziałeś czytelniczek. Czy to oznacza, że jednak zakładasz, że twoje książki powstają dla kobiet?
4: No tak wychodzi, wiesz. To, no, ja mogę być teoretycznie idealistą, ale ja to wiem z praktyki, że one są bardziej chwytane przez kobiety. Myślę, że najlepiej to pokazują statystyki na Facebooku, gdzie ja mam 78% czytelniczek i 22% czytelników i myślę, że tak jest. Jakoś, nie wiem, kobiety mają większe poczucie humoru.
3: A może po prostu faceci się nie przyznają?
4: Nie wiem.
3: No oni tak, wiesz, przeczytają, rzucą, dobra, przeczytałem.
4: Co by im zależało?
3: Czasu nie mają na Facebooki. A pani to zawsze tak, wiesz, kobieta to tak chce dobrze. Nie, jak już przeczyta coś fajnego, to chce komuś powiedzieć, że było fajnie. No.
4: Nie, ale proszę cię, na spotkaniach tak samo. 90% to jest audytorium kobiece i ja bardzo jestem za to wdzięczny. Mhm. Jak raz to pamiętam, podjechaliśmy w Białej Podlaskiej z moim agentem pod bibliotekę i ja patrzę, że tam idą faceci i wszyscy są starsi ode mnie. I tak popatrzyłem na mojego agenta i mówię, Paweł, ty jesteś pewny, że to moje spotkanie? Może jakieś daty się pomyliły, może na Siembiedę przyszli albo cokolwiek. No co Paweł mówi, nie, na pewno na twoje. Zresztą ja pana Siembiedę bardzo lubię i bardzo pozdrawiam też przy okazji. Nie wiem, dlaczego tak mi się wyrwało, ale ja byłem raz na jego spotkaniu, było więcej facetów, to dlatego. No i tak Paweł mówi, twoje, zobacz, nawet twój plakat jest tutaj na drzwiach. I słuchaj, ja wchodzę na to spotkanie, faktycznie pierwsze 6 rzędów sami faceci tak w granicach na oko tak z koło 70. Gdzieś tam kobiety dalsze rzędy i takie troszkę poukrywane. Ja jeszcze nie powiedziałem nawet dzień dobry. Jeden z tych facetów już od razu zasnął. Wiesz, jak się robi spotkanie, jak się pięknie mówi do ludzi, jak w pierwszym rzędzie siedzi taki pan i on jest cudowne po prostu. Także ja wolę kobiety. To niech to będzie moją deklaracją na przyszłość. Sorry panowie, wolę kobiety. Koniec, kropka.
3: O czym zapewnia pisarz Alek Rogoziński. Jego najnowsza książka, która ma zresztą dzisiaj premierę, nosi tytuł Pępek Świata. Nie tylko o tej książce, jak zresztą państwo słyszą, rozmawiamy i to jeszcze nie jest koniec naszego dzisiejszego spotkania. Słyszymy się za chwilę.
2: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Słuchają Państwo programu Aleja Sław, Radia Pogoda, a dzisiaj moim i Państwa gościem jest Alek Rogoziński. Dziś też jest dzień wyjątkowy, ponieważ to właśnie dzisiaj swoją premierę ma książka najnowsza Alka Rogozińskiego, Pępek Świata.
1: Aleja Sław, Radia Pogoda.
2: Mnie już ochrzaniono raz, bo ja próbuję być poprawny politycznie jak tylko w tych czasach. Ja powiedziałem kiedyś, że będzie nam towarzyszyło, na jakimś spotkaniu to powiedziałem, będzie nam także towarzyszyła muzyczka i ktoś z pierwszego rzędu powiedział, ale jaka muzyczka? Poważna czy rozrywkowa? Ja mówię, nie no, pani muzyczka.
0: Trudno akurat, trudne słowo, tak. Żeby ładne. Czasami
2: te feminatywy nie wychodzą nam za bardzo, niestety. Ja też mam problem z książką. Zawsze z książkami, czy tam zmieniać, czy nie zmieniać. Powiem ci, że pani premierka też mi nie brzmiało. Mm-hmm. No ale co mam zrobić?
0: No, pani premiera jeszcze gorzej chyba.
2: Jeszcze gorzej, tak jak pani ministra, to już w ogóle jakiś obłęd.
0: Wtedy pani premiera, ale że premiera książki, czy...
2: Ale tyle razy użyłem tej premiery, tyle razy przy tym się zawahałem, że w końcu jej dorzuciłem osobę, która jest co do której nawet ona nie wie, jakiej ona właściwie jest płci. Ona ma taką asystentkę, której kadry wysłały i ona usiłowała. I ona zawsze do niej mówi w taki sposób, żeby nie wiadomo było, żeby to obejść jakoś te kwestie związane z płcią. Zresztą powiem ci, że ja mam także, ja mam tolerancję, wydaje mi się, że gdybym miał powiedzieć jaka jest moja główna cecha charakteru, to pewnie byłaby to tolerancja, bo ona właściwie, nie wiem, no już chyba trzeba naprawdę wykonać coś mega ekstremalnego, żeby to wyszło poza moje granice tolerancji. Jeżeli coś nie zaburza mojej własnej przestrzeni, takiej nazwijmy to intymnej, jeżeli coś nie próbuje wpływać na moje życie i mówić mi, jak mam żyć, to do tego momentu moja tolerancja nie zna granic. Ona zaczyna wierzgać dopiero wtedy, kiedy ktoś sam swoim życiem nie daje żadnego przykładu, a bardzo chciałby sterować życiem innych. To tak wracamy znowu do polityki, ale ja mam wrażenie, że jest tutaj coraz gorzej, bo nie mamy już, jest coraz mniej autorytetów, takich osób, które przemawiają do każdego Polaka, na przykład, no już zostańmy przy tej Polsce, które straciliśmy autorytety. Już zrobiły się autorytety grupowe. Nie ma kogoś takiego, kto by to jedno plemię zjednoczył. Nie ma kogoś takiego. Każdy ma swoje autorytety, każdy ma swój kodeks moralności, każdy... I jak ktoś, kto swoim życiem nie pokazuje mi nic godnego przykładu, zaczyna mówić mi, jak ja mam żyć, no to tu mamy problem. To tu właśnie to jest ta granica, na której moja tolerancja się kończy, ale cała reszta, no co tam. Ja wiem, że to trochę zabawne, że mamy 78 tysięcy płci w tej chwili, ale jeżeli ktoś lubi się określić w taki właśnie sposób, to co to ma to do mnie? Dlaczego ja mam się tym przejmować? Czy dlaczego ja mam... Och, jak pięknie. Dodatkowo głosy oznaczają, że autor jest biedny i głodny.
0: Mimo, że napisał tyle książek.
2: Mimo, że napisał tyle książek, to nie dojada. No, ja nie dojadam, próbuję schudnąć przed jesienną trasą.
0: Za chwilę cię wypuszczę, będziesz mógł dojeść.
2: No tak czy tak. Tak czy tak. Jeżeli coś nie robi mi krzywdy, to dlaczego ja mam to oceniać? Dlaczego? Najbardziej mnie zawsze zastanawia to, że i wymaga się ode mnie, żebym ja miał zdanie na każdy temat. Są tematy, na które nie mam zdania, bo uważam, że są poza absolutnie moim obszarem zainteresowania. Ja ze swoją płcią nie mam problemu. Co najwyżej, mój urolog ma czasami problem z moją płcią, bo to już ten wiek, ale tak poza tym nie, więc co mnie obchodzi płeć innych?
0: Cieszę się, że jakby z poważnych tematów przeszliśmy jednak też na lekko rozrywkowe, ale zastanawiam się jeszcze nad jedną rzeczą. Czy powiedziałeś, że bardzo tęsknisz za radiem? Czy tak bardzo masz poczucie, że jeszcze jesteś trochę jednak radiowcem? Bo jak ja ciebie słucham, to mam wrażenie, że jesteś nadal bardzo radiowcem.
2: Wiesz, to radio się zmieniło. Za czasów, kiedy ja zaczynałem pracę, bo ja poza tym, że jestem radiowcem, to jeszcze jestem pasjonatem muzyki w każdym aspekcie. Ja nawet czasami śmieję się, że prostytuuję umiejętność słuchania, bo słucham wszystkiego. I kiedyś przyszedł jeden z moich znajomych i tak popatrzył na moją płytotekę i powiedział, stary, ale jednak... Typo Negative i Modern Talking w jednym mieszkaniu, to nie powinno ci się mieścić. Na co ja powiedziałem, Modern Talking pożyczone, to właściwie jest na prezent, to nie moje. On powiedział, no tak, ale masz Sandrę. Ja mówię, no Sandrę mam, bo lubię. I on powiedział, ja kompletnie, jakbym miał spojrzeć na twoją płytotekę i powiedzieć, jaki ty masz gust muzyczny, to by mnie zamknęli w wariatkowie. I to były czasy, jak zaczynałem pracę w radiu, kiedy połowa mojego bólu kręgosłupa wynika z tego, że ja tachałem plecak z płytami kompaktowymi, które troszkę ważą, nie oszukujmy się, do tego radia. Mogłem o tej muzyce poopowiadać, mogłem przede wszystkim zagrać rzeczy, których nie było w radiu. A później weszły playlisty, wiadomo, algorytmy zaczęły rządzić stacjami radiowymi. No jakoś to straciło dla mnie urok, więc tak powiem ci, że mój kolejny plan to jest taki, żeby założyć sobie swoją własną stację w internecie. Mhm. Niech ona nawet będzie miała 10 słuchaczy, ale niech ci słuchacze wejdą troszkę w moją bajkę muzyczną. Mhm. I to będzie naprawdę ogromna satysfakcja.
0: To bardziej lubisz pisać, czy bardziej lubisz mówić? To było chyba zbyt trudne pytanie.
2: Wiesz co? Na tym etapie chyba pisać.
0: Chyba jednak pisać. No, tyle książek. Najnowsza, Pępek Świata. Polecam Państwu bardzo serdecznie. Moim i Państwa gościem Walejsław był dzisiaj Alek Koziński.
2: Bardzo dziękuję. Jeżeli mogę wygłosić jeszcze słowo, krótkie słowo na koniec.
0: Proszę bardzo.
2: Takie polityczne na prezydenta. Nie chciałbym nigdy w życiu. To uśmiechajmy się do siebie bardziej i częściej. Dlatego, że ja kocham południe Europy. Dlatego, że tam, jak idziesz ulicą, i nie wiem, ktoś fajnie wygląda, ma fajne uczesanie, jest fajnie ubrany i się do niego uśmiechniesz, to odpowie ci uśmiechem. A ja w ciągu, żeby nie być gołosłownym, w ciągu ostatniego tygodnia, kiedy wróciłem z wakacji, usiłowałem się uśmiechać do ludzi na polskich ulicach i to, że mam jeszcze całą niepoobijaną twarz, to naprawdę uważam, że to był cud, za który bardzo dziękuję niebiosom. A was jeszcze raz poproszę o to, żebyście częściej uśmiechali się i to naprawdę, uwierzcie mi, ma działanie terapeutyczne.
0: Podobnie zresztą jak twoje książki. Tam też sporo humoru, choć czasem czarnego, Państwo znajdą. Dziękuję bardzo.
2: Naprawdę bardzo, bardzo ci dziękuję.
1: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: To jest lek! Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Mamo, źle się czuję.
2: Gdy tylko dziecko ma podwyższoną temperaturę, podaj mu Lipomal. Lipomal to lek zawierający naturalny wyciąg z lipy, który działa w stanach gorączkowych. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy na potnie w stanach gorączkowych. Aflofarm.
3: Lipomal. Naturalne wsparcie w stanach gorączkowych i przeziębieniu.
4: Uwaga, dekarze! Teraz wasze zakupy z premią idą w parze. Finansową. Jak to gdzie? Oczywiście u Wesołka. Uwaga, konkurs! Dekarz roku 2026. Zrób zakupy i odbierz kartę płatniczą Plaxi. A za każde kolejne zakupy ze wskazanych grup towarowych otrzymasz kasę na kartę. Regulamin konkursu na stronie. Materiały budowlane Wesołek. Jesteśmy z wami na rynku budowlanym od 1986 roku. mbwesołek.pl.
5: W sobotę impreza, a ja nie mam się w co ubrać.
6: Masz tyle sukienek.
5: No, ale wszystkie za duże.
6: Fakt. Szczupło wyglądasz. Bierzesz coś na odchudzanie?
5: Nie, biorę Hepa Slimin.
6: Hepa Slimin? A to nie jest na wątrobę?
5: Jest, ale dzięki Hepa Slimin znikają też boczki.
6: Taki efekt uboczny, to ja rozumiem.
5: To co, zakupy?
6: Tak, ale po drodze kupimy Hepa Slimin. Dla mnie.
7: Suplement diety Hepa Slimin. W trosce o wątrobę i smukłą sylwetkę.
8: Wyciąg z liści karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z liści ostrokrzewu pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała. Aflofarm.
9: Już 15 lat Termy Maltańskie zmieniają ponure dni w czas pełen radości, relaksu i sportowych emocji. Świat wokół nas się zmienia, dzieci dorastają, a codzienność nabiera tempa. Ale tutaj w Termach Maltańskich czas zawsze płynie inaczej, a teraz jeszcze wolniej. W październiku kup bilet 3-godzinny do aquaparku, a twój pobyt będzie trwał aż 4 godziny. Termy Maltańskie. Dziękujemy, że tworzycie to miejsce razem z nami. Szczegóły promocji 4 godziny w cenie 3 na www.termymaltańskie.com.pl.
10: Pink Floyd History na koncertach w Polsce. 23 października. Poznań. Sala Ziemi. Europejska trasa Animal Farm. Pink Floyd History w Poznaniu. Więcej na klubkuźnia.pl. Pink Floyd History na koncertach w Polsce. 23 października. Poznań. Sala Ziemi. Europejska trasa Animal Farm. Pink Floyd History w Poznaniu. Więcej na klubkuźnia.pl.
11: Została ostatnia reklama.
12: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
13: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
12: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
13: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
11: Radio Pogoda 103 i 4 FM. Co jest grane w Poznaniu?
14: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam. W naszym magazynie ważna informacja dla kierowców. Wielkopolscy policjanci apelują.
15: Policjanci ruchu drogowego przypominają kierowcom, że wraz z nadejściem jesieni bardzo szybko zmienia się również aura, którą mamy za oknem, a to ma bezpośredni wpływ na to, jakie warunki panują na naszych drogach. Nadkomisarz Maciej Święcichowski, zespół prasowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu. Zwracajmy uwagę na to, żeby nasz styl jazdy był zdecydowanie dostosowany do tych warunków. Rano nierzadko witają nas już mgły, więc musimy pamiętać o tym, żeby przede wszystkim mieć włączone, sprawne oświetlenie, dobrze ustawione. Zwracajmy uwagę na to, że na poboczach naszych dróg mogą zalegać liście, które też są w stanie ograniczyć przyczepność naszego samochodu. Bezwzględnie należy przestrzegać przepisów, zwłaszcza tych dotyczących ograniczeń prędkości. To wszystko będzie miało wpływ na to, czy bezpiecznie dotrzemy do zamierzonego przez nas celu. Dlatego starajmy się pamiętać, że to lato już się skończyło, że te warunki będą z każdym dniem coraz trudniejsze i starajmy się po prostu jeździć bezpiecznie.
14: Apel też do pieszych o rozważne przechodzenie przez jezdnię i korzystanie z elementów odblaskowych. Również rowerzyści powinni pamiętać o odpowiednim oświetleniu. Karol Raniszewski z Rowerowego Poznania przypomina.
16: Rower musi być wyposażony w kilka podstawowych rzeczy. To wyposażenie oczywiście możemy sobie jeszcze rozszerzać, modyfikować o takie elementy, które gdzieś tam dodatkowo nam to bezpieczeństwo podnoszą, ale pamiętajmy, że o każdej porze dnia, nocy i o każdej każdej porze roku musimy mieć zamontowany między innymi tylny odblask. Światła, pamiętajmy, że no, zimą używamy ich częściej, latem rzadziej, ale one powinny być również sprawne, bo to jest rzeczywiście pierwszy chyba taki element naszego bezpieczeństwa. No, nie będziemy bezpieczni, jeżeli nie będziemy na drodze widziani, a więc po zmroku przednie białe światło, tylne światło czerwone. To jest bardzo ważne, szczególnie jeżeli to jest światło na baterie, weźmy ze sobą zapasowe baterie, bo zawsze może się zdarzyć, że akurat po dłuższym nieużywaniu to światło przestanie na przykład działać. Ja przez wiele lat jeździłem rowerem z lusterkiem. To nie jest obowiązkowe wyposażenie roweru, ale rzeczywiście, szczególnie dla osób, które nie do końca pewnie czułem się w tym ruchu miejskim, to jest bardzo fajny element wyposażenia roweru, który pomaga nam, no wiemy, co się dzieje przed nami na rowerze, ale też nie musimy się obracać, jeżeli chcemy skręcić i rzeczywiście obejrzeć się za siebie, co jest za nami. To lusterko nam daje takie lepsze pojęcie o tym, jak ten ruch wokół nas się kształtuje.
14: A ten ruch rowerowy jest spory w Poznaniu. Nawet teraz jesienią nie brakuje miłośników jazdy na dwóch kółkach. Kultura w naszym programie. Czas na Muzeum Sztuk Użytkowych w Zamku Królewskim w Poznaniu. Prezentowana tam jest wystawa twórczości wybitnej poznańskiej rzeźbiarki Anny Krzymańskiej. Tytuł wystawy to medale i plakiety.
17: I dodatkowo wzbogaciliśmy ekspozycję o tak zwane małe rzeźby, które są również charakterystyczne dla tej artystki, oraz o projekty rysunkowe jej medali, które prawdopodobnie zostały zrealizowane. Witold Garbaczewski, Gabinet Numizmatyczny Muzeum Narodowego w Poznaniu.
14: A tak przy okazji muszę zapytać też o jedną ważną rzeźbę, która znajduje się w Poznaniu, tak naprawdę niedaleko dworca w tamtejszym parku.
17: Tak, tak, zgadza się. To jest PAF. To jest taka rzeźba, która jest powszechnie kojarzona z Anną Krzymańską i chyba ważna w jej karierze, ponieważ dostała taką właśnie pierwszą znaczącą nagrodę za tą rzeźbę. Dlatego zdecydowaliśmy się pokazać ją również na tej wystawie, co prawda nie w oryginale, bo trudno byłoby ją, prawda, przenosić z parku, ale na dużym fotogramie. Tutaj pokazujemy plakiety Anny Krzymańskiej, zarówno odlane w brązie, jak i modele gipsowe. Modele gipsowe służyły właśnie do późniejszych odlewów w brązie. Niektóre modele gipsowe są znane tylko właśnie jako modele. Nie znamy ich odlewów w brązie, co świadczy o tym, że są to obiekty bardzo rzadkie.
14: W sumie w tej sali ile do zobaczenia jest tych wszystkich prac?
17: Generalnie wszystkich prac na wystawie jest blisko 270. Tu jest około 1/3 tych prac, natomiast w drugiej sali są pozostałe.
14: To sobie przechodzimy dalej do następnej sali, a w następnej sali tutaj też na ścianie widzimy wspomnianą rzeźbę, tak?
17: Tutaj na ścianie jest właśnie ta rzeźba PAF. Tak jak mówiłem, jest ona powszechnie kojarzona z Anną Krzymańską, dlatego no, nie wyobrażam sobie, żeby nie zaistniała ona na tej wystawie właśnie chociażby w formie fotografii. A oprócz tej rzeźby mamy 5 bardzo interesujących tak zwanych małych rzeźb, które Krzymańska tworzyła praktycznie od początku swojej drogi twórczej. Jeden z jej ulubionych kierunków artystycznych, którym była wierna praktycznie aż do końca swojej działalności artystycznej. Są to bardzo interesujące rzeczy właśnie, które wypożyczyliśmy z Galerii Sztuki Współczesnej Muzeum i które bardzo dobrze, tak mi się wydaje, współgrają stylowo z pokazywanymi tutaj medalami i plakietami.
14: To przy okazji przypomnijmy, gdzie dokładnie można zobaczyć tę wystawę.
17: Wystawę można zobaczyć

0: Medali poświęconych jest tematyce ogólnie związanej z wojskiem. Zresztą te medale były zamawiane zarówno przez właśnie zleceniodawców z tym wojskiem związanych, przez środowiska na przykład weteranów wojennych. Są również medale, które wykonywała dla swojej jakby własnej artystycznej potrzeby, takie stricte artystyczne medale. I to są medale najciekawsze, bo tutaj najlepiej jakby uwidacznia się jej styl, to po pierwsze. A po drugie są to medale niezwykle rzadkie, wykonywane najczęściej, powiedzmy, do 5-6 egzemplarzy. Dzisiaj spotykane niezwykle rzadko w zbiorach na rynku, nie pokazują się praktycznie zupełnie. Myśmy je pozyskali właśnie od rodziny Anny Krzymańskiej.
1: Wystawę Medale i plakiety można oglądać do 10 stycznia w Muzeum Sztuk Użytkowych w Zamku Królewskim w Poznaniu. W naszym programie mówić będziemy teraz o miejskim monitoringu. Przybywa kamer.
2: Witold Drewers, dyrektor Wydziału Zarządzania Kryzysowego Bezpieczeństwa Urzędu Miasta Poznania. My w tym roku realizujemy 11 zadań, które zostały nam zlecone z Rad Osiedla, czy to z budżetu obywatelskiego, czy z dotacji. Nie? To jest bardzo dużo, no bo tych kamer do systemu dochodzi bardzo, bardzo dużo. Staramy się nie wchodzić już w osiedla, bo założenie monitoringu nie jest monitorowanie każdej ławeczki przy każdym sklepie spożywczym, bo to nie o to chodzi. W monitoringu miejskim raczej chodzi o ciągi komunikacyjne, te głównie ciągi komunikacyjne, żeby służby mogły sobie po prostu po tych głównych ciągach komunikacyjnych kamerami śledzić osobę, czy też zgromadzenie, jeżeli chodzi o zgromadzenia, które się poruszają w sposób zorganizowany, no to one też są przez Centrum Zarządzania Kryzysowego, ale też przez Straż Miejską czy Policję w ten sposób też elektronicznie monitorowane, nie tylko fizycznie, podczas zabezpieczenia.
1: Pamięta pan, przypomina sobie pan jakieś takie zdarzenie nietypowe dzięki kamerom, które udało się tutaj uchwycić, że tak się wyrażę?
2: Jest dużo takich. No pierwsze takie bardzo spektakularne, od razu po parę miesięcy, 2-3 miesiące po zintegrowaniu, po wyciągnięciu tych obserwatorów monitoringów z komisariatu, już będąc tutaj na Libelta, oni teraz siedzą w jednym pomieszczeniu, oczywiście swoimi boksami podzieleni. No jeżeli któryś z tych dyspozytorów mówi do koleżanki, mówi: słuchaj, w moim rejonie jest twój taki ktoś po środkach takich wzmacniających. Nie? Ona mówi: nie, niemożliwe, przed chwileczką go widziałam u siebie, nie? No to pokaż go. No. Pokazuje bliżej. Przy zbliżeniu właśnie tutaj mówiliśmy o tej dokładności i precyzji tych kamer, nie? Zbliżają twarz i nagle kojarzą, że a słuchaj, to nie jest ten, który wisił nas na gazetce jako poszukiwany zaginiony. Zbliż go jeszcze. No i okazało się, że to jest poszukiwany z Sopotu pan, który zaginął parę dni wcześniej. On miał atak serca. Na to miejsce zostało zwezane oczywiście pogotowie i cała procedura dalej. Ale to świadczy o tym, że zintegrowanie tego w jedno miejsce to pewnie nie nastąpiłoby tak spektralne zauważenie tego, gdyby nie to, że oni siedzieli koło siebie i mogli się powymieniać, że słuchaj, on nie jest u ciebie, tylko jest u mnie. Nie, jest u mnie, a to widocznie ktoś inny.
1: A to bardzo ważne, by współpracować właśnie z innymi, bo chodzi o nasze dobro. A tak a propos jeszcze kamer, dochodzi też do sytuacji, że co niektórzy próbują zniszczyć kamery.
2: Każda z tych kamer teoretycznie ma możliwość, praktycznie ma możliwość rejestrowania i głosu, i wideo. Z głosu nie korzystamy, bo to nie o to chodzi, żeby temu, który wyrzucił przed chwileczką papierek, mówić, że słuchaj, weź podnieś, bo zaraz podjedzie Straż Miejska i podniesiesz, ale już za pieniądze, nie? Nie o to chodzi, ale faktycznie zdarzają nam się, czy celowe, czy niecelowe, no czasami, jak to mówią obserwatorzy monitoringu, ale czasami i celowo też nam osoby niszczą, nie? Ale główne uszkodzenia to jednak wynikają z niecelowego przewrócenia, czy nawet nie całego przewrócenia, ale zahaczenia samochodem podczas cofania w kamerę. No i wtedy już dyspozytorzy czy innych służb, czy obserwatorzy monitoringu doskonale widzą, że ten obraz, który miał być pokazywany, już nie jest tym i trzeba kamerę ustawić.
1: To tak na koniec jeszcze pytanie, gdzie w najbliższym czasie mamy szansę na kamery w Poznaniu?
2: Takich miejsc w Poznaniu, gdzie w tym roku jeszcze chcemy kamery postawić, jest 11, bo takich 11 zadań przyjęliśmy od Rad Osiedla i zaczynając od Głuszyny przez osiedle Kopernika na Kiekszu i na Smochowicach kończąc.
1: A ja przypomnę, że o tym wszystkim na naszej antenie mówił
2: Witold Drewers, dyrektor Wydziału Zarządzania Kryzysowego Bezpieczeństwa Urzędu Miasta Poznania.
1: Pięknie dziękuję za rozmowę.
2: Dziękuję bardzo.
1: Czas na Bramę Poznania, a tam...
3: Wystawa pod tytułem Po poznańsku opowieści o niematerialnym dziedzictwie.

0: opowiada o wybranych przejawach dziedzictwa niematerialnego, które zakorzenione są w naszych codziennych praktykach, działaniach i zwyczajach. Zuzanna Majerowicz, specjalistka do spraw rozwoju w Poznańskim Centrum Dziedzictwa. Odnajdujemy je między innymi w sposobach ubierania się, mówienia, gotowania, ale także spędzania wolnego czasu. To opowieść o dziedzictwie, które jest wciąż żywe, przekazywane z pokolenia na pokolenie, obecne w codziennym życiu mieszkańców i współtworzące tożsamość Poznania. Wystawa składa się z 11 plansz, do których grafiki przygotowała Dorota Piechocińska. Pojawiają się na nich mieszkańcy Poznania, którzy są połączeniem różnych doświadczeń, historii, wieku, pochodzenia i zainteresowań. Zmieniające się postacie podkreślają, że każdy z nas styka się z niematerialnym dziedzictwem w różny sposób. Teksty do wystawy napisałam ja. Czym jest niematerialne dziedzictwo kulturowe? Dlaczego jest ważne i jak można je chronić. Teksty przybliżają także wybrane obszary dziedzictwa niematerialnego zakorzenione w Poznaniu. Możemy się z nich dowiedzieć między innymi, jak nazywa się nakrycie głowy bamberki, skąd wzięły się pyry oraz jakie są tradycje muzyczne w Poznaniu. Wystawa służy przede wszystkim przybliżeniu i zdekodowaniu pojęcia niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Dzięki niej zwiedzający dowiedzą się, że niematerialne dziedzictwo kulturowe to przede wszystkim ludzie i ich codzienne zwyczaje. To mieszkańcy Poznania jako depozytariusze dziedzictwa przyjmują tradycje, praktyki i wiedzę od starszych pokoleń, przekazują je dalej, czasem je przekształcając lub tworząc na nowo. Wystawa jest dostępna na kładce Bramy Poznania.
1: Będzie można ją oglądać do 30 listopada. W naszym magazynie ornitologiczny temat. W Poznaniu mamy sporo gatunków ptaków. Możemy powiedzieć ile w sezonie?
2: Oj, to jest co najmniej kilkaset. Ta liczba się zmienia wraz z sezonami, ponieważ jedne gatunki odlatują, inne gatunki przylatują. Chociażby teraz w okresie jesienno-zimowym obserwujemy bardzo dużo stada gawronów i wron, które przylatują do nas ze wschodu i z północy. Tomasz Zgoła, WWF Polska. A te, które u nas były, z kolei odlatują na południe.
1: A co z egzotycznymi ptakami? One też do nas gdzieś tutaj trafiają, bo czasami płyną takie sygnały, że jakiś ptak zabłądził i pojawił się w Wielkopolsce, bo też były takie informacje.
2: Oczywiście czasami komuś może uciec na przykład papuga, ale co ciekawe, okazuje się, że w Polsce zaczynają gniazdować rzeczywiście papugi, są to Aleksander Teobrożne. Jest to gatunek, który pierwotnie pochodzi z obszaru Indii i preferuje klimat o wiele cieplejszy, ale w związku z tym, że postępują zmiany klimatyczne, ten gatunek w pierwszej kolejności uciekł z hodowli, które miały miejsce w Wielkiej Brytanii, na południu Europy i w tej chwili już w formie dzikiej zaczyna przesłać swój zasięg na wschód. W tej chwili mamy bardzo duże kolonie tej papugi w Niemczech, a ostatnio obserwujemy również pierwsze gniazdowania tej papugi na zachodzie Polski, między innymi w okolicach Szczecina czy Nysy Kłodzkiej.
1: Czyli jest szansa, że niebawem dotrą do Poznania?
2: Już mamy pierwsze sygnały o tym, że tą papugę zauważono w Poznaniu. Nie ma na temat tego informacji, czy ona już tutaj gniazduje, ale zachęcam do tego, aby uważnie obserwować przyrodę nas otaczającą. Jeżeli wypatrzymy zieloną papugę, to warto dać znać służbom miejskim, Wydziałowi Ochrony Środowiska i to będzie też taka informacja o tych nowych gatunkach, które się tutaj pojawiają.
1: To po raz kolejny pokazuje, że warto mieć oczy dookoła głowy, warto mieć oczy szeroko otwarte.
2: Jak najbardziej, zachęcamy do obserwacji przyrody.
1: Szczególnie w jesiennej odsłonie.
3: Radio Pogoda 103,4 FM. Co jest grane w Poznaniu?
1: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam. A na początek tego wydania mówić będziemy o Poznańskim Tygodniu Kobiet. Moja redakcyjna koleżanka Paulina Grzegorzewska rozmawiała na ten temat z Klaudią Tomczak-Łądkowską z Wydziału Zdrowia Urzędu Miasta Poznania.
4: Tak już się przyjęło, że mamy ten październik jako czas, w którym poznajemy bohaterki akcji społecznej Poznanianki, w tym roku Poznanianki 2026. Mamy również cykl wydarzeń, tak zwany Poznański Tydzień Kobiet, w którym szczególnie dbamy o kobiety, bardziej niż zwykle.
5: Możemy tak powiedzieć ogólnie, że poznanianki będą mogły skorzystać z różnych wydarzeń, też na pewno spotkać się z ciekawymi poznaniankami innymi. Powiedzmy właśnie trochę tak ogólnie, żeby zachęcić nasze słuchaczki, z czego będą mogły skorzystać, na jakie tematy porozmawiać.
4: Mamy bardzo, bardzo, bardzo dużo wydarzeń, zarówno kulturalnych, wydarzeń prozdrowotnych, wydarzeń takich coachingowych, warsztatów coachingowych wzmacniających kobiety. Mamy bilety do kina, do teatru, spotkania z historią bardzo znanych poznanianek, Polek, wycieczki po mieście. Naprawdę jest tak dużo, że nie sposób wymienić wydarzeń.
5: A jakie te nasze poznanianki są? Jakie jesteśmy?
4: O, jakie jesteśmy. Jesteśmy na pewno bardzo przedsiębiorcze, na pewno bardzo silne, choć niekiedy mamy też prawo do tego, żeby mieć swoje słabości, bo każdy z nas ma do tego prawo. Na pewno dbamy o innych. Mnóstwo poznanianek prowadzi różne działania pomocowe, działania prospołeczne. Fajne babki jesteśmy po prostu.
5: A czy coraz więcej kobiet jest na przykład w urzędach, w instytucjach miejskich?
4: Myślę, że tak, zdecydowanie, bardzo, bardzo powoli, ale ta zmiana następuje. Zdecydowaną większość urzędniczek stanowią kobiety, także myślę, że tą zmianę też widać.
5: Na wysokich stanowiskach też jest ich coraz więcej.
4: Tak, dokładnie tak.
5: Co mamy takiego, że właściwie do tej pracy takiej też urzędniczej się nadajemy, oprócz tej przedsiębiorczości, o której pani wspomniała?
4: No zdecydowanie empatia, bo ona też jest potrzebna w naszej pracy. Chęć pomagania innym, sprawczość. Bo jednak w pracy naszej urzędowej bardzo często mamy ogromną sprawczość. Potrafimy pomóc bądź skierować działania różne, które pomogą jakiejś grupie społecznej, wesprą tą grupę społeczną albo wzmocnią.
5: Z jakimi poznaniankami będzie można się spotkać? Czy są jakieś wyjątkowe nazwiska?
4: Wyjątkowych nazwisk nie ma. Na pewno wyjątkowymi nazwiskami będą bohaterki tegoroczne, które poznamy, tak jak mówiliśmy, w drugiej połowie października. Będzie się można spotkać z poznaniankami zeszłorocznymi, z poznaniankami sprzed 2 lat. Również na wystawie, która będzie na Placu Kolegiackim, będzie można poznać ich historię, działania, no i to, co ogólnie robią.
5: To o czym poznanianki będą mogły porozmawiać? Jakimi sprawami kobiecymi zająć się?
4: Na przykład warsztaty reagowania na przemoc. Mam granice i nie zawaham się ich użyć. Albo na przykład wydarzenie Kariera jest kobietą, budowanie kariery i rozwój kompetencji, warsztaty Moc kobiety w kryzysie, coaching dla kobiet, dobre pytanie, albo warsztaty Bliżej siebie, budowanie wewnętrznej równowagi. Ale również, tak jak rozmawiałyśmy, będą różne wydarzenia kulturalne, chociażby pokaz w kinie Muza, pokaz filmu Frances H. Będziemy mieć również warsztaty z architektury Nowego Jutra. No bardzo dużo różnych wydarzeń, które na pewno są dla kobiet, które pozwolą nam odpocząć. Zaprosimy również do teatru muzycznego na spektakl chociażby Deszczowa piosenka, spacer po mieście z cyklu Poznanianki, historię tuż obok nas, wydarzenie prozdrowotne, Babska Sobota w Posum. Także tak jak Państwo widzą, bardzo dużo różnych wydarzeń, ale też dla na przykład zwierzolubów spotkania w Starym Zoo, informacyjne, takie jakby poznające pracę kobiet, chociażby w laboratorium drzewołazów.
5: Z informacji takich z wydarzeń, takich prozdrowotnych, widziałam też spotkanie między innymi z Amazonkami, tak? Duże zainteresowanie tym tematem co roku.
4: Tak, oczywiście. Te wszystkie wydarzenia prozdrowotne cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem, chociażby właśnie jak spotkania dotyczące samobadania piersi, wczesnego wykrywania różnych chorób albo profilaktyki. To jest zawsze dla nas bardzo ważne i cieszymy się, że coraz więcej kobiet jednak zwraca uwagę na profilaktykę kobiet i mężczyzn oczywiście też, bo nie możemy zapominać o tym, że dla mężczyzn mamy też dużo wydarzeń i również niektóre badania podczas Babskiej Soboty, która jest tak zwana, są również dedykowane mężczyznom, którzy towarzyszą nam bardzo często w życiu i są dla nas również bardzo ważni.
5: Poznanianki dbają o swoje zdrowie?
4: Myślę, że coraz bardziej.
5: Właśnie takie poznańskie Święto Kobiet już niemal 10 lat działa, tak? Gdyby można to wydarzenie porównać kiedyś, a to, co jest teraz, to jest ogromna różnica. Jak się zmieniało to wydarzenie na przestrzeni lat?
4: To jest ogromna różnica. W 2018 roku pierwszą edycję Poznanianek miasto Poznań, prezydent miasta Poznania zrobił na stulecie praw kobiet, ale wówczas to był plebiscyt. To, co teraz bardzo mocno podkreślamy, że jest to akcja społeczna. Wcześniej był plebiscyt, wybierali mieszkańcy dzwoniąc bądź wysyłając SMS. Organizacje prokobiece bardzo mocno zwróciły nam uwagę na to, że poznanianki nie chcą brać udziału w takim plebiscycie na najlepszą, najpiękniejszą, najfajniejszą, bo one wszystkie są fajne. W związku z tym wybór jednej był zawsze bardzo trudny. W związku z tym po czasach COVID-u, gdzie mieliśmy chwilową przerwę, bo nie było przez chyba 2 lata poznanianek z uwagi na ograniczenia COVID-owe, odsłona nowa, już akcji społecznej, a nie plebiscytu, w którym wybieramy 5 bohaterek, 5 kobiet bądź 5 organizacji działających i tutaj w Poznaniu na rzecz kobiet, dla kobiet, z kobietami. I w tej chwili kapituła konkursu złożona z przedstawicieli nie tylko mediów, organizacji pozarządowych, byłych poznanianek, radnych, wybiera 5 bohaterek, więc to jest pierwsza i główna duża zmiana tego, że to już nie jest plebiscyt, ale za to dołożyliśmy właśnie Poznański Tydzień Kobiet, czyli że nie chcemy o tym, o kobietach mówić jednego dnia, tylko praktycznie przez cały październik są różne wydarzenia i w związku z tym, że wybieramy 5 bohaterek, to przez 5 dni, kiedy jest ten Poznański Tydzień Kobiet, jeden dzień jest poświęcony danej bohaterce. Są z nią podcasty, puszczane filmiki, wywiady. W ten sposób chcemy uhonorować te 5 bardzo ważnych w tym roku dla nas kobiet.
5: A jeśli chodzi o liczbę stowarzyszeń, takich zrzeszeń kobiet w Poznaniu, które bardzo dbają o swój interes, jest tego więcej teraz w mieście niż te prawie 10 lat temu?
4: Tak, zdecydowanie jest więcej i nie ukrywam, że mamy nadzieję, że to jest też rola właśnie tej akcji społecznej, bo ona ma na celu nie tylko wzmacniać kobiety, ale też dawać innym kobietom wzór do działania, że można, że jak się chce, to można działać, także jest zdecydowanie więcej, albo zdecydowanie więcej o nich wiemy, bo zgłaszają się bądź są zgłaszane do tej akcji społecznej.
1: Przypomnę, tematem zajęła się Paulina Grzegorzewska.
3: Z mikrofonem przez Poznań.
1: Czas na kolejny temat, a teraz zagościłem w Centrum Kultury Zamek w Poznaniu, a ze mną...
6: Joanna Przygońska, dział literatury Centrum Kultury Zamek.
1: A dziś będziemy zapraszać na kilka wydarzeń.
6: Kilka wydarzeń, te pierwsze z nich wchodzą w skład naszego jesiennego, herstorycznego cyklu Aleja Praw Kobiet. Może Państwo pamiętają, że kilka lat temu powstała taka ulica w Poznaniu, jedną z ulic w Poznaniu na poznańskich Narumowicach właśnie dostała taką nazwę. I wtedy otwarciu tej ulicy towarzyszył cykl spotkań, w tym cykl spotkań o książkach. Adres już istnieje, natomiast cykl nadal trwa, dlatego że uważamy, że nie chodzi tylko o upamiętnienie zdobycia przez kobiety w Polsce praw wyborczych, bo taka była idea pomysłodawców nazwania tej ulicy, właśnie Aleją Praw Kobiet, ale chodzi także o to, że ciągle jest wiele do opowiedzenia, zrobienia i dlatego zapraszamy każdej jesieni do zamku wspaniałe autorki, naukowczynie, badaczki, ekspertki, by porozmawiać o tym, co to znaczą prawa kobiet dzisiaj, co jest ciągle do zrobienia, czego jeszcze o tym nie wiem.
1: I tutaj 24 października spotkanie Niezniszczalne Lato Liliany.
6: To książka autorstwa meksykańskiej autorki Krystyny Riviery Garcy. Ona przyjedzie do Polski na 3 spotkania. Będzie w Krakowie, Warszawie i właśnie w Poznaniu w Centrum Kultury Zamek. Książka, w której autorka wraca do 1990 roku, kiedy w lipcu zamordowana została jej siostra, 20-letnia młoda dziewczyna, studentka architektury. W Meksyku szacują organizacje zajmujące się prawami kobiet. Każdego dnia ginie 10, 11, nawet więcej kobiet z uwagi na swoją płeć, a sprawcy często nie są wystarczająco intensywnie poszukiwani i unikają sprawiedliwości. I ta książka przywołująca postać Liliany jest także próbą szukania sprawiedliwości, bo autorka wraca do Meksyku, żeby odszukać akta i spróbować zmierzyć się z tą historią niezwykle trudną, osobistą, tragiczną, ale także jest ważnym głosem, jeśli chodzi o kobietobójstwo, bo jest taka kategoria prawna w Meksyku ustanowiona po tym, jak tak wiele tak młodych i nie tylko dziewczyn został zamordowanych przeważnie przez swoich obecnych lub byłych partnerów.
1: A z kolei 27 października spotkanie autorskie.
6: Przyjdzie do nas Inga Iwasiów i tym razem Aleja Praw Kobiet zaprowadzi nas do mieszkania 60-letniej profesorki literaturoznawczyni, która przeżywa kryzys i w ten świat taki tuż przedemerytalny, być może lekko schyłkowy. Autorka zmaga się z wypaleniem zawodowym i samotnością. Nagle pojawia się królik. Tobiasz. I ta zmiana, którą wprowadza Tobiasz, zamieniając bibliotekę w norę, jest tak, że jest zmianą wspólnej codzienności, zmianą rytmu życia i otwiera bohaterkę na zupełnie nowe doświadczenia i uczucia. Profesor Inga Iwasiów i jej powieść Tobiasz i Wielki Liść.
3: Wkrótce.
1: A z kolei w listopadzie warsztaty osobistego podpisu.
6: Warsztaty osobistego podpisu to warsztaty kaligrafii, podczas których wspólnie z Batą Kurek z Poznańskiego Uniwersytetu Artystycznego zajmiemy się kształtowaniem osobistego podpisu poprzez ćwiczenia ze stylów, analizę własnego pisma, indywidualne porady i także dopracujemy do detali ten moment osobistego podpisu, który często dla kobiet, które zmieniają nazwisko, przyjmują nazwisko męża albo wracają do swojego poprzedniego nazwiska, jest trudny i jest takim aktem, może odwagi to za duże słowo, ale jest coś w tym akcie zapisania, jest tylko coś więcej niż złożenie podpisu na jakichś formularzach urzędowych.
1: A więcej już nie zdradzamy. Przypomnę, że warsztaty osobistego podpisu 15 listopada w Centrum Kultury Zamek w Poznaniu, ale to nie jedyne warsztaty, nie jedyne spotkanie autorskie w Centrum Kultury Zamek w Poznaniu w listopadzie. Co jeszcze czeka właśnie w listopadzie?
6: Ostatnim spotkaniem z cyklu Aleja Praw Kobiet będzie spotkanie z poznańską autorką Pauliną Zagórską. Tuż po premierze jej książki Kup Teraz, czyli Polki w krainie konsumpcjonizmu. Autorka z takiej feministycznej i językoznawczej perspektywy przygląda się różnym zabiegom marketingowym, którym podpowiadają albo nakazują nam sposoby życia, ubierania się, wyglądu, troski, opieki nad dziećmi, relacji rodzinnych itd., pokazując, jak bardzo jesteśmy formatowane do pewnego ideału bycia i wyglądu, który często nie jest osiągalny.
1: Ale na koniec jeszcze jedno spotkanie.
6: Tuż po premierze, tydzień po premierze nowej powieści Substancja, Michał Witkowski wraca do Poznania. Mówię wraca do Poznania, bo jest naszym częstym gościem, jest laureatem Poznańskiej Nagrody Literackiej sprzed 2 lat. Michał Witkowski wraca do fikcji po pierwszym tomie autobiografii, za którą dostał tę nagrodę i robi to z niezwykłym rozmachem. Jesteśmy w dziwnym roku 1770 w pałacu magnata Potockiego i przyglądamy się wydarzeniom i osobom, które zaludniają tę książkę, tę opowieść. Rzeczpospolita trzeszczy i chyli się ku upadkowi, ale wszyscy odgrywają swoje dziwne role. Jest to moment pewnego przesilenia, zmiany, nadchodzącej katastrofy. Być może z tego powodu też będzie nam ta opowieść bliska.
1: A o tym wszystkim na naszej antenie mówiła
6: Joanna Przygląska, Dział Literatury Centrum Kultury Zamek.
1: Dziękuję bardzo za rozmowę.
6: Dziękuję.
1: A więcej szczegółów oczywiście na stronie Centrum Kultury Zamek w Poznaniu.
3: Blisko mieszkańców.
1: I jeszcze ważna informacja. Nabór do konkursu Poznańskiego Wolontariusza Roku został przedłużony do niedzieli 18 października. To wyjątkowa okazja, by podziękować osobom, które swoją energię, czas i zaangażowanie poświęcają dla innych. A więcej szczegółów na stronie poznań.pl.
3: Radio Pogoda 103,4 FM. Co jest grane w Poznaniu?
1: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam. Słyszycie ten pogłos? Tak, tak, dziś poza studiem. Teraz znajduję się w Centrum Kultury Zamek w Poznaniu, a powód bardzo ważny.
7: Imieniny ulicy Święty Marcin, czyli najważniejsze święto 11 listopada, obchodzone w Poznaniu w szczególny, podwójny sposób. Anna Gruszka, Centrum Kultury Zamek w Poznaniu.
1: To zdradźmy słuchaczom właśnie, co zaplanowaliście.
7: Tak, w tym roku w ogóle musimy zacząć od tego, że w Poznaniu obchodzi się podwójnie i Narodowe Święto Niepodległości gości i imieniny ulicy Święty Marcin, naszą lokalną, wyjątkową imprezę. W tym roku spotykamy się po raz drugi w miasteczku imieninowym. Centrum tego miasteczka jest skrzyżowanie ulic Święty Marcin i Alei Niepodległości, które pokazują ten podwójny charakter tego święta. Wracamy do miasteczka imieninowego. W tym roku spotykamy się i właśnie w miasteczku imieninowym, które będzie rozciągało się od ulicy Kościuszki aż do ulicy Skośnej na Świętym Marcinie i wychodziło też na boki na Aleję Niepodległości. Sercem tego miasteczka będzie skrzyżowanie Alei Niepodległości i ulicy Święty Marcin, które podkreśla ten podwójny charakter tego święta. Spotkamy się na terenie miasteczka, gdzie przez cały dzień od 11 do 21 najróżniejsze atrakcje. spotkania muzyczne oczywiście, nie może zabraknąć muzyki i korowód, który w tym roku również przejdzie przez miasteczko. Zacznie się o godzinie 14 na scenie, gdzie prezydent przekaże symboliczne klucze do miasta świętemu Marcinowi i stamtąd korowód, którym zobaczymy 300 osób, które będzie miał 300 metrów, wyruszy nową trasą. Odcinkiem świętego Marcina, potem skręci w Aleję Niepodległości, w ulicę Skośną Towarową i wróci na plac imienia Adama Mickiewicza, gdzie na scenie wielki finał, specjalnie napisany na tę okazję utwór wykonany przez chór Pogłosy. W tym roku korowód tworzony jest społecznie. Ponad 24 organizacje, ludzie od wieku przedszkolnego do osób seniorskich. Ten korowód tworzą grupy teatralne, grupy sportowe, ułani na koniach, więc bardzo różne wątki, które się w tym korowodzie pojawią. Cały korowód przejdzie na terenie miasteczka imieninowego, a w tym roku nowość, będzie też transmitowany na sali wielkiej Centrum Kultury Zamek, ale też w internecie, w naszych kanałach komunikacyjnych. W związku z tym osoby, które do Poznania nie dotrą, też będą mogły ten korowód zobaczyć. Oczywiście spotykamy się też w samym Centrum Kultury Zamek. Tutaj w sali wielkiej przez cały dzień najróżniejsze aktywności dla dzieci, spektakle, pokazy. Świetna akcja wysyłania kartek. Będzie można zrobić swoją własną kartkę, pocztówkę, widokówkę i taką pocztówkę wysłać albo do swoich bliskich, rodziny spoza Poznania, albo dla podopiecznych domów pomocy społecznej, tak żeby też podzielić się z nimi dobrem. Będzie można przykleić znaczek i wysłać. Myślę, że dla najmłodszych odbiorców imien ulicy Święty Marcin może być to pewna nowość, takie analogowe wysyłanie kartek w dobie SMS-ów i maili. Oczywiście najróżniejsze warsztaty. Będzie można też tego dnia zwiedzać naszą wystawę czasową Świat jak Zielnik i przyjść na specjalne pokazy kinowe w ramach Dni Kina Polskiego. Nie może oczywiście zabraknąć rogali świętomarcińskich. W miasteczku imieninowym spróbujemy oczywiście wypieków od najróżniejszych cukierników i piekarzy. Będzie też kiermasz rękodzieła. A przed zamkiem, przed dziedzińcem otwartym będzie ulica Dobroczynna. Hasło tegorocznych imienin to czyń dobro. Chcemy się tym dobrem dzielić i pokazywać, jak można to robić. Na ulicy Dobroczynnej będzie można spotkać różne organizacje pozarządowe, gdzie będzie można porobić z nim różne aktywności i dowiedzieć się, jak pomagać.
1: A finał o 19:00.
7: Tak, i przez cały dzień będzie można słuchać koncertów, a o godzinie 19:00 główna gwiazda wieczoru, Katarzyna Nosowska, która zakończy spektakularnym koncertem to wydarzenie. Potem zapraszamy jeszcze na wyciszające sety DJ-skie.
1: A ja przypomnę, że prosto z Centrum Kultury Zamek w Poznaniu o tym wszystkim mówiła
7: Anna Gruszka, Centrum Kultury Zamek w Poznaniu.
1: To ja dziękuję już za te wszystkie informacje i wracam do studia. Dzięki bardzo.
7: Dzięki, do zobaczenia.
3: Zmieniamy temat.
1: A w naszym programie czas na gości w studio, a dziś u mnie przed 27 grudnia w Poznaniu.
2: Tomasz Zgoła, WWF Polska.
8: Mikołaj Basiński, inicjatywa Szukam w Lesie. Przychodzimy dzisiaj z podsumowaniem naszych działań nad Górczynką.
3: Co słychać w twojej dzielnicy?
8: Rzeka Górczynka w ostatnich miesiącach była przedmiotem tutaj naszego zainteresowania, bo zachęcaliśmy mieszkańców do obserwacji przyrody. Obserwacji przyrody przy pomocy aplikacji iNaturalist, żeby tą przyrodę przede wszystkim zinwentaryzować, zobaczyć, co tam ciekawego jest, poszukać być może cennych gatunków, być może chronionych gatunków, które mogłyby przyczynić się do tego, że ten obszar mógłby być lepiej chroniony. Co się udało? Ponad 2000 obserwacji, ponad 600 gatunków zaobserwowanych na miejscu. Także można powiedzieć, że powoli zamykamy projekt, ale z dużym sukcesem.
2: Wśród takich gatunków, które wydają się najcenniejsze, to będzie czerwończyk nieparek. To jest gatunek podlegający ścisłej ochronie, którego stwierdziliśmy kilkakrotnie na tym obszarze. Ponadto zaobserwowaliśmy modliszkę zwyczajną, czy też zadrzechnię fioletową. Ten ostatni gatunek jest szczególnie interesujący, ponieważ to jest największa pszczoła występująca w Polsce i tutaj obserwujemy jej wschodni zasięg. I ona świadczy o pewnych procesach klimatycznych, które zachodzą na terenie naszego kraju.
9: Największa pszczoła?
2: Moglibyśmy ją porównać do pszczoły miodnej, którą wszyscy znamy. To jest ta pospolita pszczoła, która zapyla kwiaty i zadrzechnie jest dwukrotnie większa, ma intensywny fioletowy kolor.
9: Na początku była też mowa o
2: czerwończyk nieparek. To jest bardzo charakterystyczny motyl z pięknie wybarwionymi skrzydełkami i on wymaga konkretnych siedlisk, takich suchych, z konkretnymi gatunkami. Jego obecność świadczy o tym, że mimo, że jest to obszar położony w centrum miasta, to nadal charakteryzuje się on znaczącą cennością przyrodniczą.
9: A tak powracając do Górczynki, nie każdy wie, że właśnie taka rzeka przepływa przez nasze miasto.
8: To prawda, bo Górczynka jest w wielu miejscach skanalizowana i tak naprawdę odkrywa nam się gdzieniegdzie, w niektórych miejscach to nie jest tak widoczna rzeka, jak chociażby Cybina, która na całej swojej długości jest widoczna i przepływa przez różne obszary. Tutaj rzeczywiście trzeba się przyjrzeć i wiedzieć, gdzie płynie Górczynka, gdzie chowa się w kanale, ale myślę, że ten projekt miał też trochę na celu i to też się udało właśnie odkryć tą rzekę dla mieszkańców, również lokalnych, bo się okazuje, że nie wszyscy wiedzą, że tam właśnie płynie rzeka, a dzięki temu, że mogli poobserwować trochę przyrodę, mogli też się dowiedzieć, że ona tam jest.
9: Panowie, mamy jesień. Pozwolę sobie jeszcze na takie podsumowania lata.
8: No, opadów nie było zbyt wiele, więc jakby cały czas problem w Wielkopolsce z suszą jest dosyć poważny. Myślę, że tutaj Tomek może trochę więcej na ten temat powiedzieć. Także Górczynka miejscami okresowo w ogóle jej nie ma w korycie swoim, tam gdzie powinna być naturalnie. Także widać, że cały czas jest to problem.
2: To rzeka jest swego rodzaju symptomem zmian, które zachodzą w tej chwili w obszarach miejskich, ale nie tylko. Czyli generalnie wysychanie cieków wodnych, wysychanie rzek, co jest związane nie tylko ze zmianami klimatycznymi, ale też zabudowywaniem zlewni. Ten problem jak w Soczewce właśnie odzwierciedla się na Górczynce, która jest z każdej strony w tej chwili obudowana osiedlami, co powoduje odwodnienie tej rzeki.
9: Czyli też betonoza, o której tak głośno, prawda?
2: Tak, zdecydowanie. No z jednej strony chcielibyśmy chronić te rzeki w Poznaniu i Poznań chce się chwalić tymi rzekami, czy mokradłami, które tutaj występują, ale niestety są też zjawiska, które dowodzą tego, że ten proces jest odwrotny, czyli dochodzi do kolejnego pogłębienia właśnie tego zabudowania zlewni i niestety prowadzi to do tego, że na przykład warunki życia mieszkańców w Poznaniu się pogarszają, bo jeżeli mamy mniej zbiorników wodnych, mniej rzek, to wilgotność powietrza jest mniejsza, a przez to też wyższe są skoki temperatury w lecie.
9: Czego doświadczyliśmy tego lata, te wysokie temperatury, nawet temperatura, były takie dni, przekroczyła 40 stopni, przypomnijmy.
2: Dokładnie, to jest zjawisko tak zwanej miejskiej wyspy ciepła, czyli zjawisko, które obserwujemy właśnie w takiej typowej betonozie, gdzie powierzchnia betonowa, asfaltowa, kamienna bardzo mocno się nagrzewa i oddaje ciepło na przykład w nocy, więc noc, kiedy powinniśmy odczuwać pewną ulgę, staje się takim piekarnikiem i trudno nam się funkcjonuje w tym okresie, ciężko nam się śpi, więc jeżeli będziemy jednak dbali o tą przyrodę, która jeszcze pozostała w mieście, czyli o rzeki, potoki, o tereny zieleni, to jest szansa na to, żebyśmy te procesy zatrzymali, a nawet odwrócili.
9: A w jaki sposób my możemy, mieszkańcy, dbać o Górczynkę, o tę rzekę? W jaki sposób taki domowy możemy przyczynić się do tego, by no, nie stało się nic złego z tą małą rzeką?
2: Na pewno świadomość, to jest to działanie, które my w tej chwili podejmujemy, czyli nagłaśnienie problemu, czyli działanie edukacyjne sprzyja temu, że postrzeganie tej rzeki jako istniejącego problemu jest zauważalne, ale to, co my możemy zrobić, to na pewno również przyczyniać się, czy uczestniczyć w akcjach na przykład sprzątania rzek, potoków, które znajdują się w Poznaniu.
10: Eko Poznań.
2: Ponieważ my często widzimy te rzeki przy okazji jakiegoś spaceru, idąc gdzieś wzdłuż rzeki, natomiast nie dostrzegamy tego, że gdzieś tam dalej w zagajnikach jest pełno śmieci, które powodują bardzo silne zaśmiecenie i degradację tych rzek, więc są liczne akcje w Poznaniu, które mają na celu właśnie ochronę rzek. Przy współpracy z mieszkańcami warto poszukać, zaangażować się i włączyć w tego typu działania.
8: Tak, to potwierdzam i w listopadzie taka akcja pewnie też będzie przez nas organizowana, więc już tak zaznaczamy, że będzie można się zaangażować w sprzątanie właśnie okolic Górczynki, także świadomość jest ważna, ale ważne są też takie inicjatywy lokalne, jak chociażby ogród społeczny, który powstał już jakiś czas temu i działa bardzo prężnie na terenie właśnie Górczyna, gdzie mieszkańcy spotykają się, dbają wspólnie o teren, tworzą ogród społeczny, ale również nie tylko biorą właśnie udział w akcjach sprzątania, akcjach porządkowych, ale chociażby w takich akcjach, jak my przygotowaliśmy, czyli edukacyjnych, różnych warsztatach przyrodniczych, dzięki którym możemy sobie uświadomić właśnie, jaka dzikość i różnorodność gatunków jest blisko nas.
9: Tych gatunków, co powiedzieliśmy, jest sporo w tym miejscu.
2: Tak, dokładnie tak jak Mikołaj wcześniej wspomniał, nad Górczynką stwierdziliśmy 700 niemal obserwacji gatunków, to jest bardzo dużo. W tej chwili poprzez te działania, które podjęliśmy w ramach projektu. Jest to chyba najgęściej obserwowany obszar na terenie Poznania, więc mimo tego, że jest to obszar miejski, jest to obszar w pewnym stopniu zdegradowany, to nadal obserwujemy dużą cenność przyrodniczą i to jest znak tego, że powinniśmy przyglądać się tej przyrodzie, uważnie ją śledzić, a to przyczyni się do tego, że potem będą argumenty ku ochronie tego typu obszarów.
1: I o to właśnie chodzi. A teraz, drodzy panowie, zmienimy temat, bo chciałbym zapytać o konkurs, o wyjątkowy konkurs fotograficzny.
8: Tak, konkurs ma być swoistym podsumowaniem tego projektu Przyroda nad Górczynką, do którego zachęcamy wszystkich. Prace można zgłaszać do 18 października, fotograficzne. No, ważne jest to, że są one, te zdjęcia muszą być zrobione właśnie na terenie, który jest objęty naszym projektem. Także warto się upewnić, że zdjęcie zostało zrobione właśnie na terenie projektu Przyroda nad Górczynką. Znajdą nas na Facebooku wszyscy zainteresowani. Także zachęcamy do tego, żeby wziąć udział w konkursie. Bo prace, które zostaną nadesłane, najpierw zostaną ocenione przez jury, następnie wybrane prace będą podlegać ocenie internautów, a na samym końcu te zwycięskie, najpiękniejsze, które przedstawiają właśnie górczyńską przyrodę i jej tajemnice, będą brały udział w wystawie.
1: Pierwsze prace już wpłynęły, tak?
2: Tak, oczywiście już mamy pierwsze zgłoszenia. Są to m.in. obserwacje motyli dziennych, które tam na terenie Górczynki zobserwowaliśmy. Więc zapowiada się, myślę, dosyć ciekawa rywalizacja, jeżeli chodzi o jakość tych obserwacji, o niezwykłość spostrzeżeń, które tam właśnie na terenie Górczynki były wykonane.
1: A przed nami zima właśnie. To nie jest też tak, że zima to ta rzeka zamiera zupełnie i nic się tam nie dzieje, prawda? No mamy jesień, mamy październik, no ale do tej zimy się przygotowujemy wszyscy.
8: No tak, jeżeli spadnie śnieg, na to wszyscy liczymy, to nie znaczy, że przyroda zupełnie zamiera i zasypia w całości. Nad Górczynką zauważyliśmy na przykład tropy jelenia, także prawdopodobnie ten jeleń może tam wracać. Zimą sobie również tam funkcjonować. Kto wie, może jak właśnie opadną liście, będzie tym łatwiej go zauważyć.
2: Przyroda to jest swego rodzaju kontinuum, która charakteryzuje się tym, że każda pora roku ma swoją specyfikę i swoje piękno. W okresie zimowym świetnie można obserwować różne gatunki ptaków, które właśnie zalatują do naszego kraju tylko w tym okresie, a potem gdzieś tam znikają, odlatują albo występują w mniejszej liczebności, więc zachęcamy do tego, aby nie poprzestać na obserwacjach tylko w ramach projektu, ale spojrzeć takim uważnym, zainteresowanym okiem na Górczynkę przez cały rok, podsyłać nam te obserwacje poprzez program iNaturalis, a my będziemy budowali bazę danych na temat tego, co tam jest cennego i będziemy o tym informowali, popularyzowali wiedzę na ten temat.
1: A ja przypomnę, że Państwa i moimi gośćmi dziś byli
8: Mikołaj Basiński, inicjatywa Szukam w Lesie.
2: Tomasz Zgoła, WWF Polska.
1: Pięknie dziękuję za rozmowę.
8: Dziękujemy.
1: Sporo mówiliśmy o poznańskiej Górczynce. Kto tam jeszcze nie był, warto sobie zaplanować jesienny spacer. Jest naprawdę przepięknie.
3: Radio Pogoda 103 i 4 FM. Co jest grane w Poznaniu?
1: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam, a w tym wydaniu będzie coś dla miłośników wielkopolskiej kuchni. O tym za kilka minut. Na początek jednak o naszym bezpieczeństwie. Ruszył sezon grzewczy, a wraz z nim zagrożenia.
10: W naszych domach, mieszkaniach rozpoczyna się właśnie ten czas, kiedy eksploatujemy intensywnie urządzenia grzewcze, urządzenia, które powodują, że będzie nam po prostu cieplej w naszych domach i mieszkaniach i nie jest to nic nadzwyczajnego. Aspirant Martin Halasz, rzecznik prasowy Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej. Jednak z punktu widzenia bezpieczeństwa pożarowego ma to znaczenie i no, strażacy niestety, ale obserwują w tym czasie jesienno-zimowym więcej zdarzeń, więcej zgłoszeń, które dotyczą z jednej strony zatrucia się tlenkiem węgla, czyli czadem, gazem, którego nie widzimy, nie jesteśmy w stanie rozpoznać i tylko urządzenie w postaci czujki właśnie tlenku węgla jest w stanie nam pomóc i rozpoznać to zagrożenie w naszym domu. A z drugiej strony no, rośnie to ryzyko powstania pożarów, choć my tutaj dodajemy, że tak naprawdę pożar w naszym domu może powstać w różnym czasie, nie tylko w okresie grzewczym. No jednak z punktu widzenia przyczyn powstawania pożarów to eksploatowanie urządzeń grzewczych, często tak zwanych farelek, tych, którymi dogrzewamy się. No właśnie one powodują, że strażacy interweniują więcej w domach czy mieszkaniach podczas pożarów tych domów.
1: A ile takich interwencji było w ubiegłym sezonie w Wielkopolsce?
10: Mniej więcej notujemy zawsze po kilkaset pożarów, jeśli chodzi o Wielkopolskę. Jeśli chodzi o zdarzenia z tlenkiem węgla, to również ta statystyka się zmienia. Natomiast liczba zgłoszeń to jedno. Nie zawsze każdy z tych zgłoszeń potwierdzamy, to znaczy jedziemy do zdarzenia i nie zawsze fizycznie to zdarzenie występuje, ta negatywna sytuacja. Jesteśmy w tym czasie, kiedy wyposażamy nasze budynki w czujki. Czujki tlenku węgla, czujki dymu i to jest bardzo dobre. To jest nam potrzebne, bo to gwarantuje nasz wyższy poziom bezpieczeństwa. Natomiast z jednej strony trzeba pamiętać, że to nie jest amulet, który nas chroni przed wszelkimi zagrożeniami. To urządzenie, czyli czujka, ma nam pomóc wykryć zagrożenie. Natomiast cały czas musimy zwracać na to, jak powstają dane zagrożenia i to jest jakby druga sprawa. Natomiast jeśli chodzi o te czujki, to faktycznie część z nich po jakimś czasie w wyniku na przykład wyczerpania się baterii albo w wyniku braku konserwacji, czyli jakiegoś zakurzenia, powodują wzbudzenie alarmu. No i nasi mieszkańcy również zgłaszają takie sytuacje na numer alarmowy 112. W wyniku tego zgłoszenia my oczywiście jedziemy. No i bywa czasami, że nie potwierdzamy tego zagrożenia, bo go fizycznie nie ma, całe szczęście, ale informujemy tutaj naszych mieszkańców, że zakupienie czujki i jej montaż to jedno, ale odpowiednia konserwacja i umiejętność też obsługi to drugie. Pamiętajmy o tym, by zwracać uwagę na bezpieczeństwo, szczególnie w okresie grzewczym. Montujmy czujki tlenku węgla, które mają nas uchronić przed czadem, szkodliwym, niebezpiecznym gazem, którego nie da się inaczej jak przy pomocy właśnie tego urządzenia czujki wykryć. Zwracajmy uwagę na to, jak eksploatujemy urządzenia grzewcze, jak używamy innych urządzeń, na przykład elektronicznych w naszych domach, które mogą spowodować pożar, a przed tym pożarem znów w jakiś sposób nas uchroni, czy w zasadzie szybciej powiadomi o tym pożarze czujka dymu i takie czujki też szczególnie w okresie grzewczym warto zamontować.
1: A tak a propos czujek, to powiedzmy, że w czerwcu tutaj pojawił się kolejny obowiązek.
10: Dokładnie. W 2024 roku, kiedy mieliśmy do czynienia z tragicznym pożarem na Kraszewskiego w Poznaniu, w wyniku tego pożaru zmieniło się rozporządzenie, które mówi o tym, że każdy z obiektów mieszkalnych, nowo projektowanych, musi już być wyposażony w czujki w momencie odbioru. My, jako mieszkańcy, którzy użytkujemy swoje mieszkania, domy, taki obowiązek będziemy mieli od 1 stycznia 2030 roku. Natomiast w czerwcu tego roku wszedł kolejny zakres tego obowiązku dla wszystkich, którzy wynajmują hotele, jakiś najem krótkoterminowy tutaj proponują i faktycznie w takich obiektach już też obowiązek posiadania czujki, czy to tlenku węgla, czy czujki dymu jest. Owszem, przepisy mówią, że od 1 stycznia 2030 roku już wszyscy powinni mieć takie czujki, no ale my zwracamy uwagę, że nie warto czekać. Tak jak w nowo projektowanych obiektach, tak jak już teraz w hotelach, w tych wszystkich obiektach na najem, taki obowiązek już jest. Tak samo mówimy i zwracamy uwagę, warto już teraz wyposażyć się w taką czujkę, nie czekać, aż ten obowiązek wszystkich zobliguje do tego, bo no, bezpieczeństwo, nasze życie i zdrowie po prostu jest w cenie i warto poświęcić te kilkadziesiąt złotych, bo to jest taki koszt pojedynczej czujki, by wyposażyć się w nią i mieć już ją zamontowaną.
1: W Poznaniu i regionie szczególnie noce już bardzo chłodne. Bądźmy ostrożni podczas dogrzewania naszych domów i mieszkań. Kolejny temat w naszym programie. Mundurowi z Komisariatu Policji Poznań Północ zatrzymali sprawców kradzieży samochodu wartego kilkadziesiąt tysięcy złotych.
11: Do Komisariatu Policji Poznań Północ wstawił się mężczyzna, który zgłosił kradzież swojego samochodu. Z jego relacji wynikało, że samochód marki Toyota Prius, który był zaparkowany na terenie Poznania, zniknął między 4 a 5 października. W aucie znajdowały się również ważne dokumenty należące do pokrzywdzonego. Policjanci z Wydziału Kryminalnego Komisariatu Policji Poznań Północ od razu podjęli czynności operacyjne zmierzające do wyjaśnienia okoliczności tego zdarzenia, ale także ustalenia tożsamości sprawców kradzieży, a finalnie ich zatrzymania. Dzięki szybkiej reakcji, a także dobremu rozpoznaniu operacyjnemu, policjanci zaledwie 2 dni po złożonym zawiadomieniu ustalili miejsce, w którym może przebywać osoba odpowiedzialna za tę kradzież. Trop prowadził do Przeźmierowa pod Poznaniem, gdzie policjanci zatrzymali osobę podejrzaną o ten czyn. Okazał się nim 31-latek. Praca śledczych szybko przyniosła kolejne efekty. Zatrzymany mężczyzna według wiedzy policjantów nie działał sam, a skradziona Toyota miała być ukryta na terenie jednej z posesji w Tarnowie Podgórnym. Policjanci jeszcze tego samego dnia odzyskali skradziony pojazd oraz zatrzymali drugiego mężczyznę zamieszanego w kradzież auta. Po zebraniu przez śledczych materiału dowodowego 31 i 36-latek usłyszeli zarzuty dotyczące kradzieży z włamaniem oraz ukrywania dokumentów, którymi nie mieli prawa rozporządzać.
1: Grozi im teraz nawet do 10 lat pozbawienia wolności. A teraz zaglądamy do Instytutu Skrzynki pod Poznaniem, a tam...
12: Święto Marcińskie, projekty są dwa w tym roku w Dworze Skrzynki. Liliana Kubiak, zastępca dyrektora Instytutu Skrzynki. Pierwszy to już kolejna edycja konkursu Przekąski z Gąski, gdzie tradycyjnie już zapraszamy wielkopolskie koło gospodyń wiejskich i gastronomię do udziału, ale także z całej Polski producentów, przetwórców gęsiny. Więc mamy nadzieję, że i tym razem kapituła będzie miała wiele półgęsków, pasztetów i innych przekąsek z gęsi do spróbowania.
13: No właśnie, jak ten nasz smak wygląda z roku na rok? Czy są jakieś takie tendencje, czy bardziej lubimy tą gęś na słodko, czy na słoną?
12: Przede wszystkim lubimy tradycję, czyli tę gęś w daniu obiadowym, podobnie jak kaczkę, ale warto pamiętać o tym, że również wyśmienity jest rosół z gęsi, pierogi z gęsiną, no i te tradycyjne gęsie pipki, czyli faszerowane szyjki i żołądki gęsie, no bo nie tylko w Wielkopolsce nie lubimy marnować tych przepysznych kąsków, no i pasztety, i dodatkiem do tych pasztetów faktycznie mogą być i słodkie konfitury, czatneje, owoce, pikle, kiszonki, no i oczywiście nasze wielkopolskie grzyby.
13: Czyli skrzynki, można powiedzieć, stoją gęsiną, czy rogale tradycyjne też tam będzie można zjeść?
12: Na konkursie skupiamy się na gęsinie, choć widać, że uczestnicy dotychczas też już próbowali nawiązać do rogala, bo z tego co pamiętam, to już rogale z gęsiną też się pojawiły na konkursie, ale w bliżej tego rogalowego tematu będzie można spróbować na kolacji degustacyjnej, taka wigilia w Święto Marcińska, tak się nazywa. Połączymy tradycje z wielkopolskie i czeskich Moraw, jeśli chodzi o obchody właśnie tego święta, Świętego Marcina Dnia. I tutaj oprócz tych przysmaków charakterystycznych dla Wielkopolski, dla tego czasu i Moraw, ważnym czynnikiem będą tradycje winiarskie, właśnie pochodzące z tych Moraw. No i tu szef kuchni przygotuje specjalne menu, które nawiązuje do tego tematu, a tę opowieść winiarską z degustacją zapewni współwłaściciel jednej z winnic tradycyjnych właśnie z tamtych okolic.
13: No to faktycznie możemy nabrać dużego apetytu na te poznańskie i wielkopolskie dania. Do konkursu Przekąski z Gąski zgłaszają się koła gospodyń wiejskich z całego regionu?
12: Instytut Skrzynki współpracuje z bardzo wieloma kołami, zwłaszcza z Wielkopolski, i tę różnorodność widzimy, bo są koła małe, powiedzmy 10-osobowe, i takie, w których jest 80 członków. Nie zawsze wszyscy są aktywni, to fakt. Różnie jest też wiekowo. Są takie koła, gdzie średnia wieku to 80 lat. Są takie koła, gdzie panie są koło 30 i 40, bo głównie jednak panie, chociaż panowie też się oczywiście pojawiają, ale są takie koła gospodyń, gdzie już najmłodsi uczestnicy to są w zasadzie uczniowie szkoły podstawowej, powiedzmy, a najstarsze osoby już o laseczce przybywają do nas i są tym źródłem wiedzy, informacji i smaku, jak też się okazuje, jeśli chodzi o konkursy kulinarne. Także wielopokoleniowo, i to jest bardzo fajne w tych projektach.
13: A jeśli słucha nas jakaś właśnie pani, kobieta, jest jakaś słuchaczka, która pasjonuje się tą kuchnią i by chciała jakoś zacząć, zrzeszać się właśnie w takiej grupie, czy ma pani pojęcie, gdzie może, jak to zacząć?
12: Przede wszystkim, jeśli chodzi o koła gospodyń wiejskich, to najlepiej dowiedzieć się, czy we wsi, w której mieszka ta przyszła uczestniczka naszych konkursów kulinarnych, już jest takie koło zarejestrowane. Są oczywiście w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa koła zarejestrowane, czyli te, które jakby działają oficjalnie. Często też są takie nieformalne grupy, są konkursy, w których mogą brać udział tylko te zarejestrowane koła, ale są też takie, gdzie jest ta formuła luźniejsza i mniej zobowiązująca. Niemniej najlepiej dowiedzieć się u swojego sołtysa, sołtyski, oni na pewno będą wiedzieć, co się we wsi dzieje, i dowiedzieć się, do kogo można się dołączyć, albo właśnie zebrać te mieszkanki, które też mają te zainteresowania. Raz do roku Instytut Skrzynki organizuje konkurs, w którym mogą brać udział mieszkańcy powiatu poznańskiego. Nie muszą być w kołach gospodyń wiejskich, w żadnej gastronomii, producentami. Jest to konkurs na przekąski z miodem. Zawsze odbywa się wiosną w Puszczykowie. Jest zawsze szansa na te zdrowe, ale nie zawsze fit, powiedziałabym, przekąski i przysmaki z miodem, które się pojawiają na tym konkursie. Więc tych uczestników, mieszkańców, którzy nie kwalifikują się do pozostałych konkursów, zachęcam na oczekiwanie tej dorocznej imprezy właśnie dla mieszkańców. A panie i panów z kół gospodyń wiejskich, podobnie właśnie jak przedstawicieli gastronomii i producentów, przetwórców gęsiny i nie tylko, zapraszam na stronę smakipowiatupoznańskiego.pl, gdzie nie tylko regulamin konkursu przekąski z gąski, na stronę dwór skrzynki.pl, gdzie nie tylko wydarzenia kulinarne, ale też kulturalne, ale także warsztaty kulinarne, na które serdecznie zapraszamy. Także bardzo, bardzo dużo atrakcji, no i myślę, że świetnego towarzystwa przy pełnym stole.
13: A mówiąc o gęsinie, czy w ogóle Wielkopolan da się jeszcze zaskoczyć jakąś wariacją na temat tego dania?
12: Smak gęsiny zazwyczaj uczestnicy starają się go przede wszystkim nie przytłumić, bo to jest charakterystyczne mięso, ale na tyle delikatne, że chodzi o to, żeby tymi dodatkami albo czymś super mocnym nie przykryć tego charakteru, więc uczestnicy starają się w pewnym sensie jak najmniej przetworzyć i obłożyć różnymi dodatkami to mięso czy te podroby, ale sky is the limit, jeśli chodzi o przedstawienie, prezentację, kształty i różne formy, w jaki sposób to prezentują.
13: A ja przypomnę, że rozmawiam z Lilianną Kubiak z Podpoznańskiego Instytutu Skrzynki, promującego dziedzictwo Wielkopolski, ale kulinarne tematy to nie wszystko, prawda? Dostępna wkrótce będzie nowa ścieżka edukacyjna.
12: Faktycznie 18 października o godzinie 11 zbieramy się pod dworem Skrzynki, gdzie będzie uroczyste, oficjalne otwarcie ścieżki edukacyjnej krok po kropli. Jest to kilkanaście tablic takich edukacyjnych, informacyjnych wokół dworu Skrzynki. Spacer będzie miał około 2,5 kilometra, więc jest to dobra trasa na niedzielne przedpołudnie dla całej rodziny. Będzie też przewodnik, będzie osoba, która będzie opowiadała o tym, co mijamy, co widzimy, nie tylko co na tych tablicach się znajduje, bo na tablicach nie tylko informacje krajoznawcze o zwierzętach, o przyrodzie, ale także o naszym regionie, o kulturze i między innymi o kulinariach wielkopolskich, więc akurat gęsiny, z tego co pamiętam, bo akurat ja przygotowywałam tę tablicę, nie ma, ale jest parę innych wyjątkowych przysmaków, więc warto spojrzeć, nabrać apetytu właśnie na tej ścieżce na kulinaria wielkopolskie. No i potem wracamy do dworu Skrzynki, gdzie przemiłe spotkanie przy ognisku. Także zapraszamy serdecznie. Skrzynki, gmina Stęszew, 18 października, godzina 11, zbiórka pod dworem Skrzynki. Zabieramy wygodne buty i dobre towarzystwo. Nie ma zapisów, każdy może przyjść, przyjechać, kto jest tylko chętny. Zapraszamy oczywiście również mieszkańców okolic, nie tylko Skrzynek. Ci, którzy chcieliby do nas przybyć, można to zrobić samochodem, rowerem, a nawet pociągiem. Wystarczy wysiąść na stacji Otóż, która jest około kilometra od dworu Skrzynki. Także już ten pierwszy spacer i pierwszy rozruch będzie zrobiony.
1: Z Lilianą Kubiak z Instytutu Skrzynki rozmawiała moja redakcyjna koleżanka Paulina Grzegorzewska.
3: Radio Pogoda 103,4 FM.

0: To jest lek! Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Mamo, źle się czuję.
2: Gdy tylko dziecko ma podwyższoną temperaturę, podaj mu Lipomal. Lipomal to lek zawierający naturalny wyciąg z lipy, który działa w stanach gorączkowych. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy na potnie w stanach gorączkowych. Aflofarm.
3: Lipomal. Naturalne wsparcie w stanach gorączkowych i przeziębieniu.
4: Cześć, siostrzyczko.
5: Gratulacje.
4: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
5: Ania.
4: Po mamie byłaby z siebie dumna.
5: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
4: Obiecuję.
6: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
7: Już 15 lat Termy Maltańskie zmieniają ponure dni w czas pełen radości, relaksu i sportowych emocji. Świat wokół nas się zmienia, dzieci dorastają, a codzienność nabiera tempa. Ale tutaj w Termach Maltańskich czas zawsze płynie inaczej, a teraz jeszcze wolniej. W październiku kup bilet 3-godzinny do aquaparku, a twój pobyt będzie trwał aż 4 godziny. Termy Maltańskie. Dziękujemy, że tworzycie to miejsce razem z nami. Szczegóły promocji 4 godziny w cenie 3 na www.termymaltańskie.com.pl.
8: Została ostatnia reklama.
9: Zdejmij z siebie cały dzień. Załóż Italian Fashion by Guazzone. Miękka piżama, otulający szlafrok i ten moment, kiedy już nic nie musisz. Projektujemy i szyjemy w Polsce od 1990 roku. Italian Fashion by Guazzone. Miękkość, do której wracasz. Odkryj najnowszą kolekcję na italianfashion.pl i w salonach filmowych.
10: Reklama.
11: Zgoda! Możemy się rozstać. Nie będę cię trzymała kurczowo za rękaw. Nie bój się. Możesz sobie iść kiedy chcesz, dokąd chcesz i z kim chcesz. I nie rób takiej żałosnej

0: Kozłowski, Heleny Mniszkówny. Nowa powieść Radia Pogoda.
1: W kwadrans potem zaszumiało jedwabiami i wbiegła baronowa. Niesłychane zdziwienie odbiło się na jej twarzy. Co to? Jakaś nowa szopka? Lucia podłożyła ręce pod głowę i patrzyła na matkę spokojnie. Luciu, co to znaczy? Jestem nieubrana, widzi mama. Ale raut, już się zjeżdżają. Nie wyjdę. Co? Nie wyjdę dziś. Baronowa wybuchnęła. Histeryzujesz! Wieczne skandale, co ty wyrabiasz? Tu efol! Potok słów pełny oburzenia i złości, przeplatanych francuszczyzną, wyrwał się z ust pani Idalii. Ale Lucia była jakby głucha. Patrzyła w okno z zimną krwią, tylko wargi ust drżały uśmiechem nienaturalnym. Baronowa po wybuchu gniewu zaczęła prosić, zaklinać. Nic nie pomogło. Lucia odpowiadała na wszystko bezwzględnie. Dziś nie wyjdę. Pięknie się zachowujesz, oświadczył mi się o ciebie książę Zygfryd. Posłałam cię prosić, wierześ zdrowa, on czeka w sali, a ty... Wzruszyła ramionami wściekle. Histeryczka! Syknęła zjadliwie. Lucia podniosła się. Od tego trzeba było zacząć, mamo, rzekła spokojnie. Wiedziałam o waszym spisku. Moją odpowiedź księciu daję swoim postępowaniem. Nie chcę go widzieć i znać. Baronowa zatrzęsła się. Malerech swi, zastanów się, co robisz. Obrazisz go raz na zawsze. Taka partia niebywała, taki dżentelmen. Nie chcę go widzieć i znać, powtórzyła westalka. Dlaczego? Jaki powód? Lucia nic nie odrzekła. Baronowa zaśmiała się rubasznie. A, pewno stara śpiewka, nie kocham go. Milczenie. Pani Idalia wybiegła z pokoju. Zanim doszła do sali, uspokoiła swój głos i wyraz twarzy. Do oczekującego w małym buduarku księcia rzekła z uprzejmym uśmiechem, prawie zachwycającym. Cierpliwości, cher prince. Moja córka jest trochę niezdrowa. Zupełnie niespodziewanie migrena. Un peu de nerve. Vous comprenez? Książę elegancko pochylony naprzód, trzymając duży palec lewej ręki w kieszonce kamizelki, błysnął binoklami i prawą dłonią musnął sporą łysinę świecącą z pomiędzy utrefionych włosów. Spodziewam się jednak, zaczął nosowym głosem, lecz baronowa żywo mu przerwała. O, naturalnie. Jednak dziś nawet nie mówiłam córce. De détrons, dodała ciszej i z umizgiem. Trzeba ją oswoić. Więc baronówna nie wyjdzie do nas. Pani Dalia zrobiła rozpłakaną minę. Może potem da się namówić. Teraz elle est indisposée. Mruknął książę powątpiewająco. Bohdan słyszał rozmowę i śmiał się. Pierwszy. Niepokalanie biały śnieg spadł obficie na ulice Warszawy. Miasto wyglądało odświętnie i zacisznie. Białe aksamity powlokły dachy, drapowały się pod oknami, zwisały z nagich gałęzi, drzew, słały swe zbrudzone już kobierce na brukach ulic. Mróz był tęgi i rozsiał.

0: z myśli tej pewności, która już występowała zbyt wyraźnie. Po odmowie danej księciu Zygfrydowi Lucia strzegła troskliwie swych uczuć. Wieść głucha rozeszła się prędko, pochłaniana i komentowana. Oczekiwano następstw. Ordynat widział zwrócone na siebie oczy tłumu salonowego, ale co gorsze, czuł wśród nich nieśmiałe, błagające źrenice Luci. Prześladowały go one, wpijały mu się uparcie do duszy, oplatając spojrzeniem niby pajęczą nitką, niby jakimś mrokiem, co zwolna, ale silnie opanowuje zastygły po zorzach dzień. Czuł, że nie ogarniają go miłosne pęta, że brak im słodyczy, ale że jednak są to pęta niewolnicze, jakby obowiązujące, które spadły na niego prosto z życia, bez poprzedniej wibracji duszy. Wsączało się to despotycznie w istotę jego ducha, bez cichego fletu grającego cudne melodie zachwytów i szalonych upojeń. Zamarłe pieśni przebrzmiałych nokturnów nie ocknęły się, ani jeden dźwięk nie drgnął rzewną tęsknotą na omdlałych tonach harf, kiedyś dzwoniących epopeją. Struny rozkołysane dawniej w hejnał rozkoszy nie pordzewiały, lecz zwinęły się szczelnie w zazdrosny krąg, wskroś którego przepływał chłód pustkowia. Jakieś nowe, niesłychane misterium, upojne na uroczych pasmach światłości spływające do duszy, mogłoby rozbudzić z odrętwienia te struny czarodziejskie, śpiące w bolesnym letargu. Jeśli nie były zabite huraganem, co zagłuszyło ich śpiew? Jeśli nie uległy wiekuistemu snowi? Dotąd trwały w swym zaniku. Pajęcze pęta świadomości uczuć ludzi nie były twórczą pobudką. Niepokoiły, nie budząc. Zamknięta w duszy ordynata świętość nie skalała swej boskości. Dogmat zawarty w niej palił się tym samym ogniem ofiarnym na stosie świętych kwiatów przeszłości i pachniały lilie przeżywanych uczuć. I dym wonnych kadzideł, przyśnionych zjawisk nie rozpłynął się w zapomnieniu. Ekstaza przeszła w nieziemską wizję i pałała jasnością. Żadna iskra nie struchlała, nie było popiołów. W świątyni jego miłości szemrał ten sam szept modlitewny drogich ust kapłanki i w tajemniczych półcieniach jaśniała zawsze jej postać. Nawała nowych wrażeń nie potrafiła zwiać tego jedynego obrazu, którego czas wżłabiał się tylko głębiej w skrwawione serce. Waldemar nie mógł i nie starał się odczuć egzaltowanej miłości Luci. Samo pragnienie uważałby za świętokradztwo, ale czuł do Luci głęboką litość. Współczuł jej jak zranionej siostrze. Chciał ją ratować, lecz widział, że wszelkie usiłowania na nic. Męczyło go to niewymownie. Odgadywał skryte zamiary dziadka i oburzały go. Gniótł w sobie niechęć, która często z dziką pasją występowała przeciwko Luci. Bunt obrażonej duszy, gniew i szyderstwo stawało się coraz jawniejsze. Szaloną wolą opanowywał zgrzyt wewnętrzny, ale przeczuwał, że pomimo wysiłków może brutalnie wybuchnąć. Podniecając się przykrą duchową rozterką, szedł ociężale przez ciche, zaśnieżone aleje ujazdowskie, schowany prawie w cienie drzew. Gdzieś w pobliżu łazienek usiadł zamyślony na ławce. Wspomnienie nagle uderzyło go złotym i bolesnym biczem. Zadrżał.
1: Słuchasz powieści Radia Pogoda. Helena Mniszkówna, ordynat Michorowski.

0: Dąbrowski, Heleny Mniszkówny. Nowa powieść Radia Pogoda.
1: W przymkniętych oczach rozsunął się śnieżny, lecz ciepły wieczór marcowy. Blask latarni migotał wśród drzew. Jest jakoś dziwnie słodko i muzykalnie. Drobne płatki śniegu sypią sennie i topnieją na futrzanym kołpaczku siedzącej na wprost niego kobiety. Jadą razem środkiem alei w odkrytym landzie. Obok niej staruszka, matrona, patrzy na ulicę, a oni oboje utopili wzrok w swych rozmiłowanych źrenicach i piją. Piją bezdenny czar, piją zachwyt własnych serc, piją aż do zawrotu głowy. Powóz niesie lekko, jakby na puchu łabędzim, słychać jedynie rytmiczne stukanie koni na drewnianym bruku, lecz i to ma swoją wyłączną melodię. Jadą, wydaje się, w nieskończoność. On w swoich dłoniach ma jej ręce, które sam obnażył z rękawiczek i tuli pieszczotliwie. Postać jej widzi w blaskach lamp taką ukochaną, taką oddaną mu jedyną. Czasami jakieś słowo, ciche, a potężne w swym znaczeniu, przefrunie z jego ust na jej wargi, one zaś uśmiechają się, jak stokrotki, pod dotknięciem słońca i kwitną i pachną dla niego. Jadą tak długo, w tej ciszy anielskiej, w tej niezgłębionej rozmowie serc, w tym zapatrzeniu się w sobie, a śnieg sypie jakby okruchy gwiazd i topnieje na tej postaci. Więc ona wchłania w siebie gwiazdy? Z tylu drobniutkich promieni tworzy się jedna gwiazda przejasna, złotolica gwieździca. Jest nią ona sama. I promieniuje, sieje oślepiające strumienie blasków. Na niego spada najdrogocenniejszy, niewysłowiony, piękny i odurza go. O, wspomnienie niebiańskie, o śnie bez powrotu! Ordynat podniósł powieki. Śnieg sypie, sypie jak w marzeniu, co uleciało w mroźne przestworza. Błyszczą latarnie, jęczą dzwonki rozpędzonych sanek. Wszystko tak jak wtedy, tylko smutek czarny łazi tu bezkarnie, depcze po duszy, naigrawa się z marzeń, podły twór. Nie zamknie szyderczej paszczy, nie odwróci urągliwych oczu. Żyje i mnoży swe plugawe potomstwo i karmi je ludzką żałobą. Wszędzie go tu pełno. Ławy swe rozciąga od brzegu do brzegu i zieje z pyska nędzą na tych, co tu chcą wspominać. Podły twór. Ordynat drgnął. Wstał i zgarbiony, jakby cały ogrom smutku dźwigał na swych barkach, poszedł wolno w stronę miasta. Rękę schował do kieszeni futra i zacisnął ze strasznym bólem. I oni chcą mnie? Warknęły jego usta równie wściekle jak żałośnie. Pogarda drgnęła mu w źrenicach. Na placu Trzech Krzyży ordynat nagle stanął. W jadących obok strojnych sankach ujrzał Bohdana z bardzo piękną damą. Była to znana prima ballerina. Bodzio w czapeczce fokowej na zgrabnej głowie, pochylony do swojej towarzyszki, mówił coś, ogniście gestykulując. Oczy mu błyszczały namiętnym płomieniem. Tak był zapatrzony w swoje cudo baletowe, że nie spostrzegł wcale ordynata. Sanki z chrzęstem, z brzękiem sutych janczarów, z parskaniem pysznych koni przemknęły pędem, wlokąc po bokach końce bogatej siatki, które obficie spadały z koni aż na śnieg. Zadzwoniły o bruk podkowy, trysnęły iskry, zaszumiały pióropusze i zaprzęg pomknął szumnie ku nowemu światu. Używa stolicy, uśmiechnął się ordynat. Własna młodość stanęła mu w myślach, tak samo rozpalona i bujna. Dokąd ją wiezie, zaniepokoił się. Skinął na sanki i kazał ostro jechać. Wychylony lekko zza pleców dorożkarza, widział w oddali jadącą parę. Świetny kapelusz damy i czapka Bodzia pochylały się ku sobie. Nareszcie stanęli przed domem, gdzie mieścił się znany kabaret. Ordynat kazał zwolnić. Mijał Bodzia, sunąc po świetlistym szlaku lamp elektrycznych. Bodzio z wdziękiem pomógł wysiąść swej damie i razem weszli do środka gmachu, powitani głębokim ukłonem Szwajcara. Sanki, nieopłacone, W oczekiwaniu stanęły opodal. Waldemar usłyszał jeszcze raźny głos Stangreta remizowego do stojących dorożkarzy. Będę czekał do rana, nim się oni nacieszą, dadzą się człowiekowi wyspać. Zaczął się pakować do środka sań, okrywając nogi futrem. Ordynat pojechał dalej. Na estradzie, w rzęsiście oświetlonej sali, śpiewała drastyczne kuplety młoda niemeczka. Obcisła suknia, naszyta świecidełkami, okrywała ją prawie od pasa do kolan, przy których burzyły się falbany gazowe. Ruchy i wyraz twarzy miała cyniczne. Bohdan ze swą towarzyszką usiedli przy stoliku blisko estrady. Przysunęło się do nich dwóch znajomych młodzieńców, sławnych turystów zakulisowych. Bohdan zaprosił ich na kolację. Rozpoczęła się zabawa. Z bocznej loży, ukryty za firanką, Waldemar Michorowski z daleka przyglądał się kuzynowi. Prawie tuż obok loży na sali, przy stoliku, siedziało dwóch mężczyzn, rozmawiając z sobą dość głośno. Ordynat widział rozbawioną twarz Bodzia, patrzył na zalotne uśmieszki prima baleriny, ale nie słyszał słów. Od czasu do czasu jakiś dowcip wywoływał tam burzę śmiechu, piękna dama ogniście i błysnęła oczami lub też robiła skromną, niewinną minkę, a Bodzio zuchwale zaglądał jej w twarz. Na estradę weszło pięć dziewcząt, rozpoczął się śpiew i tańce. Patrz pan, wystawa kobieciny. Co za kobieciny? No ciała, ekspertów nie brakuje, niech pan spojrzy na Michorowskiego. Ordynat drgnął. Panowie patrzyli na Bohdana, który pożerał oczami szansonistki. Uważa pan, jaki łakomy? Jedną sobie zaangażował i to dobry kąsek, a na te się oblizuje. Jak tak długo potrwa na tych ziółeczkach, to mu skrzydełka opadną. Nic mu, panie, nie będzie, rasa wypróbowana, a ordynat Głębowicki mało używał? Jednak zawsze zuch. No, niezbyt, jakoś się nie żeni. To z innych powodów, zresztą podobno żeni się z jakąś kuzynką. Ten młodzik gotów mu pół fortuny przeputać. Waldemar za swoją firanką doznawał przykrego uczucia obawy, by go nie dostrzeżono. Cofnął się głębiej. Na estradzie zmieniały się śpiewy na tańce, na monologi swobodnych błazeństw. Jakiś murzyn wykrzykiwał głosem koguta, przedstawiając sztuki magiczne. Sala wypełniła się chmurą dymu. Panował gwar ożywionych rozmów, strzelały śmiechy, dowcipy i szampan. Śpiewaczki i tancerki weszły na salę, zmieszały się z publiką, jakiś chłopak obnosił w wielkim słoju cięte kwiaty i sprytnie trafiał tam, gdzie najwięcej płacono. Bodzio ogromny pękrusz ładnym ruchem złożył na talerzu swej towarzyszki. Tu i tam odzywały się podniecone alkoholem gardłowe głosy męskie. Zabawa toczyła się. Waldemar myślał: to jednak konieczne. W naturze ludzkiej znajduje się zawsze gruczołek zawierający zakaźny element rozpusty. Tylko u jednych jest on odległy od ostrego zęba pokusy i trwa w swoim zamknięciu. Nietrącony nie pęka i nie zatruwa. U innych jest w bardzo mocnym pęcherzyku, nasyconym przez etykę lub flegmatyczność krwi, ale jest rozdarty mniejszą czy większą siłą, wypływa i drażni. Trzeba posiadać olbrzymią twórczą moc, aby bezkarnie wypluć go z siebie, gdy już rozciąga nad kimś władanie. Więc zabawa to trucizna? Czy też tylko pulsowanie duchowej istoty ludzkiej, podjudzone przez żądzę ciała? Woda nagazowana burzy się, lecz z chwilą, gdy ostatni balonik gazu uleci, pozostaje zimna i mdła. Piana jest igraszką fal. Im większy temperament wewnętrzny kipi i żyje, tym piana wyżej bucha i staje się zaborcza. I ogarnia skały, niedostępne brzegi dla najgłębszych, lecz poważnych nurtów. To temperament, nie zabawa. To raczej twórczość. Wyrywa się z głębin i szalenie unosi w górę atomy, zrodzone duchową potęgą wewnętrzną, by objąć nowe horyzonty lub zatracić swą lotność na nędznych rozpryskach po gołoledzi niebezpiecznych raf. To nie zabawa. Większość ludzi nie zdoła oprzeć się szeptom chochlika, który każdemu trafi w zanadrze, a nic łatwiejszego jak popełnić fałszywy krok pod kierunkiem tego malca. Śmiech jego nęci, widok oślepia i powrót już trudny. Więc się brnie. Dla umysłu zabawa jest niemal konieczna. Uspokaja niby kroplisty szmer fontanny po monotonnym turkocie pracy. I orzeźwia bystrym strumieniem duszy zapalony ił powszedności. Brać zabawę i rozkosz życia, pić ją pełnym haustem, tylko trzeba umieć trzymać, by się jej czara nie chybnęła. Rozleje się albo pokaże bezecne dno. Trzeba umieć oddzielić od źródeł zabawy żyły rozpustonośne, bo one toczą zgniłą materię. Najpierw nacierają na ciało, potem wraz z nim spodlają ducha. Waldemar ocknął się. Przyciszony głos i słowa przy stoliku zwróciły jego uwagę. Oho, krew Michorowskich, ciska się kogucik, patrz pan, awantura. Jakaś sprzeczka, magnaciątko rzuca się, szepnął drugi głos.
0: Słuchasz powieści Radia Pogoda. Helena Mniszkówna, ordynat Michorowski.

0: Kozłowski, Heleny Mniszkówny. Nowa powieść Radia Pogoda.
1: Przy stoliku z prima baleriną wrzało. Bohdan i jeden z obcych młodzieńców zamieniali ze sobą jakieś popędliwe słowa. Twarz Bodzia pałała ogniem gniewu i ironii. Strojna dama miała minę zmieszaną i zdradzała chęć do ucieczki. Kilku lokajów podsunęło się bliżej stolika. Z innych miejsc patrzono ciekawie, ale gwar nie ustawał. Waldemar dojrzał, iż Bodzio rzucił przeciwnikowi kartę. Baletnica zerwała się z miejsca, on zatrzymał ją energicznie i wymienił bardzo uprzejmy ukłon z młodzieńcami, którzy opuścili stolik. Zgromił wzrokiem gapiących się kelnerów tak, że usunęli się prędko przestraszeni, wstał z miną udzielnego księcia i z wielką dystynkcją, puszczając przodem swą damę, wyszedł z sali. Waldemar dostrzegł, że zniknęli oboje w drzwiach jednego z dalszych gabinetów. Nie darował swego, mruknął głos obok z loży. Ponieśli tam szampana, orgia przed pojedynkiem, zuch. Pewno o nią się poczubili. Jak jelenie, Michorowski zaimponował swą kartą i zwycięża. Awantura, panie, arabsko-kabaretowa, ale ten młodzik i lufy się nie zlęknie. Waldemar słyszał te słowa. Przeniknął go niemiły dreszcz. Przeciwnicy skierowali na siebie gardła pistoletów. Bohdan przed komendą rzekł do swego sekundanta Stalskiego, przyjaciela z Nicei: ja wolę w powietrze, a on jak chce. Raz, dwa, huknęły strzały. Bodzio skrzywił się, pistolet wypadł mu z dłoni. Lewą ręką schwycił się za mięśnie prawej. Podbiegli do niego. Przez rękaw sączyła się krew. Bodzio pobrudził nią palce. Patrząc na czerwone plamy, rzekł z pozornym spokojem, chociaż zęby mu szczękały: no, to się pierwszemu Michorowskiemu zdarzył taki kasus. Ojej, moi przodkowie w grobie się przewrócą. Lekarz obejrzał ranę. Ciało prawej ręki było przestrzelone na wylot, ale kość nieruszona. Bodzio wyciągnął drżącą z bólu dłoń do swego przeciwnika. Wybaczymy sobie, prawda? Swoją drogą może to nie wypada, ale powiem, oto żałuję, że panu nie odtrąciłem małego paluszka u nogi. Co? To dopiero byłby strzał. Na drugi raz się poprawię. W karecie Bohdan osłabł. Nie tyle z bólu, ile pewno z wrażenia, uspokajająco rzekł lekarz do Waldemara. Pierwszy pojedynek to emocja. Bohdan coś szeptał z bielałymi wargami. Ordynat podtrzymał go. Co mówisz, Bodziu? Spytał troskliwie. Nic, ale to nie koniec. Wyzwę kiedyś jakiegoś tam i kropnę aż miło. Drugi raz taki głupi nie będę. Syknął z lekka i szepnął jeszcze. Ojej, żeby choć było o co? Przez kilka dni ordynat nie mógł się dowiedzieć przyczyny pojedynku. Bohdan zaciął się w milczeniu. Nareszcie wuj zaczepił Waldemara. Wuju, czy kobieta warta jest, żeby za nią umrzeć? Nie wiem, o jakiej kategorii kobiet mówisz. Kategorie, kategorie. Mówię kobieta i kwita. Każda ma nos do wąchania, oczy do kokietowania, usta do całowania i cnotę do sprzedania. Bluźnisz i sądzisz stronnie, podług własnych ideałów współświadka. To nie racja, odrzekł surowo ordynat. Bohdan umilkł, chodził zdenerwowany po pokoju. Nagle stanął obok Waldemara w wyzywającej pozie. A ja mówię wujowi, że świat składa się przeważnie z takich właśnie fatałachów babskich. Zawiercą człowiekowi w nozdrzach, aż się zakicha, ale każdy lezie na ten miód. Kobiety porządne, wielkiej wartości, nie wywołują pojedynków, zabójstw, bo są może jak święte, którym się całuje szaty. Ale zanim się do takiej człowiek dochrapie, to go mogą 100 razy diabli wziąć przez łachman. Skąd ty to wiesz? Zdziwił się ordynat. Wiem. Nabyłeś już praktyki, nie będziesz narażał życia dla głupstwa. Ojej, czy raz jeszcze? Albo to wuj mało napłatał łbów dla gamratek? Różnych gatunków one są, takie, siakie i owakie. I w rozmaite skóry odziewają się. Często trudno poznać, co kryje nawet gronostaj. Bohdan ciągle ironizował, rozumował, ale nie mówił nic więcej. Waldemar był niespokojny, tym bardziej, że Bodzio zmizerniał i chodził osowiały. Ręka mu się zgoiła, lecz dokuczało mu widocznie jakieś cierpienie moralne. Ordynat odgadywał, lecz milczał. Sam był zresztą pochłonięty ciągłą rozterką z własną duszą, co spowodowała lucia. Przytłumiona wieść o ich małżeństwie rozpłynęła się po salonach niepowstrzymanie. Spoglądano na nich jak na narzeczonych. Lucia promieniała. Unikał jej starannie. Widywali się tylko na większych zebraniach. Ten dziwny stosunek nie uszedł wzroku pani Idalii. Nie mówiła nic. Udawała zręcznie, że nie widzi nic i nie słyszy pogłosek. Może i ona pragnęła tego, lecz w możliwość nie wierzyła. A tymczasem urządzała coraz to nowe zabawy, wciągając w nie lucię i ordynata. I udawało się jej. Lucia zmieniła swój system. Dawniej poważna, westalka nawet wobec Waldemara, teraz wpadała niekiedy w szał zabawy. Czarowała mężczyzn bezwiednie jeszcze samym urokiem nagłej zmiany. Wszystko, co w niej było zalotnością i chęcią podobania się, skierowała na ordynata. Z zimnej, sztywnej stała się kipiąca warem wewnętrznym. Oczy jej paliły żywym płomieniem, usta rozchylały się, żądne pocałunków. Cała postać gieła się do Waldemara z żywiołową mocą miłości. Jestem twoja, mówił mu każdy jej ruch. I pewien wyłom się w nim zaczynał. Wrażenie tak wiotkie, jak cień śmigającej jaskółki, ale pachnące słodką wonią, niby przewiew rozkwitłej gałęzi akacji, wsiąkało mu w nerwy i kropla po kropli padało na obudzony prąd krwi. Każda kropla czyniła ją czerwieńszą, bardziej gorącą. Coś się poczynało w nim, ale słabo, nieuchwytnie, jak obudzone echo górskie, dawno zatracone i śpiące w upłazach. Na wierchach już się odzywa, ale turnie śpią jeszcze. Ogarniało go zdziwienie i przestrach. Jednak nie szukał ratunku. W tym czasie Bohdan znikł z Warszawy. Po kilku dniach niepewności ordynat otrzymał list z Głębowicz. List brzmiał: uciekłem tu, bo Warszawa mnie chłonie. Wierzyłem w swoją baletniczkę, myśląc, że unikat i ofiara zakulisowa. Za brutalny żart skierowany do niej wyzwałem tamtego, ale nawet śmierć naśmiała się ze mnie i pokazała figę, za co ma moją dozgonną wdzięczność. Owa uciśniona niewinność jest już w dziesiątych rękach, jeśli w równie naiwnych jak moje, niech im idzie na zdrowie. Niech wujek spłaci moje nowe długi, już ostatnie mam nadzieję, a adresy podaje poniżej i wraca do Głębowicz, tu bezpieczniej. Haneczka moja, szampanik i mam pewność, że tylko moja, Bohdan. Ordynatowi z całego listu najwięcej przemówiło do przekonania, że tam bezpieczniej. Opłacił długi Bodzia z zamiarem natarcia mu uszu, wymówił się koniecznością i wyjechał. Lucia czuła, że ten wyjazd to trochę ucieczka. W duszy swej słyszała hejnał nadziei.
0: Powieść Radia Pogoda. Helena Mniszkówna, ordynat Michorowski.

Dom. Jeśli komuś z was smutno i źle, kupcie piosenkę za grosze, odstąpię ją wam, żeby było wam lżej.

0: Pogoda z tobą o każdej porze dnia i nocy.
1: Tobie kończy się urlop dziekański i już myślisz, że skończysz marnie i już skamlesz jak pies bezpański, że typ z brzuchem i twoja dziewczyna, że dzień jasny i noce ciemne, że to wszystko nie twoja wina. Przyjacielu, skończ tę nowennę i po prostu wyjedź w Bieszczady. Tak jak rano jedzie się do biura, pluń na bajki, pluń na balony.

sobie powtarzać dwa razy. Nie bądź taki nie dzisiejszy. I z gitarą jak Michotek w polski Teksas rusz swoje dynki, wilkom strzelać.

Zamiast dzień stracony gonić, zamiast tronić łzy spod rzęsy, po prostu wyjedźcie, Bieszczady. Tobie kończy się urlop w Warnie, im się kończą urlopy dziekańskie, i znów wszystko układa się marnie, i znów skamlesz jak pies bezpański, że samochód nie pasuje ci do spinek, że dzień jasny i noce ciemne, że to wszystko nie twoja wina. Przyjacielu, skończ te nowenne.

0: Radio Pogoda. Tylko u nas takie przeboje.
1: Zanim zdechnie w oceanie, strud ropą śledź ostatni, a ostatniej trawy ciepło przykryje pył.
2: Zanim w leśniczówce pranie, gigantyczny motel stanie.

0: informacje.
1: Jaki jest przepis na idealny poranek? Trochę uśmiechu,
2: garść inspiracji,
3: szczypta ciekawostek
2: i mnóstwo najpiękniejszych melodii.
1: Brzmi prosto? Bo właśnie takie są pogodne poranki Radia Pogoda. Zacznij swój idealny poranek z Asią Kruk i Zygmuntem Heizerem. Codziennie od 6:00 tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Zdejmij z siebie cały dzień. Załóż Italian Fashion by Guazzone. Miękka piżama, otulający szlafrok i ten moment, kiedy już nic nie musisz. Projektujemy i szyjemy w Polsce od 1990 roku. Italian Fashion by Guazzone. Miękkość, do której wracasz. Odkryj najnowszą kolekcję na italianfashion.pl i w salonach firmowych.

0: to promocje.
1: Warszawa. Wielkie pieniądze, tajemnicze interesy i uczucie, które może kosztować wszystko. Stanisław Wokulski rozpoczyna najbardziej ryzykowną grę swojego życia. Stawką są miłość, honor i przyszłość. Lalka Bolesława Prusa. Włącz Radio Pogoda w niedzielę od 8:00 i daj się porwać powieści, która jest na językach wszystkich.
0: Autopromocja.

lubisz własny cień po drodze. Czasem tłuczesz coś na szczęście.

0: 103 i 4 FM.
1: Nie kochać w taką noc to grzech, gdy sercu serca brak. Bez tego pusty dźwięk ma śmiech i wino traci smak. Nie kochać w taką noc to grzech, gdy tęsknią serca dwa. Gdy ktoś miłości wart jak ty, ktoś o niej śni jak ja. Czy dzień, czy wiek cię znam, to przecież

Nie kochać w taką noc to grzech. Kochajmy póki czas. Niech miłość wejdzie w krew i w myśl niech porwie dziś i nas. Świat zatonął w księżycowej ciszy, nad głowami mlecznej drogi szlak. Noc jest blisko, noc miłością dyszy, serce w piersi tłucze się jak ptak. Nie kochać w taką noc to grzech, gdy sercu serca brak. Bez tego pusty dźwięk ma śmiech i wino traci smak. Nie kochać w taką noc to grzech, gdy tęsknią serca dwa, gdy ktoś miłości

jeszcze wspomnę dla przykładu. Przez lata już całe mam słabość do opadów. Byle spadł deszcz lub grad, niżni jest świat. Gdy dach mi przecieka, podstawiam ja naczynka i już mnie używa.

chlupie, chlapie, drepce, chłopce, szepce też. To cieniuteńką stróżką zdobi sufit w szereg map. To mi znów na łóżko cichutko kap, kap, kap. A chociaż deszczyk to jest rodzaj kolosalnych łez, to mi chlup, chlup, chlup, to

zamiast naiwnie na deszcz kutyskiwać, ja myślę przeciwnie o jego pozytywach, o tym, że życie czcze, gdy w usta ją dżdże. Z deszczyka jest grzybek, zeń woda jest dla rybek, zeń owoc dla drzewek, zeń groszek dla

Tylko spojrzeć się w krąg, tyle pól, tyle łąk, na słoneczku się mieni, śni.

radość, a na duszy ci smutno i źle. Kiedyś chmurny i zły, kiedy w oczach masz łzy.

marzenia, dziwne troski, życzenia dziwne. Ponoć mają serca z kamienia, zimne nosy i ręce zimne. Bardzo często głowy nie mają, w zamian długie, cięte języki, uszy w ścianach, w oczach ogniki, swoje nerwy na wodzie trzymają.

noszą płaszcze strachem podszyte, marne grosze gubią w kieszeniach, zakrywają karty odkryte. Lubią grywać w kości niezgody, palić mosty, stawać na głowie, winem wznosić toast na zdrowie, chwytać się brzytwy i mieć

Bardzo dziko i puszczańsko pozdrawiam słuchaczki i słuchaczy Radia Pogoda. Najlepszego z Puszczy Białowieskiej, Adam Bajrak.

siódma, cztery, jakaś podyta, ósma, dziewięć, ktoś coś czyta, podyta, czyta, nie wiem, wiem, że dziś jest ona. Pierwsza, siódma, trzecia, piąta, ktoś mi wszystko dziś poplątał, ale jedno, jedno wiem. Umówiłem się z nią na dziewiątą, tak mi do niej tęskno już. Zaraz wezmę od

weseli, aż przyjdzie północ i nas rozdzieli. I umówię się znów na dziewiątą, tak jak dziś. Jak ten czas powoli leci, pierwsza, druga, wpół do trzeciej, do dziewiątej jeszcze tyle, tyle godzin. Gdyby można zrobić czary, ponapędzać te zegary, by dziewiąta była już. Bo umówiłem się z nią na dziewiątą, tak mi do niej tęsknę już. Zaraz wezmę od szefa akonto, kupię jej bukiecik róż. Potem kino, kawiarnia i spacer w księżycową jasną noc. I będziemy szczęśliwi, weseli, aż przyjdzie północ i nas rozdzieli. I umówię się znów na dziewiątą,

potem kino, kawiarnia i spacer. Księżycową jasną noc i będziemy szczęśliwi, weseli, aż przyjdzie północ i nas rozdzieli.

miałem złych, w samotności czas mój biegł. Nieraz miałem siebie już dość, nie wiem skąd, więc ta myśl,

ile ścieżek przedeptanych, ile deszczów, ile śniegów wiszących nad latarniami, ile listów, ile rozstań.

szczęśliwy z leśnego ptactwa. Długi przez cały korytarz, przez podwórze, aż gdzie gwiazda Wenus, a ty ślot i górność chmur, blask wody i kamienia. Chciałbym oczu twoich chmurność ocalić.

jak filmowy kadr, swe życie znów ogląda. Lecz nie wróci już zielonych lat melodia. Po matczynej też poznałem inną miłość. Dziś jak piękny wiersz powtarzam ją co dzień. Jak filmowy kadr, swe życie znów.